0: sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji. Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
1: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaw M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6 tysięcy granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaw M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
0: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Pumex, znany z pielęgnacji stóp, może być skutecznym narzędziem w walce ze zmechaceniami na ubraniach i tekstyliach. Dzięki swojej porowatej strukturze delikatnie usuwa nieestetyczne kulki z tkanin, nie niszcząc ich. Wystarczy, że materiał będzie suchy, a Pumex czysty i suchy. To prosty sposób na odświeżenie wyglądu swetrów, koców czy tapicerki. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
0: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a 2 kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 7 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Kajach, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, znów zmaga się z trudnymi chwilami. Po stracie rodziców i psa teraz pożegnała ukochaną kotkę. Jakby tego było mało, wciąż musi mierzyć się z hejtem w sieci, który, jak się okazuje, nie pochodzi od bezdusznych botów, ale od prawdziwych ludzi. Wydaje się, że popularność ma swoją cenę, a Kaja płaci ją wyjątkowo drogo. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło.
1: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła 3. miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel, CMUM, to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry. W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań? Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk.
1: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 2 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 7 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie. W Warszawie trwa poszukiwanie mężczyzny, który zaatakował nożem 2 pasażerów autobusu na Bielanach. Do zdarzenia doszło w sobotę, późnym wieczorem, a poszkodowani trafili do szpitala z ranami kłutymi, ale ich stan jest stabilny. Policja wytypowała podejrzanego, jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać. Motywy ataku pozostają nieznane, co budzi niepokój wśród mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie Bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki. Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy.
1: Prezenty na Dzień Nauczyciela często wywołują gorące dyskusje wśród rodziców. Niektórzy opowiadają się za skromnymi upominkami, inni proponują drogie podarunki, co może prowadzić do problemów prawnych. Przepisy sugerują, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 50 zł, aby uniknąć oskarżeń o łapówkarstwo. Bezpiecznym wyborem są kwiaty, słodycze czy drobne pamiątki. Dziś przypada rocznica zniszczenia wiaduktu Pancera, monumentalnej konstrukcji, która przez 100 lat była kluczowym elementem komunikacyjnym Warszawy. Wiadukt, zbudowany w XIX wieku, był inżynieryjnym cudem swoich czasów, ale został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowano o jego rozbiórce, a jedynym śladem po nim jest tablica pamiątkowa przy Zamku Królewskim. To przypomnienie o trudnych decyzjach, które ukształtowały współczesną Warszawę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a w szkołach nie odbywają się lekcje. Nauczyciele jednak nie mają wolnego, ponieważ muszą być obecni w placówkach i pełnić różne obowiązki. Rodzice mogą być spokojni, ponieważ szkoły zapewniają opiekę dzieciom w świetlicach. To ważne, zwłaszcza gdy święto przypada w środku tygodnia, jak w tym roku. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Z Dolnego Śląska napłynęły smutne wiadomości. W tragicznym wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony operator kamery i montażysta telewizji Dami Region. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go, podkreślając jego talent i życzliwość. Mateusz Noga miał 32 lata.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 6 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 7 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisa Debe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisa Debe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Manančayą Savankaer. Mecz odbędzie się w najbliższą środę.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację Igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Podczas niedzielnego meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków na trybunach pojawił się Kazik Staszewski, lider zespołu Kult. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie kibiców. Legia pewnie pokonała Wisłę 2-0, a bramki zdobyli Zjawiński i Adamski. Staszewski, znany sympatyk warszawskiego klubu, obserwował mecz w towarzystwie rodziny i znajomych.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą także 7 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam, po dramatycznej nocy w lesie, trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:05 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 20:05 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce. W 1947 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP2, pojawi się nowa postać, która zyska sympatię rodziny Zduńskich. To Helena, nowa niania Antosia, która od razu podbije serca Pawła i jego syna. Choć nie zobaczymy jej jeszcze na ekranie, już wiadomo, że stanie się ważną osobą w ich życiu. Helena, polecona przez Agnes, nie tylko troszczy się o Antosia, ale także odciąża Pawła w domowych obowiązkach. Antoś pokocha ją jak drugą babcię, a Paweł doceni jej obecność w ich życiu. Agnes, choć nie chce ingerować w życie Pawła, pokazuje, że jej serce bije dla Antosia. To emocjonujący odcinek, którego nie można przegapić.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 18:00, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki.
1: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Luci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18:40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio. Klan powraca z emocjonującym 4758 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18:05 na TVP1. W biurze Jerzego wybuchnie ostra kłótnia, gdy Antek zażąda zwolnienia Chopa. Tymczasem Bożenka pomoże teściowej w przygotowaniach wypieków do kawiarni, a Heniutka zacznie martwić się o lokal podczas swojej nieobecności. Agnieszka bezskutecznie będzie próbowała przekonać Zosię do skorzystania z pomocy prawnika. Surmaczowa z Iloną i T8 odwiedzą urząd w sprawie nowego lokalu dla fundacji. Sylwia przygotuje kuchnię na kontrolę sanepidu, a Tola i Paweł będą planować wspólne mieszkanie. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych problemach i relacjach, które przyciągają widzów od lat. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W 4275 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 października o 18 na Polsacie, Marta odwiedza Szymona w szpitalu. Zamiast ciepłego powitania, spotyka się z chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą, odsuwa żonę, co budzi w niej podejrzenia o ukrywane tajemnice. Mimo wsparcia przyjaciółek, Marta nie zazna spokoju. Co tak naprawdę skrywa Szymon? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 6 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 8 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Trwa impas między prezydentem Karolem Nawrockim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskich. Prezydent Nawrocki w rozmowie z Rzeczpospolitą wykluczył powrót do negocjacji z ministrem Radosławem Sikorskim, podkreślając, że rozmowy z nim nie mają znaczenia. Nawrocki jest gotów rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, aby zakończyć ten długotrwały spór. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Decyzja ta wywołała krytykę ze strony Kijowa i pytania o przyszłość sankcji wobec Rosji oraz jedność NATO. Eksperci ostrzegają, że złagodzenie sankcji może wzmocnić pozycję Rosji, a Europa powinna przygotować się do większej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa. Tymczasem Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową licencję na eksport rosyjskiego diesla do kwietnia przyszłego roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Papież Leon XIV jutro trafi do szpitala Gemelli w Rzymie, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Watykan informuje, że pobyt Ojca Świętego w szpitalu potrwa około tygodnia. Z powodu operacji zmieniono jego plany na najbliższe dni, a środową mszę na placu Świętego Piotra odprawi kardynał Luis Antonio Tagle. Papież poprosił wiernych o modlitwę i wyrazy wsparcia.
3: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
2: Przewodnicząca Komisji Europejskiej

0: Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych.
0: Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
1: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś wieczorem o 20:00 Jakub Wojewódzki zadebiutuje z nowym podcastem Wojewódzki Wojewódzki. Pierwszym gościem będzie Wojciech Cejrowski, którego wypowiedzi już wywołały burzę w sieci. Zapowiedź odcinka sugeruje, że rozmowa była pełna kontrowersji i osobistych ataków. To spotkanie z pewnością przyciągnie uwagę słuchaczy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 8 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W tańcu z gwiazdami znów gorąco, a to za sprawą Julii Wieniawy, której kreacja postanowiła ujawnić nieco więcej niż planowano. Wieniawa dołączyła do elitarnego klubu gwiazd, które na parkiecie zaliczyły garderobiane wpadki. Wspomnijmy choćby Patricie Kazadi i jej białe figi, które stały się legendą programu. Cóż, telewizja na żywo ma swoje prawa, a niesforne stroje to już niemal tradycja tego show.
2: Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
1: The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Dzień nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. O prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje, nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach. Ian Hill, legendarny basista Judas Priest, po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po dreszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów. Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. Finał plebiscytu. National Geographic. Cuda. Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na Mazowszu o tytuł walczą Świdermajery w Otwocku, Nadbużański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie na prowadzeniu są Świdermajery z 53% głosów, a tuż za nimi Nadbużański Park z 43%. Głosowanie kończy się już 13 października, a wyniki poznamy dzień później.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na Ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży. W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy. Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 8 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian.
2: Wrocław będzie gospodarzem trzeciej edycji Forum Finansów bankier.pl 2026, które odbędzie się 23 i 24 października. Głównym tematem będzie finansowanie obronności, a także budowanie odporności gospodarki. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategiom finansowania obronności i nowych technologii, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo. Drugi dzień przyniesie praktyczne porady dotyczące inwestycji na 2027 rok oraz rozwiązań emerytalnych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne doradztwo emerytalne, z którego skorzystało już ponad 4,5 miliona Polaków. Doradcy ZUS pomagają w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, oferując symulację przyszłych świadczeń. Usługa dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak dodatkowy rok pracy wpływa na wysokość emerytury. ZUS prowadzi także program Aktywni 50+, wspierający osoby powyżej 50 roku życia w planowaniu dalszej kariery zawodowej.
2: Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansów publicznych. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach. Od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi. Nowa technologia opiera się na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i została stworzona w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Pocisk wyróżnia się zaawansowaną głowicą, naprowadzającą i wieloimpulsowym silnikiem, co zwiększa jego manewrowość i zasięg. Testy zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano na 2031 rok. Lockheed Martin inwestuje również w zwiększenie zdolności produkcyjnych, budując nowy zakład w Arkansas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Warszawie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju, w Bydgoszczy, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 25 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
3: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 w TVP2. Marysia Rogowska okłamie swojego syna Pawła, by ukryć zdradę Artura. Paweł, pełen złości i determinacji, nie da się jednak zwieść. Po przyjeździe do Grabiny odkryje prawdę, gdy usłyszy oskarżenia Joanny pod adresem jego matki. Wściekły rzuci się na Artura w przychodni, broniąc honoru Marysi. Choć Marysia nie pochwala przemocy, będzie wdzięczna synowi za jego wsparcie. To odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: W 1948 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Aneta, odurzona lekami nasennymi i winem, zdradzi sekret Kasi, że Jakub Karski jest ojcem jej córki Zosi. Olek, mąż Anety, przypadkowo usłyszy tę szokującą wiadomość, gdy zapyta o wyjazd Kasi i Mariusza do Stanów Zjednoczonych. Kasia, nieświadoma wyjawienia tajemnicy, planuje ucieczkę do USA, by zyskać na czasie. Aneta, nie panując nad sobą, wyjawi prawdę, co może mieć poważne konsekwencje. Czy Olek zdradzi Jakubowi, że jest ojcem Zosi? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20.50 w TVP2. W 4275 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta odwiedza Szymona w szpitalu, ale zamiast ciepłego przyjęcia spotyka się z jego chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą nowotworową, odsyła ją do domu, co budzi w Marcie niepokój i podejrzenia, że coś przed nią ukrywa. Mimo prób przyjaciółek, by poprawić jej nastrój, Marta nie może uwolnić się od zmartwień. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. Czy Szymon podzieli się z Martą swoim sekretem? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą kolejne odcinki.
3: W nadchodzącym 3422 odcinku Tak Barw Szczęścia Wilk znajdzie się w poważnych tarapatach po artykule Weroniki. W jego firmie pojawi się nadzór budowlany, a policja zacznie badać sprawę nielegalnego wydobycia piasku. Kacper wreszcie odważy się odprowadzić Luizę do domu, ale ich spotkanie popsuje Emilka, zdradzając Malwinie i Jerzemu, że Kacper ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany egzamin na agenta nieruchomości. Broda, po nieudanej lekcji jazdy konnej, wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki, co wprawi seniorkę w osłupienie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.05 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1950 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na TVP2. Magda Budzyńska stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy była więźniarka Elżbieta poprosi ją o ochronę przed brutalnym mężem. Magda zdecyduje się ukryć Elżbietę w Grabinie, ale niebezpieczeństwo wciąż będzie wisieć w powietrzu. Anita przeżyje kolejny dramat, gdy testy znów potwierdzą, że nie jest w ciąży, co doprowadzi do ostrej kłótni z Kamilem. Tymczasem pani Ola będzie coraz bardziej zaniepokojona o Wernera, obawiając się, że po rozstaniu z Sylwią prawnik myśli o najgorszym. Serial M jak miłość niezmiennie przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami i zaskakującymi zwrotami akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Fiusun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobre.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Leszczy-Dolenowinach doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne. Napastnikiem okazał się 15-letni były uczeń szkoły, który został zatrzymany przez policję. Ziemowit Urbanowicz, były oficer GROM, podkreśla potrzebę długofalowych szkoleń i procedur ewakuacji w szkołach. Policja nie łączy tego incydentu z innymi atakami z użyciem noży, które miały miejsce w kraju.
0: W polskich szkołach doszło do serii niebezpiecznych incydentów, co wzbudziło niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że sytuacja się uspokaja, a obecność policyjnych patroli ma działać prewencyjnie. Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Trwają konsultacje z nauczycielami i związkami zawodowymi w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.
2: Dziś detektyw Krzysztof Rutkowski zorganizował konferencję prasową, na której odniósł się do sprawy Michała Kołodziejczaka, byłego wiceministra rolnictwa. Kołodziejczak, oskarżany o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków, nie pojawił się na spotkaniu. Rutkowski ujawnił, że polityk zgłosił się do niego z informacją o szantażu przez dwie kobiety, które miały oczekiwać korzyści. Sprawa jest obecnie badana przez organy ścigania. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał NATO do przygotowania się na stanowczą reakcję w przypadku rosyjskich ataków hybrydowych, które mogą pociągnąć za sobą ofiary śmiertelne. Podkreślił, że utrata życia ludzkiego wymagałaby poważnej rozmowy w sojuszu. Sikorski zaproponował ograniczenie rosyjskiej działalności w Europie, w tym zamykanie konsulatów i ograniczenie liczby dyplomatów. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiają w Luksemburgu o potencjalnych restrykcjach wobec Rosji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Andrzej Duda, były prezydent Polski, wziął udział w krakowskim wieczorze wyborczym, gdzie komentował wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta miasta. Duda odniósł się do wyniku kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Michała Drewnickiego, porównując go do swoich wcześniejszych startów w Krakowie. Zaznaczył, że słaby wynik Drewnickiego wynika z trudnego momentu dla prawicy, spowodowanego wewnętrznymi podziałami w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaw M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6 tysięcy granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaw M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
2: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
0: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane

0: tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marka Toes wprowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Toes zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące.
2: Na wycieraczki z napisem witamy. Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże.
0: Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
2: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a dwa kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 8 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawłowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. Na czerwonym dywanie Tańca z Gwiazdami pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska zaskoczyli wszystkich swoją obecnością, choć ich elegancja była raczej skromna. Czyżby arystokracja zaczęła interesować się show biznesem? Może to nowy trend, by książęta wspierali gwiazdy na parkiecie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie.
1: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
2: Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła 3. miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel CMUM to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnie, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
2: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk. Warszawa szykuje się na kolejną muzyczną rewolucję. Rafał Trzaskowski ogłosił budowę największej sali koncertowej w Polsce, która stanie się nowym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyżbyśmy nie mieli już gdzie pomieścić wszystkich gwiazd światowego formatu? Budowa rusza lada dzień, a zakończenie planowane jest za 3,5 roku. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki, by tym razem projekt nie utknął w biurokratycznym labiryncie.
1: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki. Ale jej telefon logował się w rejonie bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Na warszawskiej Ochocie doszło do groźnej katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu część rusztowania i przenośna toaleta spadły na przystanek autobusowy przy ulicy Opaczewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ulica została zamknięta, co spowodowało utrudnienia w ruchu. Służby szybko zabezpieczyły teren, a strażacy usunęli niebezpieczne elementy. Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem.
2: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Manančają Savankaer. Mecz odbędzie się w najbliższą środę. Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:05 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 20:05 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia wkraczają w nowy etap emocji i rodzinnych tajemnic. W 3434 odcinku, który zobaczymy 4 listopada o 20:05 na TVP2, Broda odkrywa, że jest synem Bogdana Rawicza. To odkrycie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan, dotychczas kucharz z restobaru, zaczyna snuć wizję odbudowy potęgi rodu Rawiczów. Jego zachowanie irytuje właścicielkę restauracji, ale Broda ma teraz inne priorytety. Józefina, wdowa po Bogdanie, staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż rodzinny sekret wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Kajetan nie zamierza się wycofać i planuje stanąć na czele rodziny, co budzi mieszane uczucia wśród jej członków. To początek wielkiego zamieszania w rodzinie Rawiczów.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turk Seve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1947 odcinku M jak Miłość Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum emocjonujących wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 12 października o 20:50 na TVP2. Mateusz, który pomógł młodszej siostrze Majki, Oli, przygotować się do matury z matematyki, nie spodziewał się, że dziewczyna zacznie go podrywać. 18-letnia Ola uznała, że Mateusz to idealny kandydat na chłopaka. Mimo że Mateusz jest zakochany w Majce, Ola nie zamierza się poddać. Podczas wizyty w rodzinnym domu Majki w Kozienicach Ola odważnie rzuci się Mateuszowi na szyję, co nie spodoba się jej starszej siostrze. Czy Mateusz ulegnie urokowi młodszej siostry Majki? Tego dowiemy się już dziś wieczorem. W 1947 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP2, pojawi się nowa postać, która zyska sympatię rodziny Zduńskich. To Helena, nowa niania Antosia, która od razu podbije serca Pawła i jego syna. Choć nie zobaczymy jej jeszcze na ekranie, już wiadomo, że stanie się ważną osobą w ich życiu. Helena, polecona przez Agnes, nie tylko troszczy się o Antosia, ale także odciąża Pawła w domowych obowiązkach. Antoś pokocha ją jak drugą babcię, a Paweł doceni jej obecność w ich życiu. Agnes, choć nie chce ingerować w życie Pawła, pokazuje, że jej serce bije dla Antosia. To emocjonujący odcinek, którego nie można przegapić. W 1949 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Jakub Karski, detektyw z przeszłością, poprosi Kasię o pilne spotkanie. To niecodzienne wezwanie ma związek z zaginięciem dyrektora kliniki, Sowińskiego. Jakub odkrywa naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi w domu zaginionego Aleksandra. Kasia, choć przerażona, zgadza się na spotkanie z byłym mężem, zabierając ze sobą Zosię. Tajemnice zaczynają się wymykać spod kontroli, a Kasia musi zmierzyć się z prawdą o Mariuszu. Czy to spotkanie przyniesie przełom w śledztwie? Odcinek będzie można obejrzeć 19 października o 20:50 w TVP2. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4302 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 28 października o 20.15 na TVN. Weronika Roztocka ponownie odwiedza dom Kalskich, by ratować Ewelinę i jej córkę Jagodę przed powrotem do Tyrana. Niestety, Greg Kalski wraca niespodziewanie i siłą odciąga Weronikę od swojej żony, grożąc jej śmiercią. Ewelina, mimo ostrzeżeń, decyduje się zostać z Gregiem, co wywołuje frustrację u Jagody, która wie, że Weronika ma rację. Greg po powrocie do pracy w szpitalu nie zmienia swojego zachowania, co tylko potwierdza obawy Weroniki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ostatnie ataki z użyciem noża w polskich szkołach budzą poważne obawy o bezpieczeństwo uczniów. Ziemowit Urbanowicz, były kapitan jednostki GROM, podkreśla, że najważniejsza jest ucieczka, ale gdy nie jest możliwa, kluczowe może być współdziałanie. Ekspert wskazuje na braki w przygotowaniu szkół do takich sytuacji i potrzebę opracowania procedur ewakuacyjnych. Zwiększona obecność policji to tylko doraźne rozwiązanie, które nie zastąpi systemowych zmian. Wczoraj służby zatrzymały mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany ma około 60 lat i został ujęty na Dolnym Śląsku. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że służby trafiły na jego ślad dzięki analizie treści internetowych. Premier i wicepremier podziękowali służbom za szybkie działanie. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Zapowiada szybkie zmiany, w tym przywrócenie 20-minutowego biletu w komunikacji miejskiej. Planuje także zwiększyć dostęp uczniów do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz przeprowadzić audyt finansów miasta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 21 października. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił w Warszawie nową strategię NATO, mającą na celu odstraszenie Rosji. Sojusz deklaruje gotowość do natychmiastowej reakcji na ewentualną agresję, co jest ważnym sygnałem dla Polski i całej wschodniej flanki. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że to kluczowa deklaracja jedności i gotowości NATO. Nowy plan zakłada regularne ćwiczenia i inwestycje w nowoczesne systemy obronne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Trwa impas między prezydentem Karolem Nawrockim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie nominacji ambasadorskiej. Prezydent Nawrocki w rozmowie z Rzeczpospolitą wykluczył powrót do negocjacji z ministrem Radosławem Sikorskim, podkreślając, że rozmowy z nim nie mają znaczenia. Nawrocki jest gotów rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, aby zakończyć ten długotrwały spór. Papież Leon XIV jutro trafi do szpitala Gemelli w Rzymie, gdzie przejdzie operację usunięcia guzka w płucu. Watykan informuje, że pobyt Ojca Świętego w szpitalu potrwa około tygodnia. Z powodu operacji zmieniono jego plany na najbliższe dni, a środową mszę na placu Świętego Piotra odprawi kardynał Luis Antonio Tagle. Papież poprosił wiernych o modlitwę i wyrazy wsparcia.
2: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglezja, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku. Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
0: Na drodze krajowej numer 81 w Pawłowicach doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Jeden z kierowców trafił do szpitala, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Policja uznała kierowcę Chevroleta za winnego i nałożyła na niego mandat. Przez 1 godzinę trasa była zablokowana, a ruch kierowano na objazdy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Michał Kołodziejczak, poseł i lider Agrounii, zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Dwie były współpracownice oskarżyły go o przemoc i zastraszanie, co doprowadziło do jego zawieszenia w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Sprawa trafiła do prokuratury, a sam Kołodziejczak stanowczo odrzuca zarzuty. W obliczu tej sytuacji polityk zwiększył ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość materiałów z rodziną.
1: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Renata Pałys, znana jako Helena Paździoch ze Świata według kiepskich, obchodzi dziś 70. urodziny. Kto by pomyślał, że jej aktorska kariera zaczęła się od przypadkowego spotkania w sklepie, gdy zamiast szynki dostała rolę życia. Początkowo miała tylko krzyknąć na Mariana, ale jej postać szybko stała się kultowa. A te słynne wałki na głowie okazały się tak nieodłączne, że nawet charakteryzatorka była w szoku, gdy ich zabrakło. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że moshpit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm.
2: Instagram postanowił zafundować nam powrót do przeszłości, natrętnie sugerując użytkownikom dodanie do postów utworu Higher zespołu Creed. Czyżby algorytmy chciały, byśmy wszyscy pokochali ten hit z lat 90? Niektórzy wietrzą spisek, podejrzewając, że Meta dostaje za to niezłą sumkę od zespołu. Rzecznik Mety uspokaja, że to tylko błąd algorytmu, a inżynierowie już pracują nad jego naprawą. Cóż, może to znak, że czas odkurzyć stare płyty i przypomnieć sobie, jak to było w czasach, gdy Creed rządził na listach przebojów.
1: W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje. Nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach. Ian Hill, legendarny basista Judas Priest, po ponad 50 latach na scenie postanowił przejść na emeryturę. Powód? Problemy zdrowotne, które sprawiły, że rockowe życie stało się nieco zbyt bolesne. Świat muzyki metalowej zalał się łzami, a koledzy z branży prześcigają się w hołdach. Tymczasem Judas Priest nie zwalnia tempa i już pracuje nad nowym albumem, który ma szansę ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Ciekawe, czy nowy basista, Davey Reamer, podoła legendzie.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów. Na warszawskiej Ochocie doszło do katastrofy budowlanej, gdy rusztowanie z nowo powstającego budynku runęło na przystanek autobusowy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała groźnie. Służby szybko zabezpieczyły teren, a ulica Opaczewska została zamknięta dla ruchu. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.
2: W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. Finał plebiscytu. National Geographic. Cuda. Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Na Mazowszu o tytuł walczą Świdermajery w Otwocku, Nadburzański Park Krajobrazowy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obecnie na prowadzeniu są Świdermajery z 53% głosów, a tuż za nimi Nadburzański Park z 43%. Głosowanie kończy się już 13 października, a wyniki poznamy dzień później.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na Ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela, a uczniowie z całej Polski składają swoim pedagogom szczere życzenia. W tym wyjątkowym dniu warto pamiętać, by słowa płynęły prosto z serca, doceniając trud i zaangażowanie nauczycieli. Indywidualne podziękowania i wspólne życzenia od klasy mogą zbudować trwałe relacje i wywołać wzruszenie. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za codzienną pracę i wsparcie w edukacyjnej podróży. W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy. Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej Polaków korzysta z L4 z powodu problemów psychicznych. W 2025 roku wystawiono aż 1 759 000 takich zwolnień, co przełożyło się na 34,1 miliona dni absencji w pracy. Najczęstsze przyczyny to stres, depresja i zaburzenia lękowe. Mimo obaw o nadużycia, kontrole ZUS pokazują, że są one rzadkością. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi ZUS oferuje darmowe turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc w powrocie do zdrowia i pracy. Program obejmuje terapię psychologiczną i zajęcia ruchowe, a wszystkie koszty pokrywa ZUS. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Brytyjska kompania wschodnioindyjska, uznawana za najpotężniejszą korporację w historii, miała własną armię i biła monety, rządząc Indiami jak suwerenne państwo. Powstała pod koniec 1600 roku z inicjatywy królowej Elżbiety I, by przełamać dominację Hiszpanów i Portugalczyków w handlu z Dalekim Wschodem. W szczytowym momencie kontrolowała połowę światowego handlu, a jej prywatna armia liczyła nawet 260 tysięcy żołnierzy. Kompania stała się quasi-państwem, prowadząc wojny i zawierając traktaty. Ostatecznie, po powstaniu Sipajów w 1857 roku, brytyjski rząd przejął kontrolę nad Indiami, a kompania została rozwiązana w 1874 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć. Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Firma Anduril zaprezentowała nowy system pocisków przechwytujących Stilfin, który ma zrewolucjonizować obronę powietrzną. Stilfin wyróżnia się modułową konstrukcją, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych zagrożeń, od dronów po pociski hipersoniczne. System ten ma być produkowany masowo, co obniży koszty i zwiększy dostępność. Pociski Stilfin będą kompatybilne z istniejącymi systemami obrony, co ułatwi ich integrację. Testy lotów zaplanowano na przyszły rok, a produkcja ma osiągnąć kilka tysięcy sztuk rocznie.
0: To są wiadomości w
2: Radio Super Express. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 8 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 235 odcinek, który zadebiutuje na antenie TVP 2 już w środę, 28 października. Hunter, główna bohaterka, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy Cemil ukrywa przed Derią swoje zaangażowanie w pomoc Jący. Tymczasem Sila próbuje nawiązać kontakt z bratem przetrzymywanym przez Mukader. Sinem i Melich odkładają swoje plany ucieczki, by wspierać Hunter w trudnych chwilach. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobył serca widzów swoją głęboką fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to turecki hit, który wciąż rozwija się na rodzimym rynku, a jego finał w Polsce jest jeszcze daleko przed nami. W 1948 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Aneta, odurzona lekami nasennymi i winem, zdradzi sekret Kasi, że Jakub Karski jest ojcem jej córki Zosi. Olek, mąż Anety, przypadkowo usłyszy tę szokującą wiadomość, gdy zapyta o wyjazd Kasi i Mariusza do Stanów Zjednoczonych. Kasia, nieświadoma wyjawienia tajemnicy, planuje ucieczkę do USA, by zyskać na czasie. Aneta, nie panując nad sobą, wyjawi prawdę, co może mieć poważne konsekwencje. Czy Olek zdradzi Jakubowi, że jest ojcem Zosi? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20:50 w TVP2. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 18:00, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i robią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 498 odcinkiem. Już w środę, 14 października o 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu Martiny. Baron de Ayala przekaże jej szokujące wieści, które mogą zmienić bieg jej historii. Katalina postanowi naprawić relacje z Pelayo, mimo bolesnej przeszłości. Jana nie ustaje w staraniach, by pomóc Pii, a Simona prosi o wsparcie dla małego Adolfita. Petra z kolei ma nowe plany wobec Ricarda. Wszystko to i więcej już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Füsun i Bejzy, które później trafią do Cihana. Derya, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cihan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cihanem, odkrywając jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek z okazji rocznicy rozwodu założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego. Jak wynika z najnowszego badania CBOS, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku. W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
2: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Marka Toes wprowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Toes zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na wycieraczki z napisem Witamy. Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże. Coraz więcej osób unika rozmów telefonicznych, wybierając komunikatory tekstowe. Psychologowie wskazują, że to niekoniecznie oznacza unikanie relacji, ale raczej preferencję większej kontroli nad rozmową. Pisanie wiadomości pozwala na przemyślenie odpowiedzi i kontakt we własnym tempie. Ważne jest, aby forma komunikacji nie prowadziła do nieporozumień i była komfortowa dla obu stron.
2: Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Zielonej Góry zlikwidowali nielegalną uprawę konopi w piwnicy jednego z domów w powiecie. Zabezpieczono kilkadziesiąt krzewów oraz marihuanę, mefedron i metamfetaminę. Zatrzymano 39-letnią kobietę, której grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo odkryto kradzież prądu i skradziony rower, co jest przedmiotem osobnego śledztwa. Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał. W Gorzowie Wielkopolskim doszło do potrącenia 3-letniego chłopca przez 15-latka na hulajnodze elektrycznej. Dziecko trafiło do szpitala, a nastolatek stanie przed sądem rodzinnym. Matka chłopca została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł za udostępnienie hulajnogi bez wymaganych uprawnień. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
2: Jeleniogórscy policjanci interweniowali podczas dwóch pożarów, które miały miejsce w ostatnich dniach. Pierwszy z nich wybuchł 6 października przy ulicy Cieplickiej, gdzie funkcjonariusze uratowali mężczyznę oraz dwa koty z płonącego budynku. Drugi pożar miał miejsce w nocy z 8 na 9 października przy ulicy Warszawskiej, gdzie policjanci ewakuowali 8 osób z zagrożonych mieszkań. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a dwa kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa. Fort Bliznę w Warszawie stanie się miejscem pełnym grozy podczas wydarzenia Ścieżka Duchów 30 i 31 października. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją odporność na strach, wchodząc w interakcje z aktorami i scenami inspirowanymi horrorami. W organizację zaangażuje się także grupa Mystery Hunters, znana z badań nad zjawiskami paranormalnymi. To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z własnymi lękami w mrocznej atmosferze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. W Tańcu z Gwiazdami znów gorąco, a to za sprawą Julii Wieniawy, której kreacja postanowiła ujawnić nieco więcej niż planowano. Wieniawa dołączyła do elitarnego klubu gwiazd, które na parkiecie zaliczyły garderobiane wpadki. Wspomnijmy choćby Patricie Casady i jej białe figi, które stały się legendą programu. Cóż, telewizja na żywo ma swoje prawa, a niesforne stroje to już niemal tradycja tego show.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
1: Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła trzecie miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel, CMYM, to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnie, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
1: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk. Warszawa szykuje się na kolejną muzyczną rewolucję. Rafał Trzaskowski ogłosił budowę największej sali koncertowej w Polsce, która stanie się nowym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyżbyśmy nie mieli już gdzie pomieścić wszystkich gwiazd światowego formatu? Budowa rusza lada dzień, a zakończenie planowane jest za 3,5 roku. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki, by tym razem projekt nie utknął w biurokratycznym labiryncie.
0: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
0: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
0: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
0: 9-letni chłopiec z Katowic uratował swoją mamę, która nagle straciła przytomność. Dziecko, widząc, że kobieta dziwnie się zachowuje, zadzwoniło pod numer alarmowy 112. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy. Stan kobiety mógł mieć związek z cukrzycą, a szybka reakcja chłopca okazała się kluczowa. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura też 10 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian. Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają 3 opcje: przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań. Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
2: Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansowy. finansów publicznych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-700. 40 Walkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system Mars, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Walkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,8 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hancer i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości. Serial Na Wspólnej w odcinkach od 4296 do 4299, które będą emitowane od 19 do 22 października, dostarczy widzom mnóstwo emocji. Igor Nowak przeżywa dramat, gdy jego córka Julka sięga po twarde narkotyki i znika bez śladu. W międzyczasie Agnieszka i Ola walczą o prawo Jacka do widywania się z adoptowaną siostrą, co prowadzi do napięć z nową matką dziewczynki. Junior przeżywa miłosny kryzys, planując wyjazd na obóz bokserski do Hiszpanii, co nie podoba się jego dziewczynie Idze. W tle tych wydarzeń dochodzi do włamania podczas imprezy u cieślików, a Iga Przybysz odkrywa przerażającą tajemnicę związaną z materiałami pedofilskimi. Mikołaj Leśniewski jest w szoku, gdy dowiaduje się, że jego syn sprzedawał zdjęcia młodszego brata. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samodzielnie dzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
2: W 4268 odcinku Pierwszej Miłości Eliza odwiedza Darka w więzieniu, podejrzewając, że również on padł ofiarą Bolesława. Ta wizyta szybko dociera do ojca Darka, który podejmuje decyzję mogącą zmienić jego relacje z synem. Tymczasem Dominika i Karma przygotowują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Ich plan początkowo przebiega zgodnie z założeniami, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Marta zabiera Szymona do kliniki, gdy ten zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami miłosnymi i kryminalnymi.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 981 odcinku Akacjowej 38 Don Ramon zacznie podejrzewać, że Servando tylko udaje chorobę, co może kosztować go pracę. Samuel podejmie kontrowersyjną decyzję o sprzedaży cennych pamiątek, zyskując wsparcie jedynie Felipe i Luci. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka z nimi, a Higinio może dać jej pracę. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o losach mieszkańców kamienicy przy ulicy Akacjowej 38, gdzie przeplatają się ich sekrety i osobiste pragnienia. W obsadzie znajdują się m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Mark Paresio.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 498 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Ayala przekaże Martinie i jej bliskim zaskakującą informację, że objawy, które uznano za zatrucie, mogą mieć inne podłoże. Catalina, po burzliwym rozstaniu z Adriano, spróbuje odbudować relacje z Pelayo, obwiniając za ich problemy manipulacje Markizy. Jana nie ustaje w poszukiwaniach sposobu na pomoc ukrywającej się Pii, dzieląc się swoimi obawami z Manu. Simona zwróci się z prośbą o możliwość pobytu Adolfita w pałacu, co wymaga zgody zarządców posiadłości. Petra natomiast przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna, widząc w nim przyszłego pierwszego lokaja. To odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sojusz deklaruje gotowość do natychmiastowej reakcji na ewentualną agresję, co jest ważnym sygnałem dla Polski i całej wschodniej flanki. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że to kluczowa deklaracja jedności i gotowości NATO. Nowy plan zakłada regularne ćwiczenia i inwestycje w nowoczesne systemy obronne.
1: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
1: Polska armia otrzymała 4 nowe mosty MS-20 Daglesia, które znacząco zwiększą jej mobilność. Do końca roku planowane jest dostarczenie kolejnych 6 egzemplarzy. Mosty te umożliwiają szybkie przeprawy nawet najcięższym pojazdom, takim jak czołgi Abrams. Cały kontrakt obejmuje dostawę 43 mostów do 2028 roku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska odebrała kolejną partię szwedzkich granatników Carl Gustaw M4, które zastępują przestarzałe modele z czasów układu warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Carl Gustaw M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki. Przed Dniem Nauczyciela na klasowych czatach często pojawiają się propozycje drogich prezentów, co budzi kontrowersje wśród rodziców. Warto pamiętać, że każda składka na prezent jest dobrowolna i nie można nikogo zmuszać do wpłaty. Luksusowe podarunki mogą być problematyczne dla nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować kosztownych prezentów. Najlepszym rozwiązaniem są symboliczne gesty wdzięczności, które nie obciążają finansowo rodziców.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. W Gdańsku zatrzymano 2 dwudziestolatków podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę. Policja przejęła 85 kg różnych substancji o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
0: Na drodze krajowej nr 81 w Pawłowicach doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Jeden z kierowców trafił do szpitala, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Policja uznała kierowcę Chevroleta za winnego i nałożyła na niego mandat. Przez 1 godzinę trasa była zablokowana, a ruch kierowano na objazdy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Kołodziejczak, poseł i lider Agrounii, zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym. 2 były współpracownice oskarżyły go o przemoc i zastraszanie, co doprowadziło do jego zawieszenia w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Sprawa trafiła do prokuratury, a sam Kołodziejczak stanowczo odrzuca zarzuty. W obliczu tej sytuacji polityk zwiększył ochronę

0: ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość materiałów z rodziną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr, Guma, Gumulec zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu. Sex Pistols w nowym składzie z Frankiem Carterem na czele nie przestają zaskakiwać. Podczas koncertu w Denver wokalista postanowił wyrzucić fana, który nie zrozumiał, że mosh pit był przeznaczony tylko dla kobiet. Carter nie przebierał w słowach, wyrażając swoje oburzenie i podkreślając, że takie miejsca mają być bezpieczne dla wszystkich, którzy zwykle czują się zagrożeni. Wokalista zachęcał mężczyzn do zrozumienia i empatii, a ojciec wyrzuconego fana nawet przeprosił za jego zachowanie. Cóż, punk rock zawsze miał swoje zasady, a teraz są one jeszcze bardziej inkluzywne. Marek Piekarczyk, znany nie tylko jako wokalista TSA, powraca z odświeżonym wydaniem książki Zwierzenia Kontestatora. To prawdziwa podróż przez życie artysty, pełna wzlotów i upadków, która pokazuje, że w krainie konformizmu Piekarczyk zawsze był jak albatros. Niezgrabny na ziemi, ale niepokonany w przestworzach. Leszek Gnoiński, autor książki, poszerzył ją o 150 stron, by jeszcze bardziej zgłębić tajemnicę tego niepokornego rockmana. Dla fanów to prawdziwa gratka, a dla reszty szansa na poznanie człowieka, który nie boi się mówić, co myśli, nawet jeśli nie każdemu to się spodoba. W Pszczynie, pod Krajową Jedynką, pojawił się nowy mural upamiętniający Chestera Benningtona z Linkin Park. To dzieło powstało podczas Sky and Chill Graffiti Jam i jest hołdem dla zmarłego wokalisty. Szare ściany tunelu zamieniły się w galerię sztuki dzięki artystom, którzy pokazali, że graffiti to coś więcej niż tylko bazgroły na murach. Ciekawe, czy ktoś jeszcze myśli, że to wandalizm.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W internetowym świecie muzyki trwa prawdziwa rewolucja. Trend hashtag #my9albumów podbija media społecznościowe, a do zabawy dołączył sam Mike Portnoy z Dream Theater. Perkusista podzielił się swoimi ulubionymi albumami wszechczasów, choć przyznał, że musiałby stworzyć listę Moje 30, żeby uwzględnić wszystkie inspiracje. Wśród jego wyborów znalazły się takie klasyki jak Gerard Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles czy The Wall Pink Floyd. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że kiedyś słuchało się muzyki bez internetowych wyzwań? Zespół Queen, legenda muzyki, doczekał się niezliczonych coverów swoich hitów, ale niektóre z nich to prawdziwe perełki zaskoczenia. Wyobraźcie sobie, że ktoś odważył się przerobić Bohemian Rhapsody na wersję disco polo. Tak, to się naprawdę stało. Od lat 70., kiedy to Freddie Mercury wprowadził Queen na muzyczne szczyty, ich utwory nie przestają inspirować artystów z całego świata, choć nie zawsze w sposób, który byśmy przewidzieli. Cóż, muzyka nie zna granic, a Queen wciąż króluje, nawet w najbardziej nieoczekiwanych odsłonach.
1: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Radio Super Express.

0: blat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów. Kierowcy w Warszawie mogą już korzystać z nowo otwartego łącznika między Wisłostradą a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Ruch został przywrócony na łącznicy przy ulicy Nowy Zjazd w kierunku Pragi. Mimo odkryć archeologicznych, inwestycja została zakończona zgodnie z planem. Drogowcy kontynuują jeszcze prace wykończeniowe, które nie utrudniają przejazdu. Podczas remontu odkryto fragmenty przedwojennych kamienic, które pozostawiono pod ziemią.
2: W powiecie ciechanowskim zatrzymano 44-latka, który czterokrotnie kradł te same psy. Mężczyzna nie poprzestał na czworonogach i ukradł również biżuterię oraz samochód. Policja ujęła go w Sochocinie, gdzie w skradzionym aucie znaleziono jednego z porwanych psów. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: Branża transportowa w Polsce alarmuje, że pomoc rządowa jest niewystarczająca, co stawia wiele firm na krawędzi przetrwania. Koszty paliwa dla ciężarówek wzrosły drastycznie, a obniżka akcyzy nie rekompensuje tych wydatków. Przewoźnicy wskazują na lepsze wsparcie w krajach takich jak Hiszpania i Francja, gdzie wprowadzono dodatkowe dopłaty do paliwa. Eksperci apelują o skuteczniejsze mechanizmy osłonowe, by uniknąć fali bankructw w sektorze transportowym.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych.
1: W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
2: Robert Lewandowski stoi przed trudną decyzją o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. Najnowszy sondaż pokazuje, że 53% Polaków uważa, że kapitan kadry powinien odejść, podczas gdy 47% jest przeciwnego zdania. Sam Lewandowski przyznaje, że to najtrudniejsza decyzja w jego życiu. Selekcjoner Jan Urban już teraz przygotowuje się na przyszłość bez kluczowych zawodników, takich jak Lewandowski i Piotr Zieliński.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend. Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną French w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. French dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Mananchayą Savankaer. Mecz odbędzie się w najbliższą środę. Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich Olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje ulicom świeżości i zaprasza do spędzenia dnia w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia. W 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam, po dramatycznej nocy w lesie, trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 20:05 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 20:05 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4297 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka znajdzie się w krytycznym stanie, a Antek, mimo świadomości zagrożenia, podejmie fatalną decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Igor otrzyma ważną informację o uciekinierze, co może zmienić bieg wydarzeń. Tymczasem u cieślików niewinna parapetówka zamieni się w burzliwą awanturę z sąsiadką. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnieszka i Ola będą walczyć o utrzymanie kontaktu Nohala z jego siostrą. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 498 odcinkiem. Już w środę, 14 października o 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu Martiny. Baron de Ayala przekaże jej szokujące wieści, które mogą zmienić bieg jej historii. Katalina postanowi naprawić relacje z Pelayo, mimo bolesnej przeszłości. Jana nie ustaje w staraniach, by pomóc Pii, a Simona prosi o wsparcie dla małego Adolfita. Petra z kolei ma nowe plany wobec Ricarda. Wszystko to i więcej już w najbliższym odcinku. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 980 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 18:40 na TVP1. Lucja, mimo ostrzeżeń Felipe i Celi, postanawia pozostać przy Samuelu, choć wie, że grozi jej niebezpieczeństwo. Leonor planuje zorganizować spotkanie, by ujawnić sąsiadom prawdę o Kasildzie jako swojej siostrze. Tymczasem Cervando sprzeciwia się wystawieniu sztuki opartej na jego przeżyciach, ale Lolita i Fabiana próbują go przekonać dobrym jedzeniem. Inigo przypomina mu, że konflikt z Rosiną może kosztować go pracy. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji hiszpańska telenowela, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy zmagają się z tajemnicami, trudnymi wyborami i walczą o swoje szczęście. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Minęła ósma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego. Jak wynika z najnowszego badania,

0: amfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
1: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym. Marka Toys wprowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Toys zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na wycieraczki z napisem Witamy. Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże. Coraz więcej osób unika rozmów telefonicznych, wybierając komunikatory tekstowe. Psychologowie wskazują, że to niekoniecznie oznacza unikanie relacji, ale raczej preferencję większej kontroli nad rozmową. Pisanie wiadomości pozwala na przemyślenie odpowiedzi i kontakt we własnym tempie. Ważne jest, aby forma komunikacji nie prowadziła do nieporozumień i była komfortowa dla obu stron.
1: Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Zielonej Góry zlikwidowali nielegalną uprawę konopi w piwnicy jednego z domów w powiecie. Zabezpieczono kilkadziesiąt krzewów oraz marihuanę, mefedron i metamfetaminę. Zatrzymano 39-letnią kobietę, której grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo odkryto kradzież prądu i skradziony rower, co jest przedmiotem osobnego śledztwa. Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał. W Gorzowie Wielkopolskim doszło do potrącenia 3-letniego chłopca przez 15-latka na hulajnodze elektrycznej. Dziecko trafiło do szpitala, a nastolatek stanie przed sądem rodzinnym. Matka chłopca została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł za udostępnienie hulajnogi bez wymaganych uprawnień. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
1: Jeleniogórscy policjanci interweniowali podczas dwóch pożarów, które miały miejsce w ostatnich dniach. Pierwszy z nich wybuchł 6 października przy ulicy Cieplickiej, gdzie funkcjonariusze uratowali mężczyznę oraz dwa koty z płonącego budynku. Drugi pożar miał miejsce w nocy z 8 na 9 października przy ulicy Warszawskiej, gdzie policjanci ewakuowali 8 osób z zagrożonych mieszkań. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Lublinie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-letniego studenta z Ukrainy, który planował atak nożem na przypadkową osobę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję po zgłoszeniu, że zamierzał dokonać zbrodni motywowanej nienawiścią rasową. Przy nim znaleziono nóż, a dwa kolejne zabezpieczono w jego mieszkaniu. Grozi mu do 15 lat więzienia za przygotowania do zabójstwa. Fort Blizne w Warszawie stanie się miejscem pełnym grozy podczas wydarzenia Ścieżka Duchów 30 i 31 października. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją odporność na strach, wchodząc w interakcje z aktorami i scenami inspirowanymi horrorami. W organizację zaangażuje się także grupa Mystery Hunters, znana z badań nad zjawiskami paranormalnymi. To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z własnymi lękami w mrocznej atmosferze.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. W Tańcu z Gwiazdami znów gorąco, a to za sprawą Julii Wieniawy, której kreacja postanowiła ujawnić nieco więcej niż planowano. Wieniawa dołączyła do elitarnego klubu gwiazd, które na parkiecie zaliczyły garderobiane wpadki. Wspomnijmy choćby Patricie Casadi i jej białe figi, które stały się legendą programu. Cóż, telewizja na żywo ma swoje prawa, a niesforne stroje to już niemal tradycja tego show.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
1: Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła trzecie miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel, CMUM, to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnię, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
1: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk. Warszawa szykuje się na kolejną muzyczną rewolucję. Rafał Trzaskowski ogłosił budowę największej sali koncertowej w Polsce, która stanie się nowym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyżbyśmy nie mieli już gdzie pomieścić wszystkich gwiazd światowego formatu? Budowa rusza lada dzień, a zakończenie planowane jest za 3,5 roku. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki, by tym razem projekt nie utknął w biurokratycznym labiryncie.
0: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1026 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Policja w całej Polsce skontrolowała już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych, zatrzymując 135 osób. To odpowiedź na serię brutalnych incydentów w szkołach, w tym śmierć woźnej pod Wyszkowem i atak nożem w Ostrołęce. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem złamania prawa. Funkcjonariusze nieustannie monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
2: W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W miejscowości Jamiołki w powiecie wysokomazowieckim doszło do tragicznego wypadku. W niedzielę, 11 października, mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy relacji Białystok-Ostrołęka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, nie udało się go uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań.
2: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
1: Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach. Od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
2: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-700 40 Walkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system Mars, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Walkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,8 Macha. Start z wykorzystaniem rakiety pakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi. Nowa technologia opiera się na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i została stworzona w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Pocisk wyróżnia się zaawansowaną głowicą, naprowadzającą i wieloimpulsowym silnikiem, co zwiększa jego manewrowość i zasięg. Testy zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano na 2031 rok. Lockheed Martin inwestuje również w zwiększenie zdolności produkcyjnej, budując nowy zakład w Arkansas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Warszawie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w nowy etap emocji i rodzinnych tajemnic. W 3434 odcinku, który zobaczymy 4 listopada o 25 na TVP2, Broda odkrywa, że jest synem Bogdana Rawicza. To odkrycie zmienia jego życie i plany na przyszłość. Kajetan, dotychczas kucharz z restobaru, zaczyna snuć wizję odbudowy potęgi rodu Rawiczów. Jego zachowanie irytuje właścicielkę restauracji, ale Broda ma teraz inne priorytety. Józefina, wdowa po Bogdanie, staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż rodzinny sekret wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Kajetan nie zamierza się wycofać i planuje stanąć na czele rodziny, co budzi mieszane uczucia wśród jej członków. To początek wielkiego zamieszania w rodzinie Rawiczów.
2: Serial Na Wspólnej w odcinkach od 4296 do 4299, które będą emitowane od 19 do 22 października, dostarczy widzom mnóstwo emocji. Igor Nowak przeżywa dramat, gdy jego córka Julka sięga po twarde narkotyki i znika bez śladu. W międzyczasie Agnieszka i Ola walczą o prawo Jacka do widywania się z adoptowaną siostrą, co prowadzi do napięć z nową matką dziewczynki. Junior przeżywa miłosny kryzys, planując wyjazd na obóz bokserski do Hiszpanii, co nie podoba się jego dziewczynie Idze. W tle tych wydarzeń dochodzi do włamania podczas imprezy u cieślików, a Iga Przybysz odkrywa przerażającą tajemnicę związaną z materiałami pedofilskimi. Mikołaj Leśniewski jest w szoku, gdy dowiaduje się, że jego syn sprzedawał zdjęcia młodszego brata. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4267 odcinka, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Edward zaczyna podejrzewać, że Dominika i Karma mają ukryte zamiary podczas pracy w muzeum i postanawia je skłócić, by uniknąć katastrofy. Tymczasem Filip, świętując zdany egzamin, próbuje zaprosić Nicole na imprezę, ale dziewczyna nie odpowiada na jego wiadomości, co wprawia go w zakłopotanie. Kulasowie i Ziębowie starają się przekonać swoje dzieci, że samo dzielne życie nie jest najlepszym pomysłem, co zbliża obie rodziny, choć ich zgoda jest tylko pozorna. Serial, emitowany od 2004 roku, wciąga widzów w świat pełen rodzinnych konfliktów, romansów i kryminalnych intryg, rozgrywających się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W obsadzie znajdują się m.in. Aneta Zając, Aleksandra Zienkiewicz i Przemysław Sadowski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4268 odcinku Pierwszej Miłości Eliza odwiedza Darka w więzieniu, podejrzewając, że również on padł ofiarą Bolesława. Ta wizyta szybko dociera do ojca Darka, który podejmuje decyzję mogącą zmienić jego relacje z synem. Tymczasem Dominika i Karma przygotowują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Ich plan początkowo przebiega zgodnie z założeniami, ale nie wszystko pójdzie po ich myśli. Marta zabiera Szymona do kliniki, gdy ten zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami miłosnymi i kryminalnymi.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 498 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Ayala przekaże Martinie i jej bliskim zaskakującą informację, że objawy, które uznano za zatrucie, mogą mieć inne podłoże. Katalina, po burzliwym rozstaniu z Adriano, spróbuje odbudować relacje z Pelayo, obwiniając za ich problemy manipulacje Markizy. Jana nie ustaje w poszukiwaniach sposobu na pomoc ukrywającej się Pii, dzieląc się swoimi obawami z Manuelem. Simona zwróci się z prośbą o możliwość pobytu Adolfita w pałacu, co wymaga zgody zarządców posiadłości. Petra natomiast przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna, widząc w nim przyszłego pierwszego lokaja. To odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Fiusun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne, tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy. W obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
3: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw.

0: Z czasów Układu Warszawskiego. To część umowy z 2024 roku, obejmującej dostawę około 6000 granatników oraz amunicji. Nowoczesna broń trafi do jednostek wojsk lądowych i obrony terytorialnej, a dostawy zakończą się w przyszłym roku. Granatniki Karl Gustav M4 są lżejsze i bardziej zaawansowane technologicznie, co zwiększa ich skuteczność na polu walki.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Przed Dniem Nauczyciela na klasowych czatach często pojawiają się propozycje drogich prezentów, co budzi kontrowersje wśród rodziców. Warto pamiętać, że każda składka na prezent jest dobrowolna i nie można nikogo zmuszać do wpłaty. Luksusowe podarunki mogą być problematyczne dla nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować kosztownych prezentów. Najlepszym rozwiązaniem są symboliczne gesty wdzięczności, które nie obciążają finansowo rodziców. Pumex, znany z pielęgnacji stóp, może być skutecznym narzędziem w walce ze zmechaceniami na ubraniach i tekstyliach. Dzięki swojej porowatej strukturze delikatnie usuwa nieestetyczne kulki z tkanin, nie niszcząc ich. Wystarczy, że materiał będzie suchy, a Pumex czysty i suchy. To prosty sposób na odświeżenie wyglądu swetrów, koców czy tapicerki.
1: Astrologia wskazuje na 4 znaki zodiaku, które mogą mieć wyjątkowo silne ego. Na czele tej listy znajduje się lew, który uwielbia być w centrum uwagi i nie zawsze dobrze znosi krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Policja w Łapach zatrzymała 20-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wyłudzić pieniądze od 84-letniej seniorki. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji, oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Nowoczesne pralki często wyposażone są w program czyszczenia bębna, który pomaga usuwać osady i nieprzyjemne zapachy. Warto regularnie korzystać z tej funkcji, a także dbać o czystość szuflady na detergenty i gumowej uszczelki przy drzwiczkach. Po praniu dobrze jest zostawić drzwiczki i szufladę lekko uchylone, aby wnętrze mogło wyschnąć. Dzięki temu unikniemy wilgoci i nieprzyjemnych zapachów. W Gdańsku zatrzymano 2 dwudziestolatków podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę. Policja przejęła 85 kg różnych substancji o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Storczyki mogą wyglądać zdrowo, ale nie kwitnąć z powodu braku odpowiedniego światła. Warto przestawić je bliżej jasnego okna, unikając jednak bezpośredniego słońca. Kluczowe jest także odpowiednie podlewanie i stan korzeni. Cierpliwość i stabilne warunki są niezbędne, aby roślina mogła ponownie zakwitnąć.
1: Imię Teodor, o greckich korzeniach, zyskuje na popularności w Polsce. W 2025 roku nadano je aż 1221 chłopcom, co dało mu 28 miejsce w rankingu najczęściej wybieranych imion męskich. Teodor oznacza dar Boży i przypisuje się mu cechy takie jak inteligencja, ambicja i lojalność. Obecnie w Polsce żyje ponad 10 tysięcy mężczyzn noszących to imię.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Białe trampki i sneakersy mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem pasty do zębów. Wystarczy nałożyć białą pastę na żółknące podeszwy i delikatnie wyszorować je szczoteczką. Po kilku minutach spłukać i osuszyć buty. To tani i skuteczny sposób na odświeżenie ulubionego obuwia. Na drodze krajowej numer 81 w Pawłowicach doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Jeden z kierowców trafił do szpitala, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Policja uznała kierowcę Chevroleta za winnego i nałożyła na niego mandat. Przez 1 godzinę trasa była zablokowana, a ruch kierowano na objazdy.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Łagodne dni wprowadzają miasto w spokojny jesienny rytm. Warto pamiętać o lekkim płaszczu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa

0: Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
1: ludzkie szczątki
0: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
1: Tajemnica, której nie da się zatopić.
0: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
2: Zespół Kaceje, który szturmem zdobywa świat popu, zawita do Warszawy jako główna gwiazda Orange Warsaw Festival 2027. Dziewczyny, które już mogą pochwalić się dwiema nominacjami do Grammy i sukcesami na listach sprzedaży z epką Wild, wystąpią 14 sierpnia. Festiwal odbędzie się na Służewcu, a bilety już czekają na fan. Czyżby szykowała się muzyczna uczta roku?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Pola Gonciarz, nasza ulubiona gwiazda, kończy dziś 28 lat. Zaczynała jako mała Hanusia w Na dobre i na złe, a teraz jest ikoną stylu i artystycznej wszechstronności. Od aktorstwa po taniec Pola udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. A wszystko to, mimo że dorastała w blasku fleszy, konsekwentnie chroniąc swoją prywatność. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy, z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią. Kto by pomyślał, że Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, to nie tylko legenda, ale i ciepła, wspierająca osoba. Roxana Węgiel zdradziła, że mimo 60-letniej różnicy wieku, Maryla jest jak najlepsza koleżanka, z którą można porozmawiać o wszystkim. Ich wspólna wersja hitu Damą być podbiła serca Polaków, a Maryla, zamiast gwiazdożyć, śledzi trendy i inspiruje młodsze pokolenia. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa dama nie potrzebuje korony, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
1: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po dreszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta radosną harmonię jesieni, która zachęca do optymizmu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów. Kierowcy w Warszawie mogą już korzystać z nowo otwartego łącznika między Wisłostradą a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Ruch został przywrócony na łącznicy przy ulicy Nowy Zjazd w kierunku Pragi. Mimo odkryć archeologicznych, inwestycja została zakończona zgodnie z planem. Drogowcy kontynuują jeszcze prace wykończeniowe, które nie utrudniają przejazdu. Podczas remontu odkryto fragmenty przedwojennych kamienic, które pozostawiono pod ziemią.
2: W powiecie ciechanowskim zatrzymano 44-latka, który czterokrotnie kradł te same psy. Mężczyzna nie poprzestał na czworonogach i ukradł również biżuterię oraz samochód. Policja ujęła go w Sochocinie, gdzie w skradzionym aucie znaleziono jednego z porwanych psów. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: 9-letni chłopiec z Katowic uratował swoją mamę, która nagle straciła przytomność. Dziecko, widząc, że kobieta dziwnie się zachowuje, zadzwoniło pod numer alarmowy 112. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy. Stan kobiety mógł mieć związek z cukrzycą, a szybka reakcja chłopca okazała się kluczowa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Branża transportowa w Polsce alarmuje, że pomoc rządowa jest niewystarczająca, co stawia wiele firm na krawędzi przetrwania. Koszty paliwa dla ciężarówek wzrosły drastycznie, a obniżka akcyzy nie rekompensuje tych wydatków. Przewoźnicy wskazują na lepsze wsparcie w krajach takich jak Hiszpania i Francja, gdzie wprowadzono dodatkowe dopłaty do paliwa. Eksperci apelują o skuteczniejsze mechanizmy osłonowe, by uniknąć fali bankructw w sektorze transportowym. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
1: W miejscowości Jamiołki w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Pociąg pasażerski z Białegostoku potrącił mężczyznę znajdującego się na torach. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Dla 40 pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.
2: 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu, około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
2: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuka. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. To będzie ich 2. spotkanie, a 1. na korcie twardym. Fręch dostała się do głównej drabinki jako tak zwana szczęśliwa przegrana po wygranej w 1. rundzie z Mananchayą Savankar. Mecz odbędzie się w najbliższą środę. Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do 236 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 października na TVP 2. W tym epizodzie Jonka zacznie psychicznie znęcać się nad Bejzą i Gulsum, co wprowadzi sporo napięcia. Deria będzie próbowała odkryć, dlaczego Bejza pojawiła się w salonie Joncy. Swatka niespodziewanie zainteresuje się Silą, a Hunter i Cichan będą zajęci opieką nad Cichanem Gururem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, szybko zdobył serca widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Turkseve jako Cichan. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich produkcji, a liczba odcinków wciąż rośnie, co oznacza, że fani mogą liczyć na wiele emocjonujących chwil w przyszłości.
1: W 4297 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka znajdzie się w krytycznym stanie, a Antek, mimo świadomości zagrożenia, podejmie fatalną decyzję, która może mieć tragiczne konsekwencje. Igor otrzyma ważną informację o uciekinierze, co może zmienić bieg wydarzeń. Tymczasem u cieślików niewinna parapetówka zamieni się w burzliwą awanturę z sąsiadką. W tle tych dramatycznych wydarzeń Agnieszka i Ola będą walczyć o utrzymanie kontaktu Nohala z jego siostrą. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 28 października o 18:00, Hubert szykuje dla Pauliny niespodziankę, wymarzoną podróż poślubną. Niestety, na drodze do ich szczęścia staje była żona Huberta, Irena, z wiadomością, która może pokrzyżować ich plany. Irena, znana z zazdrości i konfliktowego charakteru, nieraz uprzykrzała życie nowożeńcom. Czy tym razem uda jej się zniweczyć ich marzenia? Hubert i Paulina nie zamierzają się poddać i zrobią wszystko, by zrealizować swoje plany. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku, o tej samej porze na Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 498 odcinkiem. Już w środę, 14 października o 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu Martiny. Baron de Ayala przekaże jej szokujące wieści, które mogą zmienić bieg jej historii. Katalina postanowi naprawić relacje z Pelayo, mimo bolesnej przeszłości. Jana nie ustaje w staraniach, by pomóc Pii, a Simona prosi o wsparcie dla małego Adolfita. Petra z kolei ma nowe plany wobec Ricarda. Wszystko to i więcej już w najbliższym odcinku.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1053 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godzinie 16 na TVP1. Poyraz, sprowokowany przez Atakana, wysyła mu wiadomość z pogróżkami, co prowadzi do jego aresztowania. Pelin nie ukrywa zazdrości, widząc wsparcie Nany dla Poyraza i zawiera układ z Kansel, by odzyskać dawną miłość. Tymczasem prokurator Baran uderza w Ainur, doprowadzając do jej zwolnienia z pracy. Sinan oferuje jej zatrudnienie, lecz Ainur odmawia. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, które nieustannie komplikują życie bohaterów. W obsadzie zobaczymy m.in. Nanukę Stambolishvili jako Nanę i Nikę Krzelilaja jako Poyraza. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
1: Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 166 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 16.50 na TVN. Marta Galica po raz pierwszy wyruszy na dyżur w pogotowiu lotniczym, gdzie czeka ją dramatyczna akcja ratunkowa z poparzonym chłopcem. W śmigłowcu pojawią się problemy, a stan dziecka gwałtownie się pogorszy. Na SOR-ze atmosfera będzie napięta z powodu zawodnika MMA, którego problemy zdrowotne wywołają konflikt z jego menedżerem. Tymczasem Mirek, z okazji rocznicy rozwodu, założy profil w aplikacji randkowej. Wieczorem Sergiusz przygotuje niespodziankę urodzinową dla Niny. Jednak nieoczekiwanie pojawi się Rogowski z tajemniczą kobietą. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu i pracy lekarzy w krakowskim szpitalu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem.
2: Poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są oskarżenia o obrażanie i zmuszanie do zażywania narkotyków jego współpracownic. Polityk zaprzecza zarzutom i zgłosił sprawę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdząc, że jest ofiarą szantażu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w tej sprawie.
1: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego. Jak wynika z najnowszego badania CBOS, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku.

0: Właściciel psa, który był trzeźwy, odpowie za brak ostrożności w zabezpieczeniu zwierzęcia. Marka Toes prowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Toes zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące. Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie na Woli zatrzymano 16-latka podejrzanego o próbę oszustwa. Młody mężczyzna próbował wynająć cudze mieszkanie, podszywając się pod właściciela. Policja ujęła go na gorącym uczynku, gdy miał podpisać umowę najmu. Sąd rodzinny zdecydował, że nastolatek spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Policjanci z Zielonej Góry zlikwidowali nielegalną uprawę konopi w piwnicy jednego z domów w powiecie. Zabezpieczono kilkadziesiąt krzewów oraz marihuanę, mefedron i metamfetaminę. Zatrzymano 39-letnią kobietę, której grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo odkryto kradzież prądu i skradziony rower, co jest przedmiotem osobnego śledztwa. W Gorzowie Wielkopolskim doszło do potrącenia 3-letniego chłopca przez 15-latka na hulajnodze elektrycznej. Dziecko trafiło do szpitala, a nastolatek stanie przed sądem rodzinnym. Matka chłopca została ukarana mandatem w wysokości 5 000 zł za udostępnienie hulajnogi bez wymaganych uprawnień. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
0: Jeleniogórscy policjanci interweniowali podczas dwóch pożarów, które miały miejsce w ostatnich dniach. Pierwszy z nich wybuchł 6 października przy ulicy Cieplickiej, gdzie funkcjonariusze uratowali mężczyznę oraz dwa koty z płonącego budynku. Drugi pożar miał miejsce w nocy z 8 na 9 października przy ulicy Warszawskiej, gdzie policjanci ewakuowali 8 osób z zagrożonych mieszkań. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fort Blizne w Warszawie stanie się miejscem pełnym grozy podczas wydarzenia Ścieżka Duchów 30 i 31 października. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją odporność na strach, wchodząc w interakcje z aktorami i scenami inspirowanymi horrorami. W organizację zaangażuje się także grupa Mystery Hunters, znana z badań nad zjawiskami paranormalnymi. To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z własnymi lękami w mrocznej atmosferze. Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże. W Tańcu z Gwiazdami znów gorąco, a to za sprawą Julii Wieniawy, której kreacja postanowiła ujawnić nieco więcej niż planowano. Wieniawa dołączyła do elitarnego klubu gwiazd, które na parkiecie zaliczyły garderobiane wpadki. Wspomnijmy choćby Patricie Casadi i jej białe figi, które stały się legendą programu. Cóż, telewizja na żywo ma swoje prawa, a niesforne stroje to już niemal tradycja tego show.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
1: Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20.30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Aleksandra Capitanescu, rumuńska gwiazda Eurowizji, która zdobyła trzecie miejsce w 2026 roku. Już 19 października zagra w warszawskim klubie Voodoo. Artystka, znana z przeboju Choke Me, promuje swój nowy album, który obiecuje być mieszanką rockowej dynamiki i popowej przebojowości. Jej najnowszy singiel, CMYM, to prawdziwa muzyczna rewolucja, pokazująca bardziej uwodzicielską stronę wokalistki. Ciekawe, czy publiczność w Polsce będzie gotowa na tę nową, zaskakującą odsłonę Aleksandry.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnie, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
1: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk. Warszawa szykuje się na kolejną muzyczną rewolucję. Rafał Trzaskowski ogłosił budowę największej sali koncertowej w Polsce, która stanie się nowym domem dla orkiestry Sinfonia Varsovia. Czyżbyśmy nie mieli już gdzie pomieścić wszystkich gwiazd światowego formatu? Budowa rusza lada dzień, a zakończenie planowane jest za 3,5 roku. Cóż, pozostaje nam tylko czekać i trzymać kciuki, by tym razem projekt nie utknął w biurokratycznym labiryncie.
0: Na Netflixie pojawił się film Mniej obcy, który opowiada o młodości Jana Borysewicza z Lady Punk. Mikołaj Bukrewicz, debiutujący aktor, wcielił się w główną rolę i zebrał same pochwały od krytyków. Ciekawe, że ten młody talent nie miał wcześniej doświadczenia aktorskiego, ale jego pasja do muzyki przekonała twórców filmu. Teraz, oprócz aktorstwa, Bukrewicz rozwija swoją karierę muzyczną w zespole Karmider.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom delikatnej świeżości.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, zdobywając ponad 62% głosów w drugiej turze przedterminowych wyborów. Jego zwycięstwo przyniosło entuzjazm wśród zwolenników, którzy podkreślają osobiste sympatie i zaufanie do jego rodziny. Mieszkańcy doceniają jego determinację i wieloletnie zaangażowanie w politykę miasta. Starszy posterunkowy Łukasz Szön, który w sierpniu zeszłego roku uratował 17 osób z płonącego bloku w Chorzowie, zakończył swoją służbę w policji. Podczas akcji doznał poważnego niedotlenienia, co spowodowało trwałe zmiany w jego układzie nerwowym. W uznaniu za jego bohaterstwo został uhonorowany statuetką Złota Garda. Teraz były funkcjonariusz potrzebuje intensywnej rehabilitacji, by odzyskać choć część sprawności.
2: W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. W sobotę, 10 października, w wypadku samochodowym zginął Mateusz Noga, ceniony montażysta i operator kamery telewizji Dami Region. Miał zaledwie 32 lata i wracał z pracy. Współpracownicy i widzowie żegnają go w poruszających słowach, podkreślając jego talent i niezwykłą życzliwość. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą. Policjanci z Wrocławia przeprowadzili specjalne szkolenie dla duchownych z Dolnego Śląska. Księża uczyli się, jak rozpoznawać przemoc domową i gdzie kierować osoby potrzebujące pomocy. Spotkanie odbyło się 6 października w Sulistrowiczkach. To część współpracy dolnośląskiej policji z archidiecezją, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa wiernych.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Śmierć rodzica może oznaczać nie tylko spadek, ale i długi, które mogą obciążyć dzieci. Spadkobiercy mają trzy opcje. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzucenie. Każda z tych decyzji ma różne konsekwencje prawne i finansowe. Ważne jest, by podjąć decyzję w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o spadku. Brak decyzji skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości spadku. Warto dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, by uniknąć niepotrzebnych problemów.
2: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań. We Francji doszło do nietypowego ataku hakerskiego na supermarkety. W nocy z 10 na 11 października hakerzy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w około 250 sklepach sieci Intermarché i Cooperative U. Zamiast chłodzić, lodówki zaczęły grzać, co doprowadziło do rozmrożenia setek ton żywności. Straty mogą przekroczyć 10 milionów euro. Właściciele sklepów planują ubiegać się o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Sprawcy ataku pozostają nieznani, a ich motywy nie są jasne. Leszek Miller w najnowszym odcinku Alfabetu Millera podzielił się swoimi przemyśleniami na temat polskiej obronności. Były premier uznaje Jerzego Szmajdzińskiego za najlepszego ministra obrony po 1989 roku, doceniając jego rolę w modernizacji armii i wejściu Polski do NATO. Krytycznie ocenia Antoniego Macierewicza, zarzucając mu wprowadzanie chaosu i zrywanie umów. Miller odniósł się także do kwestii stałej bazy amerykańskiej w Polsce, wyrażając zaniepokojenie przedłużającymi się negocjacjami. Zdecydowanie odrzucił możliwość wojny z Rosją, podkreślając siłę odstraszającą NATO.
1: Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne.
2: W Warszawie rozpoczęła się rozbiórka trzech bloków na osiedlu Dudziarska, kończąc tym samym nieudany eksperyment społeczny z lat 90. Osiedle, znane jako Kolonia Karna, przez lata było symbolem izolacji i problemów społecznych. Władze Pragi Południe zdecydowały, że teren nie będzie już przeznaczony na cele mieszkaniowe. Po wyburzeniu działka ma zostać wydzierżawiona na inne cele, prawdopodobnie komercyjne. To symboliczny koniec mrocznego rozdziału w historii miasta. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządów. Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach. Od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zbliża się do wcielenia do służby najnowszego superlotniskowca USS John F. Kennedy. Firma HII ogłosiła, że jej oddział Newport News Shipbuilding uzyskał wstępny odbiór tego okrętu. To kluczowy krok, który pozwala na rozpoczęcie finalnych testów na morzu. Formalne przekazanie lotniskowca planowane jest na wiosnę 2027 roku. USS John F. Kennedy to drugi okręt typu Gerald R. Ford, przystosowany do operowania z myśliwcami F-35C. Wprowadzenie tego lotniskowca do służby to ważny etap dla marynarki wojennej USA.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda otula miasto delikatnym rytmem, który sprzyja jesiennym spacerom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 25 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 25 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 25 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Na Wspólnej w odcinkach od 4296 do 4299, które będą emitowane od 19 do 22 października, dostarczy widzom mnóstwo emocji. Igor Nowak przeżywa dramat, gdy jego córka Julka sięga po twarde narkotyki i znika bez śladu. W międzyczasie Agnieszka i Ola walczą o prawo Jacka do widywania się z adoptowaną siostrą, co prowadzi do napięć z nową matką dziewczynki. Junior przeżywa miłosny kryzys, planując wyjazd na obóz bokserski do Hiszpanii, co nie podoba się jego dziewczynie Idze. W tle tych wydarzeń dochodzi do włamania podczas imprezy u cieślików, a Iga Przybysz odkrywa przerażającą tajemnicę związaną z materiałami pedofilskimi. Mikołaj Leśniewski jest w szoku, gdy dowiaduje się, że jego syn sprzedawał zdjęcia młodszego brata. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 3422 odcinku Tak Barw Szczęścia Wilk znajdzie się w poważnych tarapatach po artykule Weroniki. W jego firmie pojawi się nadzór budowlany, a policja zacznie badać sprawę nielegalnego wydobycia piasku. Kacper wreszcie odważy się odprowadzić Luizę do domu, ale ich spotkanie popsuje Emilka, zdradzając Malwinie i Jerzemu, że Kacper ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany egzamin na agenta nieruchomości. Broda, po nieudanej lekcji jazdy konnej, wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki, co wprawi seniorkę w osłupienie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 25 na TVP2. Klan zaprasza na emocjonujący 4757 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 18.05 w TVP1. Rutka od rana będzie próbował wymknąć się do biura, ale jego żona szybko zorientuje się w jego planach i zażąda wyjaśnień. Bożenka zostanie zaskoczona pytaniem od Tomka, które wyraźnie ją poruszy. Jerzy i jego wspólnicy staną przed poważnymi kłopotami związanymi z rozpoczęciem budowy bez wymaganych formalności. Judyta, dręczona wyrzutami sumienia, zwierzy się córce, a Igor wyzna Leszkowi, że jej obecność mu przeszkadza. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem wszystko układa się coraz lepiej, choć Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Warto śledzić te zawirowania w życiu bohaterów, które mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Fysun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W 4275 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 października o 18 na Polsacie, Marta odwiedza Szymona w szpitalu. Zamiast ciepłego powitania spotyka się z chłodnym dystansem. Szymon, zmagający się z ciężką chorobą, odsuwa żonę, co budzi w niej podejrzenia o ukrywane tajemnice. Mimo wsparcia przyjaciółek, Marta nie zazna spokoju. Co tak naprawdę skrywa Szymon? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kultowe gumy do rzucia Wrigley's Spearmint, Double Mint i Big Red wracają na półki w Niemczech. Firma Mars wprowadza je w limitowanej edycji retro, licząc na nostalgię starszych konsumentów i fascynację latami 80. wśród młodszych. Produkty będą dostępne do początku grudnia lub do wyczerpania zapasów. Nowe drażetki bez cukru zachowują oryginalny smak, ale są dostosowane do współczesnych oczekiwań.
3: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
2: W Legnicy i Chojnowie przeprowadzono wspólną akcję policji i Straży Granicznej, podczas której zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz broń. Zatrzymano 4 osoby, którym grozi do 10 lat więzienia. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się marihuana, metamfetamina, a także broń palna i amunicja. Działania były efektem współpracy różnych służb i odbywały się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rybniku.
3: Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki mogą wpływać na ten problem. Jeśli suchość utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem, aby ustalić przyczynę i zapobiec ewentualnym problemom zdrowotnym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów.
2: Na wycieraczki z napisem "Witamy". Według przesądów mogą one przyciągać negatywną energię do naszych domów. Eksperci zalecają zamianę ich na takie z pozytywnymi życzeniami, jak szczęście czy spokój. Inne przedmioty, które mogą sprowadzać pecha, to stary zegar, fotel bujany i jelenie poroże. Coraz więcej osób unika rozmów telefonicznych, wybierając komunikatory tekstowe. Psychologowie wskazują, że to niekoniecznie oznacza unikanie relacji, ale raczej preferencję większej kontroli nad rozmową. Pisanie wiadomości pozwala na przemyślenie odpowiedzi i kontakt we własnym tempie. Ważne jest, aby forma komunikacji nie prowadziła do nieporozumień i była komfortowa dla

0: gorącym uczynku, gdy czekał na odbiór gotówki przed domem kobiety. Dzięki czujności seniorki i szybkiej reakcji policji oszust trafił do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Dziś, 26 października, przypada pełnia księżyca w znaku byka. Astrologowie łączą ten czas z potrzebą stabilizacji i emocjonalnej równowagi. To okazja do refleksji nad własnymi emocjami i relacjami. Warto jednak pamiętać, że astrologia nie jest naukową metodą przewidywania przyszłości.
0: Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
1: Wczoraj w Rybniku doszło do brutalnego rozboju. Dwoje młodych ludzi, 17-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna, zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Są podejrzani o pobicie i okradzenie mężczyzny z użyciem noża i kuchennego tłuczka. Za ten czyn grozi im kara do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białe trampki i sneakersy mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem pasty do zębów. Wystarczy nałożyć białą pastę na żółknące podeszwy i delikatnie wyszorować je szczoteczką. Po kilku minutach spłukać i osuszyć buty. To tani i skuteczny sposób na odświeżenie ulubionego obuwia. Michał Kołodziejczak, poseł i lider Agrounii, zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Dwie były współpracownice oskarżyły go o przemoc i zastraszanie, co doprowadziło do jego zawieszenia w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Sprawa trafiła do prokuratury, a sam Kołodziejczak stanowczo odrzuca zarzuty. W obliczu tej sytuacji polityk zwiększył ochronę swojego życia prywatnego, usuwając z sieci większość materiałów z rodziną.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nieprzypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. Tadeusz Konwicki.
1: Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać.
0: To żelazna zasada dialogu, która obowiązuje w aktywności, o której dziś wam opowiemy. Nie jest to aktywność zbyt popularna, bo na pierwszy rzut oka trąci myszką w czasach wszechobecnych telefonów komórkowych, WhatsAppa, Messengera czy innych zdobyczy technologicznych, które umożliwiają nam błyskawiczny, prosty, skuteczny i tani sposób komunikowania się z innymi. Michał Poklękowski, kłaniam się wam w kolejnej odsłonie podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nadawanie, nasłuch, odbieranie to trzy filary, na których opiera się krótkofalarstwo. Krótkofalowcy to pasjonaci, tacy pełną piersią, zakochani po uszy w antenach, falach, częstotliwościach, kablach, mikrofonach i słuchawkach. Łącząc się przez radio z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, są niczym surfer na wymarzonej i wyczekanej fali. Mogą o tym rozmawiać godzinami.
1: Opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne.
0: Zanim krótkofalowiec zacznie rozmowę z kimś z drugiego końca świata, przedstawia się, posługując się specjalnym krótkofalarskim slangiem.
1: Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga.
0: Wszystko jasne? Może na wszelki wypadek powtórzmy w rozszerzonej wersji.
1: Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Kebek Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
0: I od razu wszystko jasne. Nieodłączną towarzyszką krótkofalowców jest ekscytacja. Nie raz, nie dwa. Próba wywołania kogoś na falach eteru przypomina jajko z niespodzianką.
1: Często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny.
0: Nieprzyjaźnie krótkofalowiec zostanie potraktowany, jak znajdzie się na częstotliwości, na której nie powinno go być.
1: Ponieważ poza nami, radioamatorami, na falach radiowych pracują różne służby. Trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
0: Dlatego
1: proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp.
0: Żeby zostać pełnoprawnym krótkofalowcem, nie wystarczy kupić sobie sprzęt do przeczesywania fal w poszukiwaniu kontaktu. To dopiero początek. Potrzeba czegoś jeszcze. Czego? Tego dowiecie się już za chwilę z najnowszego reportażu Doroty Witt, do którego wysłuchania was teraz zapraszam.
2: Piotr Sobota pasję znalazł w eterze. Najczęściej nasłuchuje, zarzucając antenę na gałęzie drzew. W ten sposób nawiązał wiele połączeń z radioamatorami z odległych części globu. Ale pytany o sukcesy, mówi o zajęciach dla dzieci, jakie zaczął prowadzić i o tym, jak na fali krótkiej z przyjacielem z Ameryki opowiada o najnowszej historii Polski.

0: Sugar Quebec number 2, whiskey kilowatt Juliet. Sierra Queen number 2, whiskey kilowatt Juliet.
1: Nie wiem, czy dobrze powiem, ale to chyba to musiał sprawdzić. Konkretne informacje na temat osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, możemy odczytać na danych portalach, w których jest opisane są podstawowe informacje, na przykład biograficzne, albo o osiągnięciach, o miejscu zamieszkania, albo przynajmniej zainstalowania stacji krótkofalowej. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie do końca są anonimowe te osoby.
1: Nie są do końca anonimowe i z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony pewnie niekoniecznie, dbając o swoją prywatność, natomiast no jakby w tym świecie radioamatorskim też nasze łączności i nasze rozmowy mogą zostać podsłuchane. Czyli ktoś może po prostu je usłyszeć i jakby no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego strachu, że coś się wydarzy. Nie? Mój znak też jest dostępny w internecie. Można sobie wrzucić w Google i zobaczyć po prostu moje ostatnie osiągnięcia, albo przynajmniej gdzie mam zainstalowaną stację. Łączność krótkofalarska nie polega na tym, żeby ogłaszać tajemnice. No oczywiście, no jeżeli ktoś jest nieuważny i poda jakieś informacje, licząc na to, że nikt tego nie wykorzysta, no to już jest takie działanie, które powiedzmy, no może nie tyle jest karygodne, co jest po prostu złe, powiedzmy, nie? No bo tutaj jakby należy zwrócić uwagę na to, że te informacje mogą zostać przez kogoś przechwycone. Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. Szybciej? Staramy się każdą literę powiedzieć odrębnym słowem, tak żeby po prostu korespondent po drugiej stronie mógł usłyszeć właśnie ten nasz znak i być pewnym właśnie tego, co usłyszał. To w tym momencie by to było Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Quebec number 2, whisky kilowatt Juliet.
2: I to jest zamiast przedstawienia się, rozumiem?
1: Dokładnie tak. To znaczy zasady są odgórnie narzucone przez Międzynarodową Organizację Radiokomunikacyjną. Jest to znak indywidualny w skali światowej. Także znaki polskie od niemieckich na przykład są różne w tym momencie. No i znak jest zbudowany w zasadzie z trzech takich podstawowych elementów. To jest prefiks, następnie jest pewna cyfra, która określa różne rzeczy. No i jest sufiks, czyli ta część taka powiedzmy losowa, ale od pewnego czasu można ją wybierać po prostu.
2: Czyli nie ma na świecie dwóch takich samych znaków, nie może być?
1: Nie może być jednocześnie używanych dwóch takich samych znaków.
2: Jak to się u pana zaczęło, pasja do krótkofalarstwa?
1: Tak naprawdę taki punkt początkowy jest trudny do określenia. Pamiętam, miałem kilka lat jako chłopiec. Pojawiło się w domu radio, które pozwalało, radiomagnetofon dokładnie, które pozwalało oprócz takich fal, które znamy tutaj z tych transmisji broadcastowych, FM-owych, powiedzmy sobie, pojawiły się też tam takie znaczniki odnośnie fal długich, średnich i krótkich. No i tak się zaczęło, że tam jakieś sygnały powstały. Później drugi taki moment, z którym wiąże swoją jakby tutaj taką przygodę z radiem, gdzie to się zaczęło, to były pierwsze krótkofalówki, które gdzieś tam otrzymaliśmy w prezencie wspólnie z bratem. No i te krótkofalówki umożliwiały łączność taką bezprzewodową w zasadzie na niewielkiej odległości, ale to był taki przyczynek. No i później jeszcze doba internetu. Okazywało się, że krótkofalowcy, radioamatorzy mają już możliwość korzystania na przykład z poczty elektronicznej, gdzie dla przeciętnego obywatela nie było to jeszcze takie normalne i trzeba było kombinować, więc to gdzieś tam się zaczęło. Postanowiłem nauczyć się tego, zdać egzamin i zdobyć licencję radiooperatora.
2: No właśnie, po co jest ta licencja? Nie można tak sobie swobodnie nasłuchiwać i rozmawiać?
1: Jeżeli chodzi o nasłuchy, to można. Oczywiście każdy może słuchać. Można też wystąpić o specjalną licencję nasłuchową. Posiadanie takiej licencji daje kilka korzyści. Między innymi wymiana kart potwierdzających takie nasłuchy, tak zwanych kart QSL. Natomiast licencja nadawcza, no to trzeba jednak

0: przejść, trzeba mieć jednak pewną wiedzę techniczną i zdać egzamin przed aktualnie przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej i zdobyć taką licencję, żeby zachować też porządek, ponieważ poza nami radioamatorami jakby na falach radiowych pracują różne służby, no i trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
1: Ale nie można się tak swobodnie dostać na kanał służb, to jest i nielegalne i chyba trudne.
0: No to znaczy, to zależy oczywiście, no bo mamy jeszcze tutaj takie służby, które działają w takim systemie analogowym, więc jakby nasłuch takich częstotliwości jest możliwy, ale większość właśnie służb teraz pomału przechodzi w tryb cyfrowy, kodowane oczywiście i te transmisje są oczywiście tutaj zaszyfrowane i w prosty sposób nie można ich rozszyfrować. Nawet można powiedzieć, że bez znajomości specjalnych kluczy zabezpieczających, no ta transmisja nie zostanie rozszyfrowana w prosty sposób, natomiast no same nasłuchy co do tego według mojej znajomości są jakby tutaj legalne, natomiast tych informacji pozyskanych nie można w żaden sposób wykorzystywać. Także jako radioamatorzy proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp, no i tak to wygląda. Tam, gdzie prowadzimy nasłuchy, no to mamy raczej korespondentów, którzy też są krótkofalowcami i dzielą podobne zainteresowania, opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne, albo to są po prostu krótkie, szybkie łączności takie na zasadzie aby dalej, ale też wymiana raportów. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się więcej na przykład o warunkach panujących aktualnie w eterze, czyli mamy jakby tutaj możliwość jakby określenia tego, czy na przykład jesteśmy w stanie dolecieć gdzieś dalej tym swoim nadawaniem, czyli na przykład do Ameryki Południowej albo Północnej. No, moje takie najdalsze kraje, z którymi udało mi się przeprowadzić łączność z bardzo dobrymi raportami. Tutaj raport typu 5-9 to jest jeden z wyższych raportów, jaki można uzyskać w takiej łączności fonicznej. No to jest Argentyna, Chile i po drugiej stronie Nowa Zelandia. To były zasadniczo krótkie rozmowy, takie na zasadzie wymiany znaków, przywitania się, wymiany swoich lokalizacji, gdzie mieszkamy, gdzie się znajdujemy, według takich specjalnych jeszcze oznaczeń, które potocznie się nazywają QTH lokatorami. Wymiana imion, wymiana raportów, no i krótkie pozdrowienia i na tym polegały te łączności. Na pewnym etapie, że tak powiem, prowadzenia tych łączności nawiązują się jakieś społeczności, budują się przyjaźnie. No i mamy tutaj takie możliwości, że już później swobodnie można się z kimś umówić i starać się nawiązać łączność. Natomiast no, takie dalekosiężne łączności nie zawsze są możliwe ze względu na zmieniającą się propagację, warunki atmosferyczne. No i są właśnie propagacje rozchodzenia się fal radiowych. Ale tak, faktycznie tak, takie przyjaźnie powstają. No często jest to tak, że do końca nie wiemy z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny, ponieważ no, jakby prowadzenie łączności fonicznych w krótkofalarstwie polega na prowadzeniu albo to wywołania ogólnego i wtedy jakby spodziewamy się odpowiedzi od osoby, która jakby szuka takiego wywołania, albo też odpowiadamy na istniejące wywołanie, czyli jakby jedna i druga osoba jakby dąży do tego kontaktu. Jeszcze do końca nie wiemy z kim, z jakim krajem i tak dalej, ale no tak to tutaj wygląda. Czasem jakby te wywołania ogólne robi się w danym kierunku, czyli na przykład wyspy na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, albo też na przykład wołamy konkretnie krótkofalowca z Japonii, ale też nie wiemy, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to chłopiec kilkunastoletni, czy już dorosły mężczyzna.
1: Posługujecie się angielskim? To jest taki język urzędowy krótkofalarstwa?
0: Zasadniczo tak. Bardzo dużo informacji w takich łącznościach międzynarodowych przekazujemy w języku angielskim. Natomiast też należy zaznaczyć, że dużo takich informacji opisujemy też specjalnym takim slangiem radioamatorskim oraz właśnie kodami Q, o których przed chwilą też jakby wspominałem. To są zasadniczo takie skróty, które jak na przykład skróty RPT, to znaczy proszę o powtórzenie wiadomości, takie skróty, które często używamy też w telegrafii na przykład. No ale oprócz tego, jeżeli ktoś mówi QTH, to chodzi o jego miejsce jakby zamieszkania, czyli nie musimy całościowo powiedzieć, że mieszkam tutaj i tutaj. bo czasem na to po prostu nie ma czasu, bo ta propagacja czasem potrafi się zmienić tak szybciutko, że słyszymy Brazylię, mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie na przeprowadzenie łączności, no i później ten sygnał na przykład gwałtownie zanika. Takie są warunki.
1: A są jakieś zasady, wobec których trzeba się trzymać podczas prowadzenia rozmów? Na przykład, że jakichś tematów, jeśli już ta rozmowa może być dłuższa, się nie porusza albo w określony sposób się do innych ludzi zwraca?
0: Takie zasady istnieją. Oczywiście chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kulturalne zachowania. To jest pierwsze. Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać. Raczej jest to łączność, która polega na wymianie informacji na temat swojego sprzętu radiowego, zestawu anten, który posiadamy, jakiej mocy używamy, jak się nazywamy, nasze imię, znak wywoławczy, właśnie raport słyszalności, tak żeby ten drugi korespondent wiedział, że na przykład to jego radio jest dobrze skonfigurowane i jakby jest dobrze odbierane na przykład w Europie, jak pochodzi z innego kontynentu na przykład. Jak wszędzie, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, które mogą, że tak powiem, powodować jakieś takie działania, które niekoniecznie służą nam, radioamatorom tutaj, no i które potencjalnie w przyszłości mogą jakoś negatywnie rzutować na naszą działalność.
1: Bo jak sobie myślę o ewentualnych zagrożeniach, to właśnie ta swoboda, która jest świetna z jednej strony, z drugiej strony może być właśnie przeszkodą.
0: Znaczy zasadniczo staramy się tego przestrzegać i ja na przykład nie spotkałem się z czymś takim, żeby słyszeć, żeby ktoś bardzo mocno poruszał tematy polityczne i w taki sposób, żeby nawet doprowadzał do agitacji na jedną czy na drugą stronę. Takich rzeczy ja nie słyszałem, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem na te częstotliwości wchodzą osoby, które nie mają pozwolenia, nie posiadają licencji. Jeżeli to jeszcze robią w naszych zakresach, tam gdzie powinni być radioamatorzy, no to oczywiście nie jest to pochwalane przez nikogo, ale powiedzmy, że nie szkodzi jeszcze, natomiast gdyby to były częstotliwości na przykład poszczególnych służb albo lotniska, no to mogłoby dojść po prostu do sytuacji nawet związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla życia wielu osób na przykład, czy do jakichś tragedii. Tak naprawdę zauważyłem u siebie, że też nie do końca jakby zależy mi na tym, żeby uzyskiwać jakieś dalekie łączności i uzyskiwać jakieś tutaj dobre raporty słyszalności, bo to jest oczywiście ważne w krótkofalarstwie, ale widzę też, że odnalazłem się w niektórych takich sprawach, które no troszkę, że tak powiem, promują najnowszą historię Polski na przykład na falach eteru i na przykład prowadzimy wspólnie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych prowadzimy taką roczną akcję, akurat w 25 roku akcja nazywa się Historia na fali krótkiej. No i tutaj mamy dokładnie 8 wydarzeń historycznych związanych z najnowszą historią Polski, tak żeby propagować tą wiedzę na przykład o Powstaniu Warszawskim.
1: W historii Polski, także tej najnowszej, znajdziemy dowody na wykorzystanie fal krótkich.
0: Tak, no niedaleka historia Polski, gdzie bardzo dużo stacji, czyli wracam tutaj do czasów sprzed 90 roku, stosunkowo niedawnych, ja ich do końca nie pamiętam, ale jakby mamy taką wiedzę o tym, że te transmisje radiowe, które były dostępne dla obywateli, no niekoniecznie jakby przekazywały informacje prawdziwe, więc tutaj jakby przychodzili też krótkofalowcy z taką informacją, że prowadzić takie nadawanie wbrew ówczesnej polityce, ówczesnemu rządowi, takie nadawanie, które jakby też dawało siłę obywatelom do tego, żeby jednak dowiedzieć się, jak jest w zasadzie naprawdę, można powiedzieć.
1: Jeśli dziś zdarzyłby się kryzys, nagle wysiadłby prąd, stracilibyśmy internet, krótkofalowcy daliby sobie radę?
0: W mojej ocenie należy sytuację podzielić na dwie części. Jeżeli mówimy o zagrożeniach w postaci klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powódź i tak dalej, no to krótkofalowcy zawsze chętnie biorą udział w różnych akcjach takich związanych właśnie z ratowaniem dobytku, mienia lub życia innych osób. No i druga sytuacja jest wtedy, kiedy mówimy już typowo o działaniach wojennych, no to tutaj przykładem jest na przykład Ukraina i tutaj w 22 roku, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to radia amatorzy dostali zakaz, według informacji, które posiadam, dostali zakaz używania stacji radia amatorskich. No i to jest pytanie, gdyby doszło do takiej sytuacji w Polsce, no to jakie tutaj by były decyzje w zasadzie władz? Czy ten na przykład sprzęt mógłby zostać wykorzystany? No też nie ukrywamy, że sprzęt radioamatorski może być budowany przez samych krótkofalowców, bo do tego mamy jakby pozwolenie i ponieważ dysponujemy pewną wiedzą z radiotechniki, elektroniki i dookoła, to możemy, że tak powiem, budować swój sprzęt, potrafimy go pomierzyć w taki sposób, żeby nie powodował zakłóceń na innych częstotliwościach. Natomiast porównując taki sprzęt fabryczny, ale dla radioamatorów, ze sprzętem fabrycznym, profesjonalnym w wojsku, no to tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ten sprzęt radioamatorski jednak jest trochę bardziej delikatny lub delikatniejszy, można tak powiedzieć. No i nie wiadomo, jak w takich warunkach bojowych, powiedzmy gdzieś tam pod namiotem, deszcz, wiatr, piasek, kurz, jakby on się zachowywał. Natomiast no, w zależności od tego, jakie by były wytyczne, no to ten sprzęt by był na pewno wykorzystany. Bardzo często jakby tutaj współpracują krótkofalowcy jako radioamatorzy, współpracujemy właśnie ze służbami, przekazujemy informacje, zdobywamy te informacje. To wszystkie działania są często skoordynowane właśnie w takich grupach łączności krytycznej, w grupach właśnie takich krótkofalowców, którzy na co dzień prowadzą jakieś nasłuchy i przekazują te informacje. Oprócz tego możemy indywidualnie, jeżeli gdzieś mieszkamy na jakiejś wsi, gdzie tylko my mamy radiostację i potrafimy tą radiostacją amatorską skomunikować się na wiele kilometrów, no to pewne informacje możemy przekazać do innych radioamatorów na przykład, którzy mają już możliwość bezpośredniego przekazania tego służbom. No takie rzeczy się dzieją. W mojej ocenie prędzej czy później jakby widzimy, że to, co się dzieje na świecie, że może dojść do jakiejś takiej lokalnej awarii, czy to elektryczności, czy na przykład internetu, czy telefonii komórkowej. No i wtedy tak naprawdę to radio wraz z zasilaniem może być jedyną jakby drogą tutaj do tego, żeby przekazać jakieś informacje. Ja osobiście biorę udział w takich testach łączności awaryjnej. Są to takie zorganizowane jakby spotkania. One odbywają się w zasadzie raz w miesiącu, każdego 13 dnia danego miesiąca i w zasadzie też w ostatnią sobotę. I wtedy na takich kanałach, nie tylko dla krótkofalowców, ale również dla przeciętnych obywateli, czyli to są częstotliwości związane z CB Radio, już w sumie zapomnianym, choć ciągle używanym, oraz również z radiotelefonami działającymi w takim paśmie ogólnodostępnym dla każdego, bez licencji w PMR-ze. No i wtedy, że tak powiem, w swojej lokalizacji staramy się, że tak powiem, prowadzić wywołania lub odpowiadać na wywołania, które są realizowane i dzięki temu wiemy w tym momencie na przykład, kto nas słyszy, jak daleko dolatujemy. Bo tak naprawdę nie chodzi też często o jakieś kilometrowe, wielotysięczne odległości, ale mówimy tutaj o jakimkolwiek kontakcie. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, coś by się wydarzyło, to ten radiotelefon o małej mocy na przykład może też zapewnić nam jakikolwiek kontakt lub ktoś nas po prostu usłyszy.
1: A spotkał pan na żywo kogoś, z kim wcześniej udało się pogadać?
0: Tak, mam takiego kolegę, w zasadzie mogę powiedzieć przyjaciela. Spotkaliśmy się na drodze przez radio. Usłyszeliśmy się około 2 lat temu. Zaczynał wtedy prowadzić właśnie akcje okolicznościowe związane z najnowszą historią Polski. No i później tak brałem udział w tych akcjach różnych i pewnego dnia dostałem połączenie na Messengerze od właśnie kolegi Grzegorza, który zaproponował mi jakby współpracę jako taki powiedzmy jedynej stacji z Polski, która mogłaby, że tak powiem, równolegle, bo kolega Grzegorz ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy teraz taką akcję właśnie, o której już wspominałem, Historia na fali krótkiej. Jest to 16 różnych stacji upamiętniających 8 różnych wydarzeń historycznych. Przy czym 8 stacji jest amerykańskich, o amerykańskich znakach wywoławczych krótkopolarskich i 8 stacji jest polskich, o 8 właśnie polskich znakach wywoławczych. To jest pewnego rodzaju satysfakcja taka, bo jednak takie połączenia z Ameryką Południową dla Europejczyków nie są codziennością, przynajmniej tak to obserwuję. Często ta propagacja jest po Polsce, jest też po Europie, ale tak, żeby gdzieś tam Ameryka Południowa, no to w moim przypadku na przykład rzadko się to zdarza. Samo to, że słyszę stację, nie oznacza jeszcze, że inni jej nie słyszą i że ja wołając, odpowiadając na wywołanie właśnie korespondenta z Ameryki Południowej, na przykład uzyskam takie połączenie, bo być może ktoś, kto jest bliżej lub nawet dalej, ale w zależności od rozchodzenia się tych fal radiowych i docierania do tego konkretnego odbiornika, być może ta osoba po prostu wybierze tego operatora innego, który tam też próbuje dowołać się do tej stacji. No czasem tak jest, że w tej ostatniej chwili ten operator, który prowadzi wywołanie, usłyszy tylko jedną literę i powie tak, że na przykład znak kończący się na P jak Piotr, nie? I wtedy już wiem, że ze swoim znakiem nie jestem w stanie, że tak powiem, tam odpowiadać, bo jakby swoją korespondencję kierujesz do konkretnego tego znaku, który tam kończy się na literę P.
1: A pan ma też na koncie jakieś anteny własnoręcznie zbudowane?
0: Tutaj zasadniczo mogę powiedzieć, że tak i nie w zasadzie, ponieważ te anteny drutowe, które powiedzmy mam zbudowane, no wiążą się z zastosowaniem jeszcze takiego specjalnego transformatora dopasowującego i ten transformator dopasowujący zdobywam gotowy, a tylko ten odcinek tego przewodu promieniującego po prostu wykonuję we własnym zakresie, oczywiście z izolatorami, z odciągami do przymocowania w jakimś konkretnym miejscu. Czy do prowadzenia na słuchu tak naprawdę wystarczy rozwiesić antenę, bo mówimy tutaj o całkiem sporych takich antenach, po kilkanaście metrów długości. Oczywiście można pracować na antenie mobilowej, tak zwanej samochodówce, no to wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli mówimy o już takich antenach do takiego konkretnego nasłuchu, no to należałoby je po prostu rozwiesić i to może być ze swojej posesji albo z mieszkania do najbliższego punktu takiego, do którego można po prostu przyczepić taką antenę. Ja bardzo często pracuję w Fordonie, na łonie natury. Po prostu rozwieszam między dwoma drzewami antenę poprzez zarzucenie takich rzutek aborystycznych i wciągnięcie tej anteny na określoną wysokość. Ona nie musi być wysoko, i tak około 5 metrów nad ziemią to po prostu wystarcza do tego, żeby słyszeć całą Europę i prowadzić łączności. No aktualnie obserwujemy bardzo duże zakłócenia i one wynikają z różnych rzeczy, szczególnie oświetlenie LED-owe, panele fotowoltaiczne bardzo niekorzystnie wpływają na odbiór częstotliwości radiowej radiowych. Bardzo dużo też elektroniki, taniej elektroniki, nie do końca sprawdzonej, pochodzącej z Chin. Nie znaczy, że ta elektronika nie jest dobra, natomiast no, często są to towary, które nie spełniają norm europejskich i powodują zakłócenia i w sieci elektrycznej, ale też promieniowanie takie elektromagnetyczne, które też zakłóca ten sygnał odbiorczy, powoduje, że ten poziom szumów jest zdecydowanie większy niż normalnie, na przykład gdzieś w parku, w lesie, gdzieś daleko od zabudowań, albo dalej od zabudowań po prostu takich przemysłowych, no, również od mieszkańców. Natomiast też u siebie widzę, że czasem z takiego wysokiego poziomu szumów jestem w stanie uzyskiwać jakieś informacje i nawet na słuchawkach mi się zdarza, że na bardzo dużym poziomie jestem w stanie odczytywać pełne znaki. Także na pewnym etapie osłuchania się z tym wszystkim może dojść do sytuacji, że faktycznie nasza takie odczytywanie tych znaków będzie na tyle automatyczne, że będziemy sobie radzić w tych szumach. Też należy zwrócić uwagę na to, że nasze uszy, a już szczególnie naszych dzieci, to są narządy, które są przyzwyczajone do czystego dźwięku cyfrowego, a oczy są przyzwyczajone do pięknego cyfrowego obrazu. I tutaj jakby mogą być jakieś problemy, przynajmniej na początku, żeby to ucho potrafiło jednak w tym szumie wyłapać te informacje, które są faktycznie interesujące i potrzebne dla nas.
2: To był reportaż Doroty Witt. Jeśli się Wam spodobał albo macie jakieś pytania, to śmiało odezwijcie się w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho na Spotify czy na kanale mediateka.pl na YouTubie. Krótkofalarstwo w Polsce ma bogatą i długą, bo ponad stuletnią tradycję. Polscy krótkofalowcy odnoszą duże sukcesy, regularnie biorą udział w prestiżowych zawodach i rozwijają technologię krótkofalarską. Wiem, że Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszając wielu entuzjastów tej aktywności w Polsce, mocno wspiera rozwój tej dyscypliny. W kraju mamy obecnie ponad 16 tysięcy pozwoleń służby radioamatorskiej, wydanych osobom fizycznym oraz ponad 1000 stacjom klubowym, a sam związek zrzesza grubo ponad 3000 członków. Krótkofalowcy nie zawsze mieli łatwo i przyjemnie. Tak było w czasach zwłaszcza wczesnego PRL-u. Żeby móc działać na falach eteru, entuzjaści tej aktywności często podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze komunistyczne o swojej politycznej wiarygodności i właściwych poglądach, po to by mogli legalnie działać w Polsce Ludowej. Taka narracja była jedynym sposobem na obłaskawienie twardogłowych urzędników reżimu. Wiadomo, że służby bezpieczeństwa w tamtych czasach bardzo interesowały się zwłaszcza kontaktami krótkofalowców z kapitalistyczną zagranicą. Niezależnie od ustroju politycznego, krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego, z natury rzeczy ponadgranicznego hobby do działalności szpiegowskiej, co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie i niemal stały nadzór. I jeszcze chyba warto dodać, że krótkofalarstwo to nie jest zajęcie dla wszystkich. Często bywa tak, że na przykład pogoda przekreśla szansę na szybkie i sprawne złapanie z kimś kontaktu. Opanowanie, spokój i cierpliwość. Bez nich cała zabawa w nadawcę i odbiorcę może skończyć się jak w filmie.
3: Halo, tu Brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
2: Ja też już powiedziałem wszystko, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Michał Poklękowski, do usłyszenia.
4: Bez odbioru.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
1: Marek Kościkiewicz, znany z tego, że raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazać swój dom oraz młodszą o 28 lat partnerkę. Cóż za niespodzianka, że muzyk z dwoma rozwodami na koncie znalazł szczęście z lekarką, z którą dzieli życie od 12 lat. Ich dom to prawdziwa galeria sztuki, pełna obrazów i mebli własnej roboty, a wśród tego wszystkiego biega ich ukochany pies Ruby. Wygląda na to, że miłość nie zna granic ani wieku, ani zawodów. Zespół Kaceje, który szturmem zdobywa świat popu, zawita do Warszawy jako główna gwiazda Orange Warsaw Festival 2027. Dziewczyny, które już mogą pochwalić się dwiema nominacjami do Grammy i sukcesami na listach sprzedaży z epką Wild, wystąpią 14 sierpnia. Festiwal odbędzie się na Służewcu, a bilety już czekają na fan. Czyżby szykowała się muzyczna uczta roku? Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Pola Gonciarz, nasza ulubiona gwiazda, kończy dziś 28 lat. Zaczynała jako mała Hanusia w Na dobre i na złe, a teraz jest ikoną stylu i artystycznej wszechstronności. Od aktorstwa po taniec Pola udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. A wszystko to, mimo że dorastała w blasku fleszy, konsekwentnie chroniąc swoją prywatność. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy, z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią. Była The Voice of Poland, emocje sięgnęły zenitu, a jurorzy nie szczędzili sobie zaskakujących komentarzy. Baron, próbując zdobyć uczestniczkę do swojej drużyny, posłużył się nietypowym tekstem o kołysance dla swojego synka, co Kuba Badach skomentował jako podryw na synka. Na scenie nie zabrakło wzruszających historii, jak ta Axela Feige z Hamburga, którego ojciec został zamordowany przez szaleńca. Mimo że jego występ nie odwrócił foteli, Axel dostał drugą szansę w Orange Comeback Stage. Dla niektórych uczestników, jak Małgorzata Sikora czy Katarzyna Jarzyńska, walka o miejsce w drużynach zakończyła się sukcesem, a trenerzy skompletowali swoje zespoły. Świat pożegnał R.J. Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
2: Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
1: Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym jesiennym powiewem. Warto docenić aurę tych dni.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem.
3: Poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są oskarżenia o obrażanie i zmuszanie do zażywania narkotyków jego współpracownic. Polityk zaprzecza zarzutom i zgłosił sprawę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdząc, że jest ofiarą szantażu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w tej sprawie. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października.
2: Frank Spula został nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata, zastępując Jarosława Narkiewicza. Wybory odbyły się 9 października podczas zjazdu w Brukseli. Spula, znany w środowisku polonijnym w Chicago, pełni również funkcję prezesa Związku Narodowego Polskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji i Dominik Roszak z Kanady.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marka Tous prowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Tous zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące. Zamiast wyrzucać zasuszone bukiety, można przedłużyć ich życie za pomocą prostego triku z łazienki. Wystarczy użyć lakieru do włosów, który tworzy ochronną warstwę na płatkach, wzmacniając ich strukturę i odświeżając kolory. Dzięki temu kwiaty będą wyglądały lepiej i dłużej cieszyły oko. To łatwy sposób na zachowanie pięknych wspomnień. Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium, inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność. Winy, takie jak

0: amfetaminę. Zatrzymano 39-letnią kobietę, której grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo odkryto kradzież prądu i skradziony rower, co jest przedmiotem osobnego śledztwa. W Gorzowie Wielkopolskim doszło do potrącenia 3-letniego chłopca przez 15-latka na hulajnodze elektrycznej. Dziecko trafiło do szpitala, a nastolatek stanie przed sądem rodzinnym. Matka chłopca została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł za udostępnienie hulajnogi bez wymaganych uprawnień. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów.
1: Jeleniogórscy policjanci interweniowali podczas dwóch pożarów, które miały miejsce w ostatnich dniach. Pierwszy z nich wybuchł 6 października przy ulicy Cieplickiej, gdzie funkcjonariusze uratowali mężczyznę oraz dwa koty z płonącego budynku. Drugi pożar miał miejsce w nocy z 8 na 9 października przy ulicy Warszawskiej, gdzie policjanci ewakuowali 8 osób z zagrożonych mieszkań. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.
0: Fort Blizne w Warszawie stanie się miejscem pełnym grozy podczas wydarzenia Ścieżka Duchów 30 i 31 października. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją odporność na strach, wchodząc w interakcje z aktorami i scenami inspirowanymi horrorami. W organizację zaangażuje się także grupa Mystery Hunters, znana z badań nad zjawiskami paranormalnymi. To wyjątkowa okazja, by zmierzyć się z własnymi lękami w mrocznej atmosferze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
1: Na drodze krajowej nr 81 w Pawłowicach doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych. Jeden z kierowców trafił do szpitala, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Policja uznała kierowcę Chevroleta za winnego i nałożyła na niego mandat. Przez 1 godzinę trasa była zablokowana, a ruch kierowano na objazdy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli nową modę na ekranizacje, które z oryginałem mają tyle wspólnego, co kot z psem? Robert Małecki, autor Zmory, przyznaje, że jego książka w wersji HBO Max to nie do końca to samo dzieło. Zmiany w fabule? Oczywiście, bo przecież kto by chciał oglądać dokładnie to, co już przeczytał? Małecki twierdzi, że te modyfikacje dodają historii nowej perspektywy, a jego czytelnicy powinni być zachwyceni. Cóż, pozostaje tylko czekać na reakcję fanów.
2: Dominika Serowska, ukochana Marcina Hakiela, znów zaskakuje swoimi ciążowymi zachciankami. Tym razem, oprócz lodów, marzy jej się sprzęt AGD. W poszukiwaniu idealnej pralki i lodówki cała rodzina wyruszyła na zakupy, ale ostatecznie skończyło się na lodach. W pierwszej ciąży Serowska przytyła 20 kg, a Marcin spełniał wszystkie jej słodkie kaprysy, nawet kupując wyciskarkę, by uniknąć kolejnych sokowych kryzysów. Ciekawe, co jeszcze wymyślą przed narodzinami kolejnego potomka. Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże.
1: Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, od ponad 20 lat zmaga się z cukrzycą typu pierwszego, a mimo to nie zwalnia tempa. Gwiazda, która wciąż koncertuje i występuje w Tańcu z Gwiazdami, opowiada o swoich doświadczeniach z chorobą, podkreślając, że świadomość Polaków na temat cukrzycy znacznie wzrosła. Kiedyś diagnoza była dla niej szokiem, teraz jednak udowadnia, że życie z cukrzycą może być pełne energii i pasji. Cóż, kto by pomyślał, że cukrzyca może być tak inspirująca?
2: Kto by pomyślał, że Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, to nie tylko legenda, ale i ciepła, wspierająca osoba. Roxana Węgiel zdradziła, że mimo 60-letniej różnicy wieku, Maryla jest jak najlepsza koleżanka, z którą można porozmawiać o wszystkim. Ich wspólna wersja hitu Damą Być podbiła serca Polaków, a Maryla, zamiast gwiazdożyć, śledzi trendy i inspiruje młodsze pokolenia. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa dama nie potrzebuje korony, by błyszczeć. Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie. Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk. Ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u?
1: Kings of Leon, czyli zespół, który zaczynał od country, a skończył na rockowych stadionach, szykuje się do wydania 10. płyty Oh My Beloved. Bracia Followill, którzy nie dali się rozdzielić przez wytwórnię, znowu zaskakują. Ich debiutancki album Youth and Young Manhood w 2003 roku podbił serca Brytyjczyków. A teraz czekamy na kolejne muzyczne fajerwerki. Premiera już 6 listopada, więc przygotujcie się na kolejną dawkę rockowego szaleństwa.
2: Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura. Na Podhalu doszło do niebezpiecznego rajdu 59-letniej kobiety kierującej luksusowym SUV-em. Mieszkanka województwa mazowieckiego uszkodziła 4 samochody i motocykl na stacji paliw w Nowym Targu, a następnie potrąciła pieszego w Białce Tatrzańskiej. Policja zatrzymała ją w Podczerwonem, a kobieta usłyszała zarzuty, w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi jej wieloletnia kara więzienia.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem. W Czarnej Białostockiej doszło do incydentu, w wyniku którego 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Policja bada sprawę, jednak na razie nie potwierdza doniesień o ataku nożownika. Stan poszkodowanego jest stabilny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne doradztwo emerytalne, z którego skorzystało już ponad 4,5 miliona Polaków. Doradcy ZUS pomagają w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, oferując symulację przyszłych świadczeń. Usługa dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak dodatkowy rok pracy wpływa na wysokość emerytury. ZUS prowadzi także program Aktywni 50+, wspierający osoby powyżej 50 roku życia w planowaniu dalszej kariery zawodowej. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej. Polska Grupa Lotnicza ogłosiła plany utworzenia pierwszej polskiej linii lotniczej typu All Cargo, skupiającej się wyłącznie na transporcie towarowym. Celem jest przełamanie dominacji zagranicznych firm na polskim rynku lotniczego transportu towarów. Nowa linia ma działać w modelu podwójnego zastosowania, co oznacza, że w razie kryzysu będzie mogła wspierać państwo w transporcie strategicznym. Prezes Radosław Stępień podkreśla, że posiadanie własnych frachtowców jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Start nowej linii planowany jest szybciej niż rynek się spodziewa.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2020 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansów publicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi. Nowa technologia opiera się na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i została stworzona w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Pocisk wyróżnia się zaawansowaną głowicą, naprowadzającą i wieloimpulsowym silnikiem, co zwiększa jego manewrowość i zasięg. Testy zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano na 2031 rok. Lockheed Martin inwestuje również w zwiększenie zdolności produkcyjnej, budując nowy zakład w Arkansas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 20:05 w TVP2. W 3432 odcinku Barw Szczęścia Tomasz i Grażyna podejmują ważną decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Kępski, pełen miłości, przedstawia Grażynę jako swoją nową partnerkę, co spotyka się z entuzjazmem Wandy. Ta radosna nowina skłania Grażynę do próby pojednania Wiktora z jego macochą. Czy Wiktor wyciągnie rękę na zgodę? Odcinek pełen emocji i rodzinnych zawirowań będzie można zobaczyć już 2 listopada o 20:05 w TVP2. W kolejnych odcinkach czeka nas jeszcze więcej niespodzianek, gdyż Kępska odwiedzi wnuka w jego skate shopie, oferując pomoc w trudnych chwilach. Jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się już wkrótce.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 20:05 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Splątane losy powracają z emocjonującym 66. odcinkiem już jutro, 14 października, o godzinie 14 na TVP1. Burak, młody lekarz, zażąda od Jasemin wyjaśnień dotyczących jej tajemniczej przeszłości, co postawi pielęgniarkę przed trudnym wyborem. Jasemin, drżąc o zdrowie Minę, wyzna Szengul prawdę o swoim pokrewieństwie z Minewer. W tle toczy się śledztwo w sprawie kradzieży, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Fani mogą także śledzić serial na platformie TVP VOD. To kolejna odsłona pełna miłości i skrywanych tajemnic, której nie można przegapić.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Na Wspólnej w odcinkach od 4296 do 4299, które będą emitowane od 19 do 22 października, dostarczy widzom mnóstwo emocji. Igor Nowak przeżywa dramat, gdy jego córka Julka sięga po twarde narkotyki i znika bez śladu. W międzyczasie Agnieszka i Ola walczą o prawo Jacka do widywania się z adoptowaną siostrą, co prowadzi do napięć z nową matką dziewczynki. Junior przeżywa miłosny kryzys, planując wyjazd na obóz bokserski do Hiszpanii, co nie podoba się jego dziewczynie Idze. W tle tych wydarzeń dochodzi do włamania podczas imprezy u cieślików, a Iga Przybysz odkrywa przerażającą tajemnicę związaną z materiałami pedofilskimi. Mikołaj Leśniewski jest w szoku, gdy dowiaduje się, że jego syn sprzedawał zdjęcia młodszego brata. Serial zapowiada się na pełen dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki. W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W hotelu Paradise 13 pojawienie się Filipa wywołało prawdziwą burzę emocji. Wiktoria, jedna z uczestniczek, ujawniła, że Filip to jej były partner, co zaskoczyło widzów. Ich szybkie zbliżenie po początkowym napięciu wzbudziło podejrzenia, że cała sytuacja mogła być zaplanowana. Internauci nie kryją wątpliwości, sugerując, że para może nadal być razem i dążyć do finału. Krytyczne komentarze na Instagramie programu wskazują, że dla wielu widzów ich relacja odbiera przyjemność z oglądania. Mimo że to tylko spekulacje, historia Wiktorii i Filipa stała się gorącym tematem wśród fanów. Czy ich związek to prawdziwe uczucie, czy może sprytna strategia? Czas pokaże.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mariusz Błaszczak, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, uważa, że zwiększenie liczby lekcji religii może pomóc w przeciwdziałaniu przemocy w polskich szkołach. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wskazuje na kryzys wychowania i edukacji jako główne przyczyny agresji wśród młodzieży. Podkreśla, że szkoły powinny wychowywać w duchu chrześcijańskich wartości, a nie polegać jedynie na obecności policji. Tymczasem minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada zmiany w przepisach, które mają umożliwić nauczycielom skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia. Niedzielne doniesienia o groźbach wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wywołały duże poruszenie w mediach. W programie Poranny Ring dyskutowano, czy skala medialnego alarmu była uzasadniona. Publicysta Bartłomiej Graczak podkreślił, że groźby nie powinny być lekceważone, ale kwestionował potrzebę tak intensywnego nagłośnienia sprawy. Pojawiły się też sugestie, że medialny szum mógł odwrócić uwagę od afery Michała Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak znalazł się w centrum kontrowersji z powodu poważnych oskarżeń, w tym przemocy i podawania narkotyków. Sprawą zajmuje się prokuratura, a polityczna przyszłość Kołodziejczaka stoi pod znakiem zapytania. Dodatkowe emocje budzi zaangażowanie Krzysztofa Rutkowskiego, co wywołuje pytania o jego rolę w tej sytuacji. W tle pojawiają się także wątpliwości dotyczące odpowiedzialności polityków, którzy wprowadzili Kołodziejczaka na scenę polityczną.
3: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouges w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Nowa struktura miałaby działać na zasadach podobnych do artykułu 4 NATO, co budzi kontrowersje i obawy o osłabienie więzi transatlantyckiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły tej koncepcji. Inicjatywa wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, co może być trudne do osiągnięcia.
2: Aż 81% Polaków pozytywnie ocenia działalność Wojska Polskiego, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to zasługa żołnierzy i zapowiada dalszą modernizację oraz wzmacnianie liczebności armii. Wojsko Polskie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, ustępując jedynie Państwowej Straży Pożarnej. W planach MON jest zwiększenie liczby żołnierzy do 300 tysięcy do 2039 roku.
3: W niedzielę w gminie Zawadzkie doszło do niebezpiecznego incydentu. 15-letnia dziewczyna została zaatakowana przez owczarka belgijskiego podczas spaceru w lesie. Nastolatka z obrażeniami trafiła do szpitala w Opolu. Właściciel psa, który był trzeźwy, odpowie za brak ostrożności w zabezpieczeniu zwierzęcia. Poranne uczucie suchości w ustach może być spowodowane nie tylko brakiem nawodnienia, ale także oddychaniem przez usta podczas snu. Zatkany nos, alergie, a nawet niektóre leki

0: krytykę. Baran z kolei jest znany z potrzeby rywalizacji i niechęci do ustępstw. Skorpion, choć mniej otwarty, ceni sobie kontrolę i niechętnie pokazuje słabości. Koziorożec natomiast, ambitny i zdyscyplinowany, często uważa, że jego sposób działania jest najlepszy. Pewność siebie może być zaletą, ale warto pamiętać, by nie przysłoniła ona potrzeb innych. Masz problem z tłustymi plamami na ubraniach? Zanim sięgniesz po drogie odplamiacze, wypróbuj prosty trik z użyciem sody oczyszczonej. Wystarczy posypać plamę sodą, pozostawić na od 20 do 30 minut, a następnie usunąć proszek. Jeśli plama nie zniknie, można powtórzyć zabieg. Soda oczyszczona może pomóc w usunięciu świeżych zabrudzeń. Ale pamiętaj, by działać szybko i unikać wcierania tłuszczu w materiał.
1: Wczoraj w Rybniku doszło do brutalnego rozboju. Dwoje młodych ludzi, 17-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna, zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Są podejrzani o pobicie i okradzenie mężczyzny z użyciem noża i kuchennego tłuczka. Za ten czyn grozi im kara do 20 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Białe trampki i sneakersy mogą odzyskać swój blask dzięki prostemu trikowi z użyciem pasty do zębów. Wystarczy nałożyć białą pastę na żółknące podeszwy i delikatnie wyszorować je szczoteczką. Po kilku minutach spłukać i osuszyć buty. To tani i skuteczny sposób na odświeżenie ulubionego obuwia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
1: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy, z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat pożegnał R.J. Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
2: Film Mniej obcy to nie dokument, a raczej filmowa fantazja o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Twórcy postanowili nieco podkoloryzować rzeczywistość, łącząc fakty z fikcją, by stworzyć emocjonującą opowieść. Skandaliczny koncert we Wrocławiu, gdzie Borysewicz zaszalał na scenie, to prawdziwy punkt kulminacyjny, ale reszta to już bardziej filmowa interpretacja niż wierne odwzorowanie. Warto pamiętać, że choć film pokazuje prawdziwe zwroty akcji, to droga między nimi jest wypełniona fabularnymi ozdobnikami. Maja Janowska i Young Leosia zaskakują nowym utworem Lay Me BBY, który jest jak energetyczny drink w muzycznym świecie. To pierwsza wspólna produkcja tych artystek, która pokazuje, że Maja nie boi się eksperymentować i bawić dźwiękami. Utwór trwa niewiele ponad 2 minuty, ale to wystarczy, by wciągnąć słuchaczy w wir chwytliwego refrenu i zaskakujących zwrotek. Czy to początek nowej ery w polskiej muzyce? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maja Janowska nie zamierza zwalniać tempa.
1: Dzień Nauczyciela to czas, kiedy wszyscy stajemy na głowie, by wymyślić życzenia, które nie brzmią jak wyjęte z podręcznika do gramatyki. Matematycy, katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego. Każdy z nich zasługuje na słowa, które nie przypominają nudnej lekcji. Zamiast standardowych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę wywoła uśmiech, a może nawet łezkę wzruszenia. Bo przecież nic tak nie cieszy, jak życzenia płynące prosto z serca, a nie z internetu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady? Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
1: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk.
2: Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po deszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów.
2: W Warszawie, w szkole przy ulicy Mińskiej, 21-letnia uczennica zaatakowała nożem 3 osoby. Jedna z ofiar, 17-latka, trafiła do szpitala. Napastniczka została obezwładniona przez pracownika szkoły i zatrzymana przez policję. Dyrekcja szkoły apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem. W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na Ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Podhalu doszło do dramatycznego rajdu 59-letniej kobiety z Mazowsza, która prowadząc luksusowego SUV-a uszkodziła kilka pojazdów i potrąciła przechodnia. Policja zatrzymała ją po pościgu, a kobieta usłyszała już poważne zarzuty. Grozi jej wieloletnie więzienie za sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu i celowe niszczenie mienia. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30 w sali obrad Rady Miasta. Gibała wygrał drugą turę wyborów, zdobywając ponad 62% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 44%. Nowy prezydent oficjalnie obejmie swoje stanowisko podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Wyjątkową okazję do wyrażenia wdzięczności za trud i zaangażowanie pedagogów. To czas, by docenić ich cierpliwość i pasję w kształtowaniu młodych umysłów. Wybór odpowiednich życzeń może być pięknym gestem, który na długo pozostanie w pamięci nauczycieli. Warto pamiętać, że słowa uznania i szacunku mogą stać się dla nich motywacją do dalszej pracy. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych. 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie. Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do spokojnych spacerów w ostatnich jesiennych promieniach słońca.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów. Maja Chwalińska awansowała do 2 rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 11 stopni Celsjusza. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:05 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? W 4298 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20:15 na antenie TVN. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 498 odcinkiem. Już w środę, 14 października o 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu Martiny. Baron de Ayala przekaże jej szokujące wieści, które mogą zmienić bieg jej historii. Katalina postanowi naprawić relacje z Pelayo, mimo bolesnej przeszłości. Jana nie ustaje w staraniach, by pomóc Pii, a Simona prosi o wsparcie dla małego Adolfita. Petra z kolei ma nowe plany wobec Ricarda. Wszystko to i więcej już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Klan zaprasza na emocjonujący 4757 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 18:05 w TVP1. Rutka od rana będzie próbował wymknąć się do biura, ale jego żona szybko zorientuje się w jego planach i zażąda wyjaśnień. Bożenka zostanie zaskoczona pytaniem od Tomka, które wyraźnie ją poruszy. Jerzy i jego wspólnicy staną przed poważnymi kłopotami związanymi z rozpoczęciem budowy bez wymaganych formalności. Judyta, dręczona wyrzutami sumienia, zwierzy się córce, a Igor wyzna Leszkowi, że jej obecność mu przeszkadza. Bolek i Heniutka będą przekonani, że między Bożenką a Miłoszem wszystko układa się coraz lepiej, choć Bożenka nie będzie temu zaprzeczać. Warto śledzić te zawirowania w życiu bohaterów, które mogą przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W 1002 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario zostanie porwany przez dawnych kolegów z mafii, co wprowadzi sporo napięcia. Zuza, ukrywając Ninę, planuje ucieczkę za granicę, co dodaje dramatyzmu tej historii. W Leśnej Górze Wiktoria ponownie stanie przy stole operacyjnym, gdy stan Borysa gwałtownie się pogorszy. Lekarze zdiagnozują u niego przepuklinę rozworu przełykowego, co wymusi pilną operację. Tymczasem dr Jakubek zaproponuje Konsalidzie zastępstwo na czas swojej choroby. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc medyczne przypadki z osobistymi dramatami bohaterów. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 227 odcinek. Już 19 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Sila ukradkiem robi zdjęcia Fiusun i Bejzy, które później trafią do Cichana. Deria, choć pozornie pomaga przy otwarciu salonu, skrywa własne tajemnicze plany. Cichan, po nieobecności na zaręczynach, szuka sposobu na zażegnanie konfliktów i postanawia pogodzić się z Enginem. W tle Melich zmaga się z własnymi rozterkami. Serial opowiada o Hunter, która dla brata zgadza się na małżeństwo z Cichanem, odkrywając w jego rezydencji obecność byłej żony, Bejzy, w obsadzie m.in. Talia Celebi i Turker Kantar. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 229 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 17:20 na TVP2. Bejza marzy o spokojnym odnowieniu małżeńskiej przysięgi, ale jej plany mogą zostać zniweczone przez konflikt z synem. Tymczasem Cichan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ihsana, utkną w lesie z powodu awarii samochodu. Czy uda im się dotrzeć na czas? Jonca przekaże Cemilowi paczkę pełną smakołyków, dodając nieco słodyczy do napiętej atmosfery. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się wyjść za Cichana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza, co prowadzi do wielu emocjonalnych zawirowań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem.
2: Poseł Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Powodem są oskarżenia o obrażanie i zmuszanie do zażywania narkotyków jego współpracownic. Polityk zaprzecza zarzutom i zgłosił sprawę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, twierdząc, że jest ofiarą szantażu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w tej sprawie. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października.
1: Frank Spula został nowym przewodniczącym Rady Polonii Świata, zastępując Jarosława Narkiewicza. Wybory odbyły się 9 października podczas zjazdu w Brukseli. Spula, znany w środowisku polonijnym w Chicago, pełni również funkcję prezesa Związku Narodowego Polskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji i Dominik Roszak z Kanady.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro, 14 października, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Choć nie ma tradycyjnych lekcji, szkoły pozostają otwarte i zapewniają opiekę nad uczniami. Nauczyciele są obecni w placówkach, organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Warto sprawdzić szczegóły w e-dzienniku, ponieważ godziny działania świetlicy mogą się różnić w zależności od szkoły.
2: W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce 4 kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe. Marka Tous wprowadza nową kampanię jesienną pod hasłem Fall Your Way. Kolekcja obejmuje dwie linie biżuterii. Bold Motif z kwiatowymi detalami oraz Strain, gdzie kultowy miś Tous zyskał nowe proporcje. Towarzyszą im torebki, w tym model Half Bear z unikalnymi zamkami. Kampania zachęca do eksperymentowania z dodatkami w chłodniejsze miesiące.
1: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać całkowitego usuwania liści. Zdrowe liście mogą chronić glebę przed zimnem i wzbogacać ją w materię organiczną. Warto je pozostawić pod krzewami i na rabatach, ale z trawników i ścieżek lepiej je usunąć, by nie ograniczały dostępu światła i powietrza. Pamiętajmy też o usuwaniu liści z oznakami chorób oraz mokrych skupisk, które mogą być śliskie.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anturium, popularna roślina doniczkowa, zyskała reputację jako przyciągająca miłość i szczęście. Jej sercowate kwiaty symbolizują romantyzm i pasję, a według przesądów obecność tej rośliny w domu może sprzyjać nawiązywaniu nowych znajomości. Oprócz anturium inne rośliny, takie jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za przynoszące pomyślność. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Warszawie na Woli zatrzymano 16-latka podejrzanego o próbę oszustwa. Młody mężczyzna próbował wynająć cudze mieszkanie, podszywając się pod właściciela. Policja ujęła go na gorącym uczynku, gdy miał podpisać umowę najmu. Sąd rodzinny zdecydował, że nastolatek spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Podpisać umowę

0: pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu.
1: W 2026 roku Dzień Wszystkich Świętych przypada na niedzielę, co oznacza brak długiego weekendu. To spowoduje duże natężenie ruchu wokół cmentarzy. Policja zapowiada wzmożone kontrole, a wiele dróg będzie zamkniętych. Warto rozważyć komunikację miejską, która będzie kursować na specjalnych trasach. Pamiętajmy też o zmianie czasu na zimowy tydzień przed świętem. Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, ukochana Marcina Hakiela, znów zaskakuje swoimi ciążowymi zachciankami. Tym razem, oprócz lodów, marzy jej się sprzęt AGD. W poszukiwaniu idealnej pralki i lodówki cała rodzina wyruszyła na zakupy, ale ostatecznie skończyło się na lodach. W pierwszej ciąży Serowska przytyła 20 kg, a Marcin spełniał wszystkie jej słodkie kaprysy, nawet kupując wyciskarkę, by uniknąć kolejnych sokowych kryzysów. Ciekawe, co jeszcze wymyślą przed narodzinami kolejnego potomka. Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Iwona Pawlowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawlowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Zespół Kaceje, który szturmem zdobywa świat popu, zawita do Warszawy jako główna gwiazda Orange Warsaw Festival 2027. Dziewczyny, które już mogą pochwalić się dwiema nominacjami do Grammy i sukcesami na listach sprzedaży z epką Wild, wystąpią 14 sierpnia. Festiwal odbędzie się na Służewcu, a bilety już czekają na fan. Czyżby szykowała się muzyczna uczta roku?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Za nami kolejny odcinek Tańca z Gwiazdami, gdzie latynoskie rytmy nie wszystkim przyniosły szczęście. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko pożegnali się z programem, ale nie z dobrym humorem. Joanna, zamiast rozpaczać, wskakiwała w ramiona partnera, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wieniawa zaliczyła modową wpadkę, a Piotr Guma, Gumulec, zaskoczył wszystkich swoją przemianą. Emocje wciąż buzują, a parkiet nie przestaje zaskakiwać. Na antenie TVP zadebiutował serial Felicita, a w nim włoski gwiazdor Alessandro Parello, który mimo 46 lat wciąż pozostaje singlem. Aktor, który kiedyś żył pracą, teraz odkrywa uroki relacji i podrywu, choć przyznaje, że nie ma uniwersalnego przepisu na sukces. Parello, który dzieli swoje życie między Włochy a Stany Zjednoczone, twierdzi, że Warszawa skradła jego serce. Serial można oglądać od poniedziałku do środy o 20:30 na TVP1. Na PGE Narodowym odbył się jubileuszowy roztańczony PGE Narodowy, który zamienił stadion w gigantyczny muzyczny parkiet. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel połączyły pokolenia, a Grzegorz Krychowiak zaskoczył wszystkich, zamieniając piłkarskie korki na mikrofon. Kizo, niczym cesarz rapu, wystąpił w otoczeniu rzymskich legionistów, a Skolim otrzymał koronę króla Latino. To nie był zwykły koncert, lecz prawdziwe widowisko, gdzie muzyka i scenografia stworzyły niezapomniane historie.
2: Czyżby wielka czwórka trash metalu miała znów zjednoczyć siły? Frank Bello z Anthraxu twierdzi, że jest gotowy na powrót na scenę z Metallicą, Slayerem i Megadethem w każdej chwili. Wspomina legendarne koncerty sprzed 15 lat i czeka na telefon od kolegów. Tymczasem Scott Ian z Anthraxu zdradza, że ich najnowszy album Cool Superficio może być ostatnim pełnowymiarowym krążkiem zespołu. Cóż, czas pokaże, czy trash metalowe legendy znów zagrają razem, czy pozostaną jedynie wspomnieniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Behemoth nie przestaje zaskakiwać. Zespół właśnie ruszył w europejską trasę koncertową, a na scenie towarzyszą im Dimmu Borgir i Dark Funeral. W Zurychu fani mieli okazję usłyszeć legendarny utwór Venom w wykonaniu Nergala i Shagrata, a to wszystko w ramach przygotowań do premiery kolejnego albumu i Scefwelptor. Czy ktoś jeszcze nadąża za tym tempem? Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat. Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk. Ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u? Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. W Warszawie, w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej, doszło do ataku nożowniczki. 21-letnia uczennica zaatakowała 3 kobiety, z których jedna wymagała hospitalizacji. Dzięki szybkiej reakcji pracownika szkoły udało się obezwładnić napastniczkę. Agresorce grozi dożywotnie więzienie. Władze szkoły apelują o zachowanie spokoju. Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Podhalu doszło do niebezpiecznego rajdu 59-letniej kobiety, kierującej luksusowym SUV-em. Mieszkanka województwa mazowieckiego uszkodziła 4 samochody i motocykl na stacji paliw w Nowym Targu, a następnie potrąciła pieszego w Białce Tatrzańskiej. Policja zatrzymała ją w Podczerwonem, a kobieta usłyszała zarzuty, w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi jej wieloletnia kara więzienia.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego.
1: Wczoraj na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu i Volkswagena. 4 osoby, w tym 3 policjanci, zostały ranne, ale ich stan nie budzi poważnego niepokoju. Policja bada, czy radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trasa była zablokowana przez kilka godzin, a sprawa jest pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje drastyczną eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą na przełomie października i listopada tego roku. Według jego wizji Polska może stanąć w obliczu poważnych nacisków międzynarodowych i terytorialnych podziałów. Jackowski ostrzega również przed nadchodzącymi kryzysami energetycznymi i środowiskowymi, które mogą wpłynąć na naszą codzienność. Warto jednak pamiętać, że jego prognozy to prywatne opinie, które należy traktować z dystansem.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Służby dokładnie analizują jego aktywność w internecie, co pozwoliło na szybkie namierzenie podejrzanego. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie czekają go dalsze czynności procesowe. Śledczy podkreślają, że sprawa jest traktowana z najwyższą powagą.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie też 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy projekt poselski ma rozwiązać problem błędnych przelewów na telefon BLIK. Często pieniądze trafiają do niewłaściwych osób z powodu recyklingu numerów telefonów. Nowelizacja prawa komunikacji elektronicznej zobowiąże telekomy do informowania banków o nieaktywnych numerach. Branża płatnicza pozytywnie ocenia te zmiany, widząc w nich wzrost bezpieczeństwa. Operatorzy telekomunikacyjni są jednak przeciwni, twierdząc, że to przerzucanie odpowiedzialności na ich barki. Nowe przepisy mają zapobiec sytuacjom, w których przelewy trafiają do przypadkowych odbiorców. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań. We Francji doszło do nietypowego ataku hakerskiego na supermarkety. W nocy z 10 na 11 października hakerzy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w około 250 sklepach sieci Intermarché i Cooperative U. Zamiast chłodzić, lodówki zaczęły grzać, co doprowadziło do rozmrożenia setek ton żywności. Straty mogą przekroczyć 10 milionów euro. Właściciele sklepów planują ubiegać się o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Sprawcy ataku pozostają nieznani, a ich motywy nie są jasne.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce. Zakaz handlu w niedzielę, obowiązujący w Polsce od 2018 roku, nadal budzi kontrowersje. Choć miał chronić pracowników, przynosi też straty dla gospodarki. Ekonomiści wskazują, że ograniczenie sprzedaży wpływa na niższy wzrost produktu krajowego brutto. Właściciele galerii handlowych również odczuwają skutki, gdyż koszty utrzymania budynków pozostają wysokie, mimo zamkniętych sklepów. Badania pokazują, że wielu Polaków chciałoby powrotu handlu w niedzielę. Dyskusje na temat przyszłości zakazu wciąż trwają, a propozycje zmian są różnorodne. Afera wokół największej polskiej giełdy kryptowalut, Zonda Krypto, nabiera tempa. Prezes UOKiK, Tomasz Chrustny, ujawnił, że już w 2025 roku przekazał ABW informacje o podejrzanych działaniach firmy. Mimo to, w kwietniu tego roku giełda upadła, powodując straty klientów liczone w setkach milionów złotych. Pojawiają się zarzuty o opieszałość prokuratury, która dopiero po upadku przyspieszyła śledztwo. UOKiK podkreśla, że choć badał klauzule w regulaminach, to kwestie przestępcze leżą w gestii ABW i prokuratury. Klienci pytają, czy strat można było uniknąć.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej na wschodniej flance NATO. Firma Anduril zaprezentowała nowy system pocisków przechwytujących Stilfin, który ma zrewolucjonizować obronę powietrzną. Stilfin wyróżnia się modułową konstrukcją, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych zagrożeń, od dronów po pociski hipersoniczne. System ten ma być produkowany masowo, co obniży koszty i zwiększy dostępność. Pociski Stilfin będą kompatybilne z istniejącymi systemami obrony, co ułatwi ich integrację. Testy lotów zaplanowano na przyszły rok, a produkcja ma osiągnąć kilka tysięcy sztuk rocznie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić podobnie 11 stopni Celsjusza. Jesienne dni wprowadzają miasto w spokojny rytm. Czas na chwilę wyciszenia i ciepły napój.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy powracają z emocjonującym 66. odcinkiem już jutro, 14 października, o godzinie 14 na TVP1. Burak, młody lekarz, zażąda od Jasemin wyjaśnień dotyczących jej tajemniczej przeszłości, co postawi pielęgniarkę przed trudnym wyborem. Jasemin, drżąc o zdrowie Minę, wyzna Szengul prawdę o swoim pokrewieństwie z Minewer. W tle toczy się śledztwo w sprawie kradzieży, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Fani mogą także śledzić serial na platformie TVP VOD. To kolejna odsłona pełna miłości i skrywanych tajemnic, której nie można przegapić.
2: M, jak miłość, wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony?
1: Pierwsza miłość w 4274 odcinku przyniesie emocjonujące starcie między Pawłem a Kacprem. Obaj mężczyźni zaplanują wspólne popołudnie z Julką, nie wiedząc, że mają ten sam pomysł. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, zamiast się dogadać, zaczną rywalizować o jej uwagę. Julka postawi im ultimatum, żądając, by wreszcie się porozumieli. Konflikt między biologicznym ojcem a Kacprem, którego Julka traktuje jak rodzinę, osiągnie punkt kulminacyjny. W 4277 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Julka zniknie, a Marysia i Kacper zaczną się wzajemnie obwiniać. Paweł wkroczy, by przywołać ich do porządku, ale pozostaje pytanie, czy potrafią współpracować dla dobra Julki. W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do 498 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 14 października o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Ayala przekaże Martinie i jej bliskim zaskakującą informację, że objawy, które uznano za zatrucie, mogą mieć inne podłoże. Katalina, po burzliwym rozstaniu z Adriano, spróbuje odbudować relacje z Pelayo, obwiniając za ich problemy manipulacje Markizy. Jana nie ustaje w poszukiwaniach sposobu na pomoc ukrywającej się Pii, dzieląc się swoimi obawami z Manuelem. Simona zwróci się z prośbą o możliwość pobytu Adolfita w pałacu, co wymaga zgody zarządców posiadłości. Petra natomiast przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna, widząc w nim przyszłego pierwszego lokaja. To odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 499 odcinek. Już w czwartek, 15 października, o godzinie 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców La Promesy. Jana i Manuel odwiedzą Pię, która ukrywa się w jaskini, próbując nakłonić ją do wyjścia. Tymczasem Candela i Jana zauważą, że Maria i Salvador nie cieszą się z planowanego ślubu. Maria, Vera i Lope wyruszą do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Petra przekaże Santosowi informacje o jego nowej funkcji, a Candela i Jana będą zaniepokojone dziwnym zachowaniem Marii i Salvadora. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które rozgrywają się w posiadłości rodu Luyan na początku XX wieku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do swojego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października, o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Romulo ujawnia Manuelowi, że zna jego sekret związany z Janą. Ayala przyznaje Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem, co prowadzi do zawarcia między nimi sojuszu. Martina obiecuje zaakceptować decyzję matki o ewentualnym ślubie z baronem. Tymczasem Ignacio oświadcza się Margaricie, co może odmienić jej życie. Katalina dzieli się z Pelayo bólem po stracie brata, a Curro wspomina wojenne przeżycia z Martiną. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które nieustannie przyciągają widzów.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 228 odcinek. Bejza stawia Cichana przed trudnym wyborem, próbując jeszcze raz zawalczyć o ich związek. W rezydencji pojawiają się niepokojące wieści, a atmosfera gęstnieje od plotek. Cichan spotyka się z Fusun, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. W tym samym czasie dochodzi do tragedii. Umiera pan Ichsan. Czy Bejza i Cichan odnajdą drogę do siebie? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o godzinie 17:20 na antenie TVP2. To będzie pełen emocji wieczór z tureckim serialem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły nastrój pogodowy to moment, by zatrzymać się i docenić urok jesiennych krajobrazów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy! Niedzielne doniesienia o groźbach wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wywołały duże poruszenie w mediach. W programie Poranny Ring dyskutowano, czy skala medialnego alarmu była uzasadniona. Publicysta Bartłomiej Graczak podkreślił, że groźby nie powinny być lekceważone, ale kwestionował potrzebę tak intensywnego nagłośnienia sprawy. Pojawiły się też sugestie, że medialny szum mógł odwrócić uwagę od afery Michała Kołodziejczaka.
1: Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem niecałych 33%. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 22%, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z niecałymi 15%. Mimo zwycięstwa, Koalicja Obywatelska miałaby trudności ze znalezieniem partnerów do koalicji, co może oznaczać polityczny impas w Sejmie.
0: Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak znalazł się w centrum kontrowersji z powodu poważnych oskarżeń, w tym przemocy i podawania narkotyków. Sprawą zajmuje się prokuratura, a polityczna przyszłość Kołodziejczaka stoi pod znakiem zapytania. Dodatkowe emocje budzi zaangażowanie Krzysztofa Rutkowskiego, co wywołuje pytania o jego rolę w tej sytuacji. W tle pojawiają się także wątpliwości dotyczące odpowiedzialności polityków, którzy wprowadzili Kołodziejczaka na scenę polityczną.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouges w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
0: Tragedia w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Wczoraj jeden z pasażerów zginął, wypadając z kolejki górskiej Goliath. Kilka innych osób zostało rannych. Policja hrabstwa Cobb prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku. Po zdarzeniu park zamknął 9 kolejek w całych Stanach Zjednoczonych. NATO przedstawiło nową strategię obrony i odstraszania, zaprezentowaną przez generała Aleksusa Grynkewicza w Warszawie. Koncepcja zablokować, osłabić, złamać ma na celu powstrzymanie ataku, osłabienie sił wroga i zniszczenie jego systemu bojowego, bez dążenia do strategicznej klęski Rosji. Generał Grynkewicz podkreślił, że NATO jest gotowe do obrony w każdej chwili, a Polska jest chwalona za swoje inwestycje w obronność. Nowa strategia opiera się na doświadczeniach z konfliktu na Ukrainie i ma zapewnić pokój przez siłę.
1: W niedzielę w gminie Zawadzkie doszło do niebezpiecznego incydentu. 15-letnia dziewczyna została zaatakowana przez owczarka belgijskiego podczas spaceru w lesie. Nastolatka z obrażeniami trafiła do szpitala w Opolu. Właściciel psa, który był trzeźwy, odpowie za brak ostrożności w zabezpieczeniu zwierzęcia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów.
0: Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność pedagogom za ich trud i zaangażowanie. Krótkie, szczere życzenia mogą być idealnym sposobem na pokazanie uznania i szacunku. Warto pamiętać, że nawet proste słowa potrafią wywołać uśmiech i umilić Dzień Nauczycielom. Aspiryna, znana z właściwości przeciwbólowych, może pomóc w pielęgnacji szorstkich pięt i łokci. Dzięki kwasowi acetylosalicylowemu, aspiryna delikatnie złuszcza martwy naskórek, ułatwiając jego usunięcie. Wystarczy rozgnieść kilka tabletek, dodać wodę i nałożyć pastę na skórę. To prosty i tani sposób na gładką skórę, dostępny w każdej domowej apteczce.
1: Wczoraj w Rybniku doszło do brutalnego rozboju. Dwoje młodych ludzi, 17-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna, zostało tymczasowo aresztowane.

0: go na wycieraczkę. To prosty sposób, by po ciężkim dniu przywitał Cię relaksujący aromat. Idealna jesienna mieszanka to połączenie olejku kadzidłowca, sandałowego i wetiveriowego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 7 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura przypomina, jak kapryśna potrafi być jesień. Lekkie kurtki wciąż mogą się przydać.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w akcji. Właśnie ruszyła druga edycja jej słynnego Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 8100 zł można podziwiać jej jędrne pośladki i nauczyć się, jak być fit. Gwiazda nie tylko pokazuje swoje atuty na Instagramie, ale też obiecuje uczestniczkom obozu treningi z topowymi trenerami, porady dietetyczne i psychologiczne, a nawet ziołolecznictwo. Wszystko to w luksusowym hotelu, gdzie zdrowe jedzenie i witaminowe szoty są na porządku dziennym. Kto by pomyślał, że za taką cenę można nie tylko wzmocnić ciało, ale i podziwiać Dodę w pełni krasie.
2: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie. Zespół Ich Troje, który kiedyś rządził polską sceną muzyczną, teraz zmaga się z finansowymi turbulencjami. Jacek Łągwa, jeden z założycieli, musiał ogłosić upadłość konsumencką, a wszystko przez poręczenie finansowe dla Michała Wiśniewskiego. Kiedyś worki pełne gotówki, teraz niepewna przyszłość i napięte relacje między członkami zespołu. Czy to koniec ich muzycznej przygody? Czas pokaże.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Małgorzata Socha, znana aktorka i strażniczka prywatności, ma dość nietypowe podejście do nowoczesnych technologii. Jej najstarsza córka dostała swój pierwszy telefon dopiero w wieku 12 lat, co w dzisiejszych czasach brzmi niemal jak science fiction. Socha i jej mąż, inżynier z wykształcenia, stawiają na kontrolę rodzicielską i ograniczenia w dostępie do elektroniki. Aktorka jest również zwolenniczką zakazu używania smartfonów w szkołach, co już funkcjonuje w wielu krajach. Pola Gonciarz, nasza ulubiona gwiazda, kończy dziś 28 lat. Zaczynała jako mała Hanusia w Na dobre i na złe, a teraz jest ikoną stylu i artystycznej wszechstronności. Od aktorstwa po taniec Pola udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. A wszystko to, mimo że dorastała w blasku fleszy, konsekwentnie chroniąc swoją prywatność. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów. Jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy. Z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią. Świat pożegnał R.J. Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Film Mniej obcy to nie dokument, a raczej filmowa fantazja o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Twórcy postanowili nieco podkoloryzować rzeczywistość, łącząc fakty z fikcją, by stworzyć emocjonującą opowieść. Skandaliczny koncert we Wrocławiu, gdzie Borysewicz zaszalał na scenie, to prawdziwy punkt kulminacyjny, ale reszta to już bardziej filmowa interpretacja niż wierne odwzorowanie. Warto pamiętać, że choć film pokazuje prawdziwe zwroty akcji, to droga między nimi jest wypełniona fabularnymi ozdobnikami. Walter Chełstowski, człowiek, który nie potrzebował gitary, by zmienić polski rock, kończy dziś 75 lat. To on przekształcił Jarocin w stolicę muzycznej wolności i wprowadził alternatywne dźwięki do telewizji. Bez niego nie byłoby Rupta, Co chceta i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć zawsze działał zza kulis, jego wpływ na polską kulturę jest nie do przecenienia. Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady?
2: Tom York, lider Radiohead, zaskakuje szczerością. Okazuje się, że nie przepada za jednym z największych hitów zespołu, High and Dry, mimo że utwór przyniósł im światową sławę. York przyznaje, że żałuje jego napisania, choć nie widzi w tym nic złego. Tymczasem fani mogą szykować się na kolejne koncerty. Zespół planuje powrócić na scenę w 2027 roku, odwiedzając Australię i Japonię. Ciekawe, czy zagrają wtedy ten nielubiany klasyk.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 6 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura nadaje świeżości i wyjątkowego klimatu jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży plastikowe noże, tasaki i krwawe przebrania. Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noży w szkołach na Mazowszu, w tym tragicznego incydentu podwyżkowym. Smyk usuwa te produkty zarówno ze sklepów stacjonarnych, jak i online, stawiając na bezpieczniejsze, bajkowe motywy. Obie sieci chcą dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października w Warszawie. Ostatni raz widziano ją na Ochocie, skąd miała udać się do koleżanki, ale jej telefon logował się w rejonie Bulwarów Wiślanych. Od 2 dni nie ma z nią kontaktu. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 17 października, pociągi drugiej linii będą kursować na skróconej trasie, kończąc bieg na stacji Księcia Janusza. Stacje Bemowo i Ulrychów będą zamknięte do 25 października z powodu prac związanych z połączeniem nowego odcinka metra. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dodatkowe kursy autobusów, aby ułatwić podróżowanie w tym okresie. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30 w sali obrad Rady Miasta. Gibała wygrał drugą turę wyborów, zdobywając ponad 62% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 44%. Nowy prezydent oficjalnie obejmie swoje stanowisko podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 9-letni chłopiec z Katowic uratował swoją mamę, która nagle straciła przytomność. Dziecko, widząc, że kobieta dziwnie się zachowuje, zadzwoniło pod numer alarmowy 112. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy. Stan kobiety mógł mieć związek z cukrzycą, a szybka reakcja chłopca okazała się kluczowa. Na Śląsku rośnie popularność samoobsługowych myjni dla psów. W Chorzowie, Żorach i Bielsku Białej właściciele czworonogów mogą samodzielnie wykąpać i wysuszyć swoje zwierzęta, unikając bałaganu w domu. Koszt rozpoczęcia takiej kąpieli to zaledwie 5 zł. Myjnie działają codziennie, oferując elastyczne godziny otwarcia i różne formy płatności. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje, że na przełomie października i listopada dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Jackowski ostrzega również przed możliwymi zmianami na mapie Polski, sugerując, że kraj może zostać podzielony i pozbawiony suwerenności do roku 2028. W swoich wizjach wskazuje także na zagrożenia związane z cyfrową walutą oraz katastrofami ekologicznymi i sanitarnymi. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie subiektywne przewidywania wizjonera.
1: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Wyjątkową okazję do wyrażenia wdzięczności za trud i zaangażowanie pedagogów. To czas, by docenić ich cierpliwość i pasję w kształtowaniu młodych umysłów. Wybór odpowiednich życzeń może być pięknym gestem, który na długo pozostanie w pamięci nauczycieli. Warto pamiętać, że słowa uznania i szacunku mogą stać się dla nich motywacją do dalszej pracy. 40-letni mężczyzna z ranami ciętymi brzucha trafił do szpitala w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w Czarnej Białostockiej, a policja bada jego okoliczności. Stan pacjenta jest stabilny i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane przez funkcjonariuszy.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
2: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie 1 ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę, podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy analizują jego internetową aktywność, a sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Mężczyzna został już przewieziony do Warszawy, gdzie odbędą się dalsze czynności procesowe. Służby podkreślają, że groźby zostały potraktowane z najwyższą powagą.
1: Na ulicach Świdnicy doszło do nietypowej interwencji. Kompletnie naga 22-letnia kobieta biegała po mieście i zaatakowała strażnika miejskiego. Sytuację opanowała dopiero policja, która zatrzymała kobietę. Po interwencji trafiła ona do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnik złożył zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu nietykalności cielesnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie również 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na telebimie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Słuchacie Radia Super Express. Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów. Maja Chwalińska awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą podobnie 10 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Adam po dramatycznej nocy w lesie trafia do szpitala ze złamaną nogą. Daniel, nieobliczalny i zdeterminowany, nie pozwoli mu jednak na spokojny pobyt. Groźby i szantaże będą na porządku dziennym, gdyż Daniel zrobi wszystko, by Adam milczał. Hubert, zszokowany sytuacją, dowie się od Adama, że to on rzekomo zlecił jego porwanie. Konflikt między bohaterami narasta, a napięcie sięga zenitu. Odcinek 3418 zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o 25 w TVP2. W 3418 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwy triumf Justina. Karolina, która wrobiła go w zdradę, zostanie zatrzymana przez inspektora Majaka. Wszystko to odbędzie się na oczach Justina, który nie ukryje swojej radości z tego, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Policja wkroczy do hotelu Bruna z twardymi dowodami na przestępstwo Karoliny. Mimo groźby Bruna, Justin nie przestanie się śmiać z całej sytuacji. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 25 w TVP2. To będzie emocjonujący moment, którego nie można przegapić. Barwy szczęścia w 3421 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji w domu Stańskich. Karolina i Bruno wejdą w ostrą kłótnię, która ujawni głębokie różnice w ich wizji partnerstwa. Bruno, nieugięty po aferze z Justinem, nie pozwoli żonie wrócić do pracy w hotelu, co doprowadzi do eskalacji napięcia. Karolina poczuje się odsunięta i upokorzona, gdy jej obowiązki przejmie Justin. W domu atmosfera stanie się lodowata, a Karolina nie zamierza się poddać. Konflikt przeniesie się na życie prywatne, gdzie Bruno zarzuci żonie brak pokory. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o 25 na TVP2. W 3435 odcinku Barw Szczęścia Żabcia wyrusza na swoją pierwszą randkę, co jest dla niej ważnym krokiem w życiu uczuciowym. Ania, nie kryjąc emocji, dzieli się tą nowiną z Brodą, który okazuje się być prawdziwym przyjacielem, wspierając ją z całego serca. W restobarze atmosfera stanie się wyjątkowo romantyczna, a widzowie będą mogli poczuć napięcie związane z nowym początkiem Żabci. Choć tożsamość jej randkowego partnera pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne. Ania nie zamierza siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Kajetan, mimo własnych miłosnych zawirowań, pokazuje, że potrafi cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Czy ta randka okaże się początkiem nowej miłości? Odpowiedź poznamy już 5 listopada o godzinie 25 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W najnowszym odcinku M jak miłość, który wyemitowano w poniedziałek, 12 października, doszło do emocjonującego zwrotu akcji. Barbara Mostowiak, zazwyczaj postrzegana jako mądra i zaufana postać, wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi radami dla Marysi. Po zdradzie Marysi przez Artura, Barbara doradziła córce ratowanie małżeństwa, co spotkało się z ostrą krytyką fanów. Widzowie są zszokowani, że seniorka, która zawsze była wsparciem, tym razem zawiodła. Komentarze na Instagramie pełne są oburzenia i niezrozumienia dla postawy Barbary. Fani uważają, że Marysia powinna postawić na siebie i swoje szczęście, zamiast ratować związek z niewiernym mężem. To jeden z najbardziej emocjonujących wątków w historii serialu.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek. Marysia postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Kacpra dotyczące powiększenia rodziny. Mimo jego sugestii o wizycie u ginekolożki, Marysia jasno stwierdza, że nie chce mieć więcej dzieci. Kacper, który od dawna marzy o kolejnym dziecku, nie ukrywa swojego rozczarowania. Sytuację dodatkowo komplikuje powrót Pawła, byłego męża Marysi, co budzi zazdrość Kacpra. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 30 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 1002 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario zostanie porwany przez dawnych kolegów z mafii, co wprowadzi sporo napięcia. Zuza, ukrywając Ninę, planuje ucieczkę za granicę, co dodaje dramatyzmu tej historii. W Leśnej Górze Wiktoria ponownie stanie przy stole operacyjnym, gdy stan Borysa gwałtownie się pogorszy. Lekarze zdiagnozują u niego przepuklinę rozworu przełykowego, co wymusi pilną operację. Tymczasem dr Jakubek zaproponuje Konsalidzie zastępstwo na czas swojej choroby. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc medyczne przypadki z osobistymi dramatami bohaterów. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 229 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 17:20 na TVP2. Bejza marzy o spokojnym odnowieniu małżeńskiej przysięgi, ale jej plany mogą zostać zniweczone przez konflikt z synem. Tymczasem Cichan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ihsana, utkną w lesie z powodu awarii samochodu. Czy uda im się dotrzeć na czas? Jonca przekaże Cemilowi paczkę pełną smakołyków, dodając nieco słodyczy do napiętej atmosfery. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się wyjść za Cichana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza, co prowadzi do wielu emocjonalnych zawirowań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 10 stopni i zachmurzenie całkowite. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nocną prohibicję na terenie całego kraju oraz zakaz reklamy alkoholu. Ustawa przewiduje również podwyższenie opłat za sprzedaż alkoholu. Teraz czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy prezydent ją podpisze. W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Julejdy X. Kotojak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud.
2: Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Szczecinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy mężczyzna nagle zasłabł. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, która przeprowadziła resuscytację, udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. To zdarzenie podkreśla znaczenie szkoleń z pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy. W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce 4 kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela. W tym roku wypada on w środę, co oznacza brak tradycyjnych lekcji, ale niekoniecznie zamknięcie szkół. Uczniowie mogą spodziewać się uroczystych apeli, a także zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach. Warto pamiętać, że obecność na szkolnych uroczystościach często jest odnotowywana w dzienniku.
1: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać całkowitego usuwania liści. Zdrowe liście mogą chronić glebę przed zimnem i wzbogacać ją w materię organiczną. Warto je pozostawić pod krzewami i na rabatach, ale z trawników i ścieżek lepiej je usunąć, by nie ograniczały dostępu światła i powietrza. Pamiętajmy też o usuwaniu liści z oznakami chorób oraz mokrych skupisk, które mogą być śliskie.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu.
2: Wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i finansowych. Jesienią i zimą, gdy zauważamy skroploną wodę na oknach, warto podjąć działania, by zmniejszyć wilgotność. Regularne wietrzenie pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu. Grudzień przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do 5-dniowego odpoczynku. Dzięki układowi świąt i dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, który wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższą przerwą. Premier Donald Tusk wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia, jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników służby cywilnej. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy, ponieważ nie wszyscy skorzystają z tego przywileju na tych samych zasadach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
2: Michał Kołodziejczak, znany polityk i były lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt afery, która wybuchła wokół jego osoby. Kołodziejczak, mimo dynamicznej kariery politycznej, ma wykształcenie

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawłowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody.
2: Polskie kino znów na ustach świata. Trzy nasze produkcje walczą o złotą żabę na festiwalu Toruń Summer Image, co może otworzyć drzwi do Oscarów. Wśród nich jest historia entomologa, ratującego cerkiew przed owadami, tajemniczy pięściarz z warszawskiej Pragi oraz zmagania stroicieli fortepianów. Czyżby polskie filmy miały szansę na oscarowy blask? Czas pokaże. Anita Lipnicka, niegdyś gwiazda Various Manx, postanowiła zaryzykować i opuścić zespół u szczytu jego popularności. Wyjechała do Londynu, by stworzyć coś własnego, a jej solowy debiut, Wszystko się może zdarzyć, stał się jednym z najważniejszych albumów lat 90. Teraz, 30 lat później, Lipnicka wyrusza w jubileuszową trasę koncertową, przypominając, że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, który nie tylko się zdarzył, ale trwa do dziś?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat.
2: Metallica jako pierwsza metalowa kapela zdobyła kosmiczną halę Sphere w Las Vegas. Ale czy Pearl Jam pójdzie w ich ślady? Zespół jest podzielony jak nigdy dotąd. Gitarzysta Mike McCready jest za, ale Stone Gossard reaguje na samą myśl o występie w Sphere jak na alergię. Tymczasem basista Jeff Ament zdradza, że mimo spokojnego roku Pearl Jam pracuje nad nową muzyką, która już teraz wywołuje dreszcze ekscytacji. Cóż, może nie Vegas, ale nowe dźwięki na pewno.
1: Wielki moment w historii muzyki. Taylor Swift, Drake i The Beatles jednocześnie w top 5 listy Billboard 200. To pierwszy raz, kiedy ci giganci muzyki spotykają się na szczycie zestawienia, które istnieje od 1956 roku. Taylor Swift i Drake z 15 albumami na pierwszym miejscu, a The Beatles z 19. Pokazują, że rekordy są po to, by je bić. A wszystko to dzięki nowemu wydaniu Rubber Soul, które po ponad 60 latach znów podbija serca fanów.
2: Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk, ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u? Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie.
2: Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki? Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po dreszczowce z muzyką filmową. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 4 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 9 stopni i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Jesień niesie chłód, który skłania do zatrzymania się i złapania oddechu.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura. W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego.
1: Wczoraj na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu i Volkswagena. 4 osoby, w tym 3 policjanci, zostały ranne, ale ich stan nie budzi poważnego niepokoju. Policja bada, czy radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trasa była zablokowana przez kilka godzin, a sprawa jest pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: W Zoo Łączna pod Mieroszowem trwa akcja policji i prokuratury. Zatrzymano 4 osoby, a śledztwo dotyczy opieki nad zwierzętami. Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz biegli, którzy dokonują przeszukań. Decyzja o ewentualnym odebraniu zwierząt ma zapaść jeszcze dzisiaj. Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzisiejszy chłód otula miasto jak wełniany koc. Miękko, ale zdecydowanie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne doradztwo emerytalne, z którego skorzystało już ponad 4,5 miliona Polaków. Doradcy ZUS pomagają w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, oferując symulację przyszłych świadczeń. Usługa dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak dodatkowy rok pracy wpływa na wysokość emerytury. ZUS prowadzi także program Aktywni 50+, wspierający osoby powyżej 50 roku życia w planowaniu dalszej kariery zawodowej. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Lotnicza ogłosiła plany utworzenia pierwszej polskiej linii lotniczej typu All Cargo, skupiającej się wyłącznie na transporcie towarowym. Celem jest przełamanie dominacji zagranicznych firm na polskim rynku lotniczego transportu towarów. Nowa linia ma działać w modelu podwójnego zastosowania, co oznacza, że w razie kryzysu będzie mogła wspierać państwo w transporcie strategicznym. Prezes Radosław Stępień podkreśla, że posiadanie własnych frachtowców jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Start nowej linii planowany jest szybciej, niż rynek się spodziewa.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tzw. kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej operacyjnej na wschodniej flance NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-700 40 Walkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system Mars, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Walkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,8 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 25 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? M jak miłość wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1948 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Policja intensywnie bada sprawę zaginionego Aleksandra Sowińskiego, a głównym podejrzanym staje się Olek Chodakowski. Krew znaleziona w domu Sowińskiego rzuca nowe światło na śledztwo. Choć Olek twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego, siostra zaginionego, Ewa, jest przekonana, że Aleksander nie żyje, co tylko podsyca napięcie. Olek, zaniepokojony sytuacją, prosi swojego brata Marcina o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Czy uda się odkryć prawdę i odnaleźć Sowińskiego? Odpowiedzi na te pytania już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakub Karski po odnalezieniu naszyjnika swojej byłej żony Kasi w mieszkaniu Sowińskiego postanawia natychmiast się z nią spotkać. Zaskoczony odkryciem, Jakub nie zamierza odpuścić i chce dowiedzieć się prawdy o relacjach Kasi z Aleksandrem. Kasia, choć zaniepokojona, zgadza się na spotkanie, ale nie zamierza ujawniać swoich sekretów. Mimo nacisków Jakuba, Sanocka decyduje się na kłamstwo, by chronić swoje tajemnice. Czy Jakub odkryje prawdę? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W 4298 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do swojego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Romulo ujawnia Manuelowi, że zna jego sekret związany z Janą. Ayala przyznaje Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem, co prowadzi do zawarcia między nimi sojuszu. Martina obiecuje zaakceptować decyzję matki o ewentualnym ślubie z baronem. Tymczasem Ignacio oświadcza się Margaricie, co może odmienić jej życie. Katalina dzieli się z Pelayo bólem po stracie brata, a Curro wspomina wojenne przeżycia z Martiną. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które nieustannie przyciągają widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 9 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Jesienny chłód otula dzień ciszą. Coraz dłuższe wieczory niosą spokój i zadumę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podkreślił, że jego decyzje są podyktowane troską o interesy Polaków i stabilność państwa. Odrzucił zarzuty o uleganie presji rządu, szczególnie w kontekście podpisania ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zaznaczył, że nie widzi drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego, mimo obaw zgłaszanych przez zagranicznych partnerów. W kwestii związków partnerskich wyraził chęć uregulowania formalnych aspektów, ale sprzeciwia się rozwiązaniom podważającym konstytucyjną ochronę małżeństwa i rodziny. Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Sejmowa Komisja Śledcza ujawniła, że w latach od 2017 do 2022 systemem Pegasus inwigilowano 578 osób, w tym sędziów, prokuratorów i polityków. Komisja zgłosiła do prokuratury wątpliwości dotyczące nadzoru nad systemem oraz sprawy związane z jego zakupem i użyciem. Wśród zgłoszonych osób są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Dalsze postępowanie może potrwać, a część ustaleń pozostaje tajna.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacji reportażu Kanału Zero, w którym dwie były współpracownice posła Michała Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc i nakłanianie do zażywania środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom, nazywając je pomówieniami. W związku z tymi oskarżeniami Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. Sprawa jest w toku, a prokuratura bada, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego postępowania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem niecałych 33%. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 22%, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z niecałymi 15%. Mimo zwycięstwa, Koalicja Obywatelska miałaby trudności ze znalezieniem partnerów do koalicji, co może oznaczać polityczny impas w Sejmie.
1: Na pokładzie samolotu linii Indigo lecącego z Delhi do Chennai doszło do pożaru. Ogień wybuchł w schowku na bagaże z powodu uszkodzonego powerbanku. Załoga szybko opanowała sytuację, a piloci zdecydowali o awaryjnym lądowaniu w Hajdarabadzie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pasażerowie kontynuowali podróż innym samolotem.
0: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouges w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
1: Tragedia w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Wczoraj jeden z pasażerów zginął, wypadając z kolejki górskiej Goliath. Kilka innych osób zostało rannych. Policja hrabstwa Cobb prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku. Po zdarzeniu park zamknął 9 kolejek w całych Stanach Zjednoczonych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: NATO przedstawiło nową strategię obrony i odstraszania, zaprezentowaną przez generała Aleksusa Grynkewicza w Warszawie. Koncepcja zablokować, osłabić, złamać ma na celu powstrzymanie ataku, osłabienie sił wroga i zniszczenie jego systemu bojowego, bez dążenia do strategicznej klęski Rosji. Generał Grynkewicz podkreślił, że NATO jest gotowe do obrony w każdej chwili, a Polska jest chwalona za swoje inwestycje w obronność. Nowa strategia opiera się na doświadczeniach z konfliktu na Ukrainie i ma zapewnić pokój przez siłę.
0: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów. Zwykła biała kreda tablicowa może być skutecznym sposobem na świeże tłuste plamy na ubraniach. Dzięki swoim właściwościom absorpcyjnym kreda wchłania tłuszcz, zanim ten wniknie głęboko w tkaninę. Wystarczy szybko pokryć plamę kredą, pozostawić na kilka minut, a następnie uprać ubranie. To proste rozwiązanie może pomóc uratować ulubione ciuchy przed trwałym zabrudzeniem. Pleśń na ścianach to nie tylko problem estetyczny, ale i zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla alergików. W okresie jesienno-zimowym, gdy wilgotność powietrza wzrasta, warto szybko reagować na jej pojawienie się. Prosty domowy roztwór z wody utlenionej, olejku z drzewa herbacianego i wody kranowej może skutecznie usunąć pleśń. Pamiętajmy też o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, aby zapobiegać jej powstawaniu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Chcesz, by twój dom pachniał jak ekskluzywna drogeria? Wystarczy rano nałożyć 10 kropli ulubionego olejku eterycznego na wycieraczkę. To prosty sposób, by po ciężkim dniu przywitał cię relaksujący aromat. Idealna jesienna mieszanka to połączenie olejku kadzidłowca, sandałowego i wetiveriowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 6 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w ruch na sekundę.

0: się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
1: ludzkie szczątki
0: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
1: Tajemnica, której nie da się zatopić.
0: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w akcji. Właśnie ruszyła druga edycja jej słynnego Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 8100 zł można podziwiać jej jędrne pośladki i nauczyć się, jak być fit. Gwiazda nie tylko pokazuje swoje atuty na Instagramie, ale też obiecuje uczestniczkom obozu treningi z topowymi trenerami, porady dietetyczne i psychologiczne, a nawet ziołolecznictwo. Wszystko to w luksusowym hotelu, gdzie zdrowe jedzenie i witaminowe szoty są na porządku dziennym. Kto by pomyślał, że za taką cenę można nie tylko wzmocnić ciało, ale i podziwiać Dodę w pełni krasie.
2: Dominika Serowska, ukochana Marcina Hakiela, znów zaskakuje swoimi ciążowymi zachciankami. Tym razem, oprócz lodów, marzy jej się sprzęt AGD. W poszukiwaniu idealnej pralki i lodówki cała rodzina wyruszyła na zakupy, ale ostatecznie skończyło się na lodach. W pierwszej ciąży Serowska przytyła 20 kg, a Marcin spełniał wszystkie jej słodkie kaprysy, nawet kupując wyciskarkę, by uniknąć kolejnych sokowych kryzysów. Ciekawe, co jeszcze wymyślą przed narodzinami kolejnego potomka. Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marek Kościkiewicz, znany z tego, że raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazać swój dom oraz młodszą o 28 lat partnerkę. Cóż za niespodzianka, że muzyk z dwoma rozwodami na koncie znalazł szczęście z lekarką, z którą dzieli życie od 12 lat. Ich dom to prawdziwa galeria sztuki, pełna obrazów i mebli własnej roboty, a wśród tego wszystkiego biega ich ukochany pies Ruby. Wygląda na to, że miłość nie zna granic ani wieku, ani zawodów.
1: Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, znowu na językach. Tym razem artysta zaskoczył wszystkich, śpiewając swoje poetyckie utwory w otoczeniu dzieci. Krytyka spadła na niego jak lawina, a sam wokalista tłumaczy się, że to wszystko było niefortunne. Cóż, może czas na nowy hit. Niefortunne przypadki.
2: Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów. Jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy. Z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią. Świat pożegnał R.J. Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady?
2: W świecie, gdzie każdy ma prawo do własnych poglądów, Wojciech Cejrowski postanowił zabłysnąć swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat Freddiego Mercury'ego. W nowym podcaście Kuby Wojewódzkiego Cejrowski porównał muzykę Queen do zupy z karaluchami, twierdząc, że życie osobiste Mercury'ego go brzydzi. Cóż, wygląda na to, że niektórzy wciąż nie potrafią oddzielić sztuki od życia prywatnego artysty, a Freddy, choć nieobecny od 35 lat, nadal potrafi wzbudzać emocje.
1: Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że black metal i tradycyjne pieśni pasyjne mogą iść w parze? Zespół Patriarch i Monodia Polska postanowili zaskoczyć wszystkich, łącząc swoje siły w projekcie Lamentacje – Pasja. To wydarzenie, które ma być godziną mrocznego, arcysmutnego muzycznego horroru, odbędzie się tylko w trzech miastach w lutym przyszłego roku. Bilety już w sprzedaży, więc kto ma ochotę na muzyczne pospolite ruszenie, niech się spieszy. Tobias Forge, znany jako lider Ghost, zaskakuje fanów powrotem do death metalowych korzeni z zespołem Repugnant. Nowa wersja utworu Premature Burial trafiła do horrorowej antologii VHS Mixtape, a za mikrofonem stanął Eric Danielson z Watain. Forge, zamknięty w studiu, podobno pracuje nad nowym, ekstremalnym albumem, co potwierdzają plotki z kręgów muzycznych. Czyżby szykował się powrót do najcięższych brzmień? Czas pokaże.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 4 stopnie z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzień otula nas cichym chłodem i liściami, które szeleszczą pod stopami.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Spacerowicze nad Wisłą koło Zakroczymia odkryli martwego łosia, który wcześniej ugrzązł w mule. Mimo zgłoszenia do służb ratunkowych, zwierzę nie zostało uratowane. Strażacy wcześniej uznali, że łosie w tym rejonie nie są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, co mogło wpłynąć na brak interwencji. Sprawa budzi kontrowersje i wymaga wyjaśnienia.
2: W nocy z 7 na 8 października warszawska policja interweniowała w Wilanowie po zgłoszeniu od francuskich służb. Mieszkaniec dzielnicy zadawał sztucznej inteligencji pytania o okaleczanie i zabijanie, co wzbudziło podejrzenia o możliwe zagrożenie. 47-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację, a jego dziecko pozostaje pod opieką bliskiej osoby. Policja przypomina, że anonimowość w sieci to mit, a działania online mogą mieć realne konsekwencje. Policja zatrzymała już 167 osób w wyniku zmasowanych kontroli po aktach przemocy w polskich szkołach. Mundurowi objęli nadzorem ponad 108 tysięcy placówek i zarejestrowali 415 incydentów z podejrzeniem złamania prawa. Kontrole potrwają co najmniej do końca tygodnia, a internet jest nieustannie monitorowany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nadzór będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Na Podhalu doszło do dramatycznego rajdu 59-letniej kobiety z Mazowsza, która prowadząc luksusowego SUV-a uszkodziła kilka pojazdów i potrąciła przechodnia. Policja zatrzymała ją po pościgu, a kobieta usłyszała już poważne zarzuty. Grozi jej wieloletnie więzienie za sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu i celowe niszczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30 w sali obrad Rady Miasta. Gibała wygrał drugą turę wyborów, zdobywając ponad 62% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 44%. Nowy prezydent oficjalnie obejmie swoje stanowisko podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta. Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie hitlerowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za propagowanie nazizmu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia.
1: 9-letni chłopiec z Katowic uratował swoją mamę, która nagle straciła przytomność. Dziecko, widząc, że kobieta dziwnie się zachowuje, zadzwoniło pod numer alarmowy 112. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy. Stan kobiety mógł mieć związek z cukrzycą, a szybka reakcja chłopca okazała się kluczowa. Na Śląsku rośnie popularność samoobsługowych myjni dla psów. W Chorzowie, Żorach i Bielsku Białej właściciele czworonogów mogą samodzielnie wykąpać i wysuszyć swoje zwierzęta, unikając bałaganu w domu. Koszt rozpoczęcia takiej kąpieli to zaledwie 5 zł. Myjnie działają codziennie, oferując elastyczne godziny otwarcia i różne formy płatności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Dziś w popularnym zoo Łączna na Dolnym Śląsku trwają przeszukania i oględziny prowadzone przez policję i prokuraturę. Śledczy badają, jak traktowane są zwierzęta, a 4 osoby zostały zatrzymane. Dyrekcja zoo zapewnia, że posiada pełną dokumentację opieki weterynaryjnej i jest gotowa do współpracy. Decyzje dotyczące przyszłości zwierząt mają zapaść jeszcze dzisiaj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicach Świdnicy doszło do nietypowej interwencji. Kompletnie naga 22-letnia kobieta biegała po mieście i zaatakowała strażnika miejskiego. Sytuację opanowała dopiero policja, która zatrzymała kobietę. Po interwencji trafiła ona do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnik złożył zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu nietykalności cielesnej.
1: Policjanci z Wrocławia przeprowadzili specjalne szkolenie dla duchownych z Dolnego Śląska. Księża uczyli się, jak rozpoznawać przemoc domową i gdzie kierować osoby potrzebujące pomocy. Spotkanie odbyło się 6 października w Sulistrowiczkach. To część współpracy dolnośląskiej policji z archidiecezją, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa wiernych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 9 stopni i małe zachmurzenie. Chłód wkrada się pod płaszcze i szuka miejsca w kieszeniach. To już nie tylko jesień, to jej schyłek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu, około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na telebinie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów. Maja Chwalińska awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 10 stopni Celsjusza. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3421 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji w domu Stański. Karolina i Bruno wejdą w ostrą kłótnię, która ujawni głębokie różnice w ich wizji partnerstwa. Bruno, nieugięty po aferze z Justinem, nie pozwoli żonie wrócić do pracy w hotelu, co doprowadzi do eskalacji napięcia. Karolina poczuje się odsunięta i upokorzona, gdy jej obowiązki przejmie Justin. W domu atmosfera stanie się lodowata, a Karolina nie zamierza się poddać. Konflikt przeniesie się na życie prywatne, gdzie Bruno zarzuci żonie brak pokory. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20:05 na TVP2. W 3435 odcinku Barw Szczęścia Żabcia wyrusza na swoją pierwszą randkę, co jest dla niej ważnym krokiem w życiu uczuciowym. Ania, nie kryjąc emocji, dzieli się tą nowiną z Brodą, który okazuje się być prawdziwym przyjacielem, wspierając ją z całego serca. W restobarze atmosfera stanie się wyjątkowo romantyczna, a widzowie będą mogli poczuć napięcie związane z nowym początkiem Żabci. Choć tożsamość jej randkowego partnera pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne. Ania nie zamierza siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Kajetan, mimo własnych miłosnych zawirowań, pokazuje, że potrafi cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Czy ta randka okaże się początkiem nowej miłości? Odpowiedź poznamy już 5 listopada o godzinie 20:05 w TVP2.
2: Splątane losy powracają z emocjonującym 66. odcinkiem już jutro, 14 października, o godzinie 14 na TVP1. Burak, młody lekarz, zażąda od Jasemin wyjaśnień dotyczących jej tajemniczej przeszłości, co postawi pielęgniarkę przed trudnym wyborem. Jasemin, drżąc o zdrowie Minę, wyzna Szengul prawdę o swoim pokrewieństwie z Minever. W tle toczy się śledztwo w sprawie kradzieży, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Fani mogą także śledzić serial na platformie TVP VOD. To kolejna odsłona pełna miłości i skrywanych tajemnic, której nie można przegapić. W najnowszym odcinku M jak Miłość, który wyemitowano w poniedziałek, 12 października, doszło do emocjonującego zwrotu akcji. Barbara Mostowiak, zazwyczaj postrzegana jako mądra i zaufana postać, wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi radami dla Marysi. Po zdradzie Marysi przez Artura, Barbara doradziła córce ratowanie małżeństwa, co spotkało się z ostrą krytyką fanów. Widzowie są zszokowani, że seniorka, która zawsze była wsparciem, tym razem zawiodła. Komentarze na Instagramie pełne są oburzenia i niezrozumienia dla postawy Barbary. Fani uważają, że Marysia powinna postawić na siebie i swoje szczęście, zamiast ratować związek z niewiernym mężem. To jeden z najbardziej emocjonujących wątków w historii serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1948 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Aneta z charakterystycznym dla siebie sprytem uratuje związek Kamy i Marcina. Fryzjerka Kama wpadnie w szał, gdy w samochodzie męża znajdzie damską szminkę. Zazdrość doprowadzi do ostrej kłótni, ale to Aneta podsunie Kamie pomysł na inne podejście. Dzięki jej radom Kama zrozumie, że Marcin jest jej wierny. Wieczorem para przeżyje namiętne chwile, a wszelkie wątpliwości znikną. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP2. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20:50 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się tajemnica ojcostwa małej Zosi. Aneta po nietrzeźwym wieczorze zdradza mężowi, że Jakub jest ojcem Zosi, ale szybko wycofuje się z tego wyznania. Kasia nadal ukrywa prawdę przed Jakubem i Mariuszem, a jej romans z zaginionym Sowińskim dodaje pikanterii całej sytuacji. Jakub zaczyna podejrzewać Kasię o związek z zaginieniem dyrektora kliniki, zwłaszcza po znalezieniu jej naszyjnika w jego domu. Olek również zmaga się z ciężarem tajemnic, nie wiedząc, co naprawdę wydarzyło się w domu Sowińskiego. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? W 1002 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario zostanie porwany przez dawnych kolegów z mafii, co wprowadzi sporo napięcia. Zuza, ukrywając Ninę, planuje ucieczkę za granicę, co dodaje dramatyzmu tej historii. W Leśnej Górze Wiktoria ponownie stanie przy stole operacyjnym, gdy stan Borysa gwałtownie się pogorszy. Lekarze zdiagnozują u niego przepuklinę rozworu przełykowego, co wymusi pilną operację. Tymczasem dr Jakubek zaproponuje Konsalidzie zastępstwo na czas swojej choroby. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc medyczne przypadki z osobistymi dramatami bohaterów. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 229 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 17:20 na TVP2. Bejza marzy o spokojnym odnowieniu małżeńskiej przysięgi, ale jej plany mogą zostać zniweczone przez konflikt z synem. Tymczasem Cichan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ichsana, utkną w lesie z powodu awarii samochodu. Czy uda im się dotrzeć na czas? Jonca przekaże Cemilowi paczkę pełną smakołyków, dodając nieco słodyczy do napiętej atmosfery. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się wyjść za Cichana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza, co prowadzi do wielu emocjonalnych zawirowań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Poznania termometry ukażą 9 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy chłód otula miasto jak wełniany koc. Miękko, ale zdecydowanie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem. Służby badają zgłoszenie o możliwym ataku na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o wysyłanie gruźb. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności. Sprawa wywołała debatę o bezpieczeństwie polityków i zasadach informowania o zagrożeniach.
2: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podważył znaczenie Radosława Sikorskiego w rozmowach dotyczących nominacji ambasadorskich. Dzień później na Warsaw Security Forum Sikorski odpowiedział, wyznaczając prezydentowi dwa zadania. Sugerował, by Nawrocki wykorzystał swoje relacje z Donaldem Trumpem do zapewnienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce i przekonania go, że Putin jest agresorem. Konflikt między politykami nabiera tempa. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, ostrzega przed nadchodzącą zimą, która według niego może być najdroższą w historii. Polityk zwraca uwagę na możliwy brak węgla i apeluje do Polaków o jego zakup. Czarnek podkreśla, że obecny rząd nie planuje programów osłonowych, co może dodatkowo utrudnić sytuację. Temperatury mają wkrótce spaść, a pierwsze przymrozki są już na horyzoncie.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Julejdy X. Kotojak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud. Od 23 października w Niemczech osoby prywatne nie będą mogły używać trutek na szczury, zawierających substancje hamujące krzepnięcie krwi. Za złamanie tego zakazu grozi kara do 50 tysięcy euro. Powodem zaostrzenia przepisów są obawy o środowisko, ponieważ te substancje są toksyczne dla wielu zwierząt. Właściciele domów powinni teraz skupić się na zabezpieczaniu odpadów i stosowaniu pułapek mechanicznych.
2: Księżna Kate i jej córka, księżniczka Charlotte, zaskoczyły pasażerów londyńskiego metra, podróżując linią Elizabeth w minioną sobotę. Matka i córka, choć w towarzystwie ochrony, starały się nie zwracać na siebie uwagi, rozmawiając z pasażerami i ciesząc się podróżą. Obie wysiadły na stacji Tottenham Court Road, a ich obecność w metrze była dla wielu niecodziennym widokiem. To nie pierwszy raz, gdy księżna wybiera transport publiczny, co przypomina jej dawne czasy przed wejściem do rodziny królewskiej. W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce czterech kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu.
2: Wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i finansowych. Jesienią i zimą, gdy zauważamy skroploną wodę na oknach, warto podjąć działania, by zmniejszyć wilgotność. Regularne wietrzenie pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu. Grudzień przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do 5-dniowego odpoczynku. Dzięki układowi świąt i dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, który wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższą przerwą. Premier Donald Tusk wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia, jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników służby cywilnej. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy, ponieważ nie wszyscy skorzystają z tego przywileju na tych samych zasadach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią jesienią wielu z nas suszy grzyby, by cieszyć się ich smakiem zimą. Niestety, nawet dobrze wysuszone grzyby mogą z czasem nabierać wilgoci. Prosty trik z użyciem kilku ziaren surowego ryżu może pomóc w ich ochronie. Wystarczy dodać je do słoika z grzybami, by pochłaniały wilgoć i przedłużały świeżość zapasów.
1: Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 6 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie. Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody.
2: Polskie kino znów na ustach świata. Trzy nasze produkcje walczą o złotą żabę na festiwalu Toruń Xamer Image, co może otworzyć drzwi do Oscarów. Wśród nich jest historia entomologa, ratującego cerkiew przed owadami, tajemniczy pięściarz z warszawskiej Pragi oraz zmagania stroicieli fortepianów. Czyżby polskie filmy miały szansę na oscarowy blask? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że Artur Rojek mógłby nas uczyć wychowania fizycznego, a Tomasz Organek tłumaczyć zawiłości angielskiej gramatyki? Okazuje się, że zanim stali się gwiazdami, zdobywali wykształcenie pedagogiczne. Muniek Staszczyk, Stilow, mógłby analizować literacką klasykę, a Tomasz Kamel, choć nie sprawdza klasówek, szkoli młodych z komunikacji. Ciekawe, ilu jeszcze nauczycieli kryje się w polskim showbiznesie?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Film Mniej obcy to nie dokument, a raczej filmowa fantazja o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Twórcy postanowili nieco podkoloryzować rzeczywistość, łącząc fakty z fikcją, by stworzyć emocjonującą opowieść. Skandaliczny koncert we Wrocławiu, gdzie Borysewicz zaszalał na scenie, to prawdziwy punkt kulminacyjny, ale reszta to już bardziej filmowa interpretacja niż wierne odwzorowanie. Warto pamiętać, że choć film pokazuje prawdziwe zwroty akcji, to droga między nimi jest wypełniona fabularnymi ozdobnikami.
1: Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat.
2: Metallica jako pierwsza metalowa kapela zdobyła kosmiczną halę Sphere w Las Vegas. Ale czy Pearl Jam pójdzie w ich ślady? Zespół jest podzielony jak nigdy dotąd. Gitarzysta Mike McCready jest za, ale Stone Gossard reaguje na samą myśl o występie w Sphere jak na alergię. Tymczasem basista Jeff Ament zdradza, że mimo spokojnego roku Pearl Jam pracuje nad nową muzyką, która już teraz wywołuje dreszcze ekscytacji. Cóż, może nie Vegas, ale nowe dźwięki na pewno. Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk. Ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u? Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie. Metalowi maniacy, szykujcie się na prawdziwe piekło dźwięków. Festiwal Drummers from Hell w Świdnicy już 19 grudnia, a na scenie pojawią się giganci perkusji, w tym Zbigniew Inferno, Promiński z Behemoth i Hannes Grossman z Triptykon. Bilety znikają szybciej niż można powiedzieć blast beat, więc kto pierwszy, ten lepszy. To wydarzenie, gdzie perkusja gra pierwsze skrzypce, a gitarzyści i wokaliści mogą tylko pomarzyć o takim show.
2: Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus, Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1027 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 4 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 samochodów. 48-letni kierowca Hyundai'a, który prawdopodobnie miał atak padaczki, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do serii kolizji. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki. W centrum Warszawy kończy się budowa luksusowego apartamentowca Villa Bogoria. Budynek, położony obok ogrodu Krasińskich, oferuje mieszkańcom m.in. strefę wellness z basenem. Ceny sięgają nawet 72 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a większość lokali już sprzedano. Villa Bogoria nawiązuje do historycznej architektury dawnego pasażu Simonsa. Dramatyczne odkrycie nad Wisłą w okolicach Zakroczymia. Spacerowicze zauważyli osłabionego łosia, który nie mógł wydostać się z mułu. Mimo zgłoszenia sprawy służbom, zwierzę po 6 dniach znaleziono martwe. Straż pożarna wcześniej interweniowała w tej okolicy, ale uznano, że łoś nie jest w niebezpieczeństwie. Sprawa jest badana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Leszczydole Nowinach odbył się pogrzeb 37-letniej Darii, która zginęła 8 października podczas ataku nożownika w miejscowej szkole. Kobieta osierociła 2 synów. Po tragedii uruchomiono zbiórkę, aby wesprzeć jej rodzinę w trudnym czasie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele szkoły.
1: Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie nazistowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i poddał się karze. Polskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywnę lub nawet 3 lata więzienia.
2: Na Podhalu doszło do niebezpiecznego rajdu 59-letniej kobiety, kierującej luksusowym SUV-em. Mieszkanka województwa mazowieckiego uszkodziła 4 samochody i motocykl na stacji paliw w Nowym Targu, a następnie potrąciła pieszego w Białce Tatrzańskiej. Policja zatrzymała ją w Podczerwonem, a kobieta usłyszała zarzuty, w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi jej wieloletnia kara więzienia.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego. W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: W Zoo Łączna pod Mieroszowem trwa akcja policji i prokuratury. Zatrzymano 4 osoby, a śledztwo dotyczy opieki nad zwierzętami. Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz biegli, którzy dokonują przeszukań. Decyzja o ewentualnym odebraniu zwierząt ma zapaść jeszcze dzisiaj. szkole podstawowej w Bukowicach na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj 13-letni uczniowie przynieśli na lekcję noże, tłumacząc, że chcieli się bronić w razie ataku. Policja została powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a policja zapewnia, że monitoruje sytuację w szkołach w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 9 stopni oraz małe zachmurzenie. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań. We Francji doszło do nietypowego ataku hakerskiego na supermarkety. W nocy z 10 na 11 października hakerzy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w około 250 sklepach sieci Intermarché i Cooperative U. Zamiast chłodzić, lodówki zaczęły grzać, co doprowadziło do rozmrożenia setek ton żywności. Straty mogą przekroczyć 10 milionów euro. Właściciele sklepów planują ubiegać się o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Sprawcy ataku pozostają nieznani, a ich motywy nie są jasne. Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy dynamiczne zmiany cen. Benzyna drożeje u wszystkich głównych dostawców, natomiast ceny oleju napędowego spadają. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB98 i olej napędowy, minimalnie taniej niż Aramco. Wzrost cen benzyny to kontynuacja trendu od 7 października, podczas gdy diesel tanieje o 35 zł na metrze sześciennym. Mimo spadków, ceny paliw pozostają wysokie z powodu presji makroekonomicznej i geopolitycznej. Benzyna PB95 przekroczyła 7 zł za litr, a olej napędowy 8 zł, co oznacza dalsze wyzwania dla kierowców.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska grozi zawetowaniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. Powodem jest propozycja Komisji Europejskiej, by 30% dochodów z systemu ETS zasilało wspólną kasę Unii Europejskiej. Dla Polski oznaczałoby to stratę ponad 1,14 miliarda euro rocznie. Warszawa uważa, że system ETS już teraz obciąża gospodarkę i konsumentów, a dodatkowe wpłaty do Brukseli byłyby niesprawiedliwe. Decyzja wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej, co daje Polsce prawo weta. Sytuację komplikuje konieczność zgody prezydenta Karola Nawrockiego na ewentualne weto. Michał Sołowow i Piotr Żak łączą siły w energetyce. Ich firmy SGE i ZE-PAK podpisały umowę na budowę 6 małych reaktorów jądrowych w Pątnowie. Nowa elektrownia ma mieć moc 1800 MW i powstanie na terenach starego zakładu węglowego. To ważny krok dla polskiej gospodarki, który może przyspieszyć transformację energetyczną kraju. Projekt wykorzysta amerykańską technologię reaktorów BWRX-300, a inwestycja ma być realizowana w latach od 2028 do 2030. To powrót do planów sprzed lat, które teraz mają szansę na realizację.
2: Rząd Donalda Tuska przyznał nauczycielom jedynie 3% podwyżkę wynagrodzeń, co wywołało falę rozczarowania w środowisku nauczycielskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% wzrostu płac, argumentując, że tylko taki poziom podwyżek odzwierciedliłby rosnące koszty życia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra wynoszą od 5308 zł brutto dla początkujących do 6397 zł dla dyplomowanych. Dodatkowo nauczyciele czekają na konkretne propozycje dotyczące rekompensat za pracę podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie ryczałtu, ale szczegóły wciąż są nieznane.
1: Rząd wprowadza reformę PIT, która ma przynieść klasie średniej oszczędności do 3600 zł rocznie. Nowe oszczędnościowe konta inwestycyjne pozwolą uniknąć podatku Belki do określonych limitów. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS do ponad 2050 zł. Dodatkowo ceny papierosów, alkoholu i napojów słodzonych wzrosną z powodu wyższej akcyzy i opłaty cukrowej. Zmiany obejmą także podniesienie progu dochodowego dla najniższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie nowej stawki 24%. 3%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach, od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz. To miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zaskakują nowymi wątkami. W najnowszych odcinkach Agata Pyrka, grana przez Natalię Zambrzycką, staje przed życiowymi wyzwaniami. Po przyjęciu intratnego kontraktu w Tajlandii, Agata musi zmierzyć się z rozłąką z ukochanym Ignacym. Mimo to para nie zamierza się rozstawać, a Ignacy wręcza Agacie pierścionek zaręczynowy. Na Instagramie serialu pojawiły się trzy możliwe scenariusze przyszłości Agaty, w tym ciąża, miłosny trójkąt i utrata pamięci przez Ignacego. Fani gorąco dyskutują, która z historii okaże się prawdziwa. Czy Agata rzeczywiście spodziewa się dziecka? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? M jak miłość wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1948 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Policja intensywnie bada sprawę zaginionego Aleksandra Sowińskiego, a głównym podejrzanym staje się Olek Chodakowski. Krew znaleziona w domu Sowińskiego rzuca nowe światło na śledztwo, choć Olek twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Siostra zaginionego, Ewa, jest przekonana, że Aleksander nie żyje, co tylko podsyca napięcie. Olek, zaniepokojony sytuacją, prosi swojego brata Marcina o pomoc w zwikłaniu zagadki. Czy uda się odkryć prawdę i odnaleźć Sowińskiego? Odpowiedzi na te pytania już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4298 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 982 odcinku Akacjowej 38 Leonor szykuje się do wielkiego wyznania przed mieszkańcami. Chce ujawnić prawdę o swojej relacji z Kasildą, ale jej plany krzyżuje Rosina. Podczas spotkania wychodzi na jaw bolesny sekret dotyczący Maksymiliana. Tymczasem Lucia naprawia porcelanową figurkę, na której bardzo zależy Samuelowi i mimo ostrzeżeń przyjmuje jego zaproszenie na kolację. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy splatają się w fascynujący sposób. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Mark Parejo. Klan zaprasza na emocjonujący 4759 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18.05 w TVP1. Tola stanie przed trudną decyzją dotyczącą wspólnego mieszkania z Pawłem, co wywoła wiele emocji. W domu Skoczków pojawi się inspektorka sanepidu, co wywoła niemałe zamieszanie. Marek szybko znajdzie nową pracę u Maćka, co przyniesie mu sporo satysfakcji. Surmaczowa będzie naciskać na Witka, by pomógł urządzić nowy lokal Feminy. Wieczorem Skoczkowie odwiedzą Lubicz, co może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Serial Klan to opowieść o codziennych zmaganiach rodziny Lubiczów, pełna emocji i życiowych wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do swojego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Rumulo ujawnia Manuelowi, że zna jego sekret związany z Janą. Ayala przyznaje Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem, co prowadzi do zawarcia między nimi sojuszu. Martina obiecuje zaakceptować decyzję matki o ewentualnym ślubie z baronem. Tymczasem Ignacio oświadcza się Margaricie, co może odmienić jej życie. Katalina dzieli się z Pelayo bólem po stracie brata, a Curro wspomina wojenne przeżycia z Martiną. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które nieustannie przyciągają widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1025 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 9 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 9 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Niedzielne doniesienia o groźbach wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wywołały duże poruszenie w mediach. W programie Poranny Ring dyskutowano, czy skala medialnego alarmu była uzasadniona. Publicysta Bartłomiej Graczak podkreślił, że groźby nie powinny być lekceważone, ale kwestionował potrzebę tak intensywnego nagłośnienia sprawy. Pojawiły się też sugestie, że medialny szum mógł odwrócić uwagę od afery Michała Kołodziejczaka.
3: Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Sejmowa Komisja Śledcza ujawniła, że w latach od 2017 do 2022 systemem Pegasus inwigilowano 578 osób, w tym sędziów, prokuratorów i polityków. Komisja zgłosiła do prokuratury wątpliwości dotyczące nadzoru nad systemem oraz sprawy związane z jego zakupem i użyciem. Wśród zgłoszonych osób są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Dalsze postępowanie może potrwać, a część ustaleń pozostaje tajna.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacji reportażu Kanału Zero, w którym dwie były współpracownice posła Michała Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc i nakłanianie do zażywania środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom, nazywając je pomówieniami. W związku z tymi oskarżeniami Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. Sprawa jest w toku, a prokuratura bada, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego postępowania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem niecałych 33%. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 22%, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z niecałymi 15%. Mimo zwycięstwa, Koalicja Obywatelska miałaby trudności ze znalezieniem partnerów do koalicji, co może oznaczać polityczny impas w Sejmie. Premier Donald Tusk odniósł się do wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego, którym padły kontrowersyjne stwierdzenia. Nawrocki nie widzi problemu w obecności Grzegorza Brauna i jego prorosyjskiej partii w polskiej polityce. Tusk skomentował to na platformie X, dziękując za szczerość. W wywiadzie poruszono również temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
2: Na pokładzie samolotu linii Indigo lecącego z Delhi do Chennai doszło do pożaru. Ogień wybuchł w schowku na bagaże z powodu uszkodzonego powerbanku. Załoga szybko opanowała sytuację, a piloci zdecydowali o awaryjnym lądowaniu w Hajdarabadzie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pasażerowie kontynuowali podróż innym samolotem.
3: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouges w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Wczoraj jeden z pasażerów zginął, wypadając z kolejki górskiej Goliath. Kilka innych osób zostało rannych. Policja hrabstwa COP prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku. Po zdarzeniu park zamknął 9 kolejek w całych Stanach Zjednoczonych. NATO przedstawiło nową strategię obrony i odstraszania, zaprezentowaną przez generała Aleksusa Grynkewicza w Warszawie. Koncepcja zablokować, osłabić, złamać ma na celu powstrzymanie ataku, osłabienie sił wroga i zniszczenie jego systemu bojowego, bez dążenia do strategicznej klęski Rosji. Generał Grynkewicz podkreślił, że NATO jest gotowe do obrony w każdej chwili, a Polska jest chwalona za swoje inwestycje w obronność. Nowa strategia opiera się na doświadczeniach z konfliktu na Ukrainie i ma zapewnić pokój przez siłę.
3: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów. Pleśń na ścianach to nie tylko problem estetyczny, ale i zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla alergików. W okresie jesienno-zimowym, gdy wilgotność powietrza wzrasta, warto szybko reagować na jej pojawienie się. Prosty domowy roztwór z wody utlenionej, olejku z drzewa herbacianego i wody kranowej może skutecznie usunąć pleśń. Pamiętajmy też o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, aby zapobiegać jej powstawaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Najmłodsza posłanka w Sejmie, 26-letnia Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej, wyszła za mąż. Szczęśliwą nowiną podzieliła się na Instagramie, publikując zdjęcie ślubne z mężem Michałem. Gratulacje posypały się od koleżanek z polityki, w tym od Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej i wiceminister Aleksandry Gajewskiej. Kot, z wykształcenia prawniczka, do Sejmu trafiła w 2024 roku. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 4 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I porek.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w akcji. Właśnie ruszyła druga edycja jej słynnego Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 8100 zł można podziwiać jej jędrne pośladki i nauczyć się, jak być fit. Gwiazda nie tylko pokazuje swoje atuty na Instagramie, ale też obiecuje uczestniczkom obozu treningi z topowymi trenerami, porady dietetyczne i psychologiczne, a nawet ziołolecznictwo. Wszystko to w luksusowym hotelu, gdzie zdrowe jedzenie i witaminowe szoty są na porządku dziennym. Kto by pomyślał, że za taką cenę można nie tylko wzmocnić ciało, ale i podziwiać Dodę w pełnej krasie. Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni, zaskoczyła fanów zdjęciem bez makijażu, czekając na swojego męża Waldemara Kozerawskiego, który na co dzień pracuje w Kanadzie. Wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą czasem odliczać minuty do przyjazdu ukochanego. Waldemar, wielbiciel kuchennych rewolucji, ponoć nieraz słucha relacji z planu nawet w środku nocy. Cóż, miłość nie zna granic, ani stref czasowych. W polskim showbiznesie kolejna para postanowiła rozstać się z klasą. Michał Koterski i Marcela Leszczak po roku od złożenia papierów rozwodowych pojawili się w sądzie z uśmiechami na twarzach. Marcela, jakby na przekór sytuacji, przyszła z obrączką na palcu. Czyżby to nowy trend w rozwodach? Może to sposób na pokazanie, że można się rozstać z elegancją i humorem, nawet jeśli to koniec pewnej epoki.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
3: Marek Kościkiewicz, znany z tego, że raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazać swój dom oraz młodszą o 28 lat partnerkę. Cóż za niespodzianka, że muzyk z dwoma rozwodami na koncie znalazł szczęście z lekarką, z którą dzieli życie od 12 lat. Ich dom to prawdziwa galeria sztuki, pełna obrazów i mebli własnej roboty, a wśród tego wszystkiego biega ich ukochany pies Rubi. Wygląda na to, że miłość nie zna granic ani wieku, ani zawodów. Świat pożegnał R.J. Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów. Behemoth nie przestaje zaskakiwać. Zespół właśnie ruszył w europejską trasę koncertową, a na scenie towarzyszą im Dimmu Borgir i Dark Funeral. W Zurychu fani mieli okazję usłyszeć legendarny utwór Venom w wykonaniu Nergala i Shagrata, a to wszystko w ramach przygotowań do premiery kolejnego albumu i Scefwell Tour. Czy ktoś jeszcze nadąża za tym tempem?
1: Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: David Ellefson, były basista Megadeth, z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy zespół działał jak dobrze naoliwiona maszyna. Współpraca przy Countdown to Extinction była ponoć tak harmonijna, że aż trudno uwierzyć, że to ten sam zespół, który później miał swoje wzloty i upadki. Teraz Ellefson rusza w trasę Bass Warrior, by przypomnieć światu te złote czasy, grając cały album na żywo. Już 12 grudnia zagra w Polsce, w klubie Stary Dom w Domecku. W świecie, gdzie każdy ma prawo do własnych poglądów, Wojciech Cejrowski postanowił zabłysnąć swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat Freddiego Mercury'ego. W nowym podcaście Kuby Wojewódzkiego Cejrowski porównał muzykę Queen do zupy z karaluchami, twierdząc, że życie osobiste Mercury'ego go brzydzi. Cóż, wygląda na to, że niektórzy wciąż nie potrafią oddzielić sztuki od życia prywatnego artysty, a Freddy, choć nieobecny od 35 lat, nadal potrafi wzbudzać emocje.
1: Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że black metal i tradycyjne pieśni pasyjne mogą iść w parze? Zespół Patriarch i Monodia Polska postanowili zaskoczyć wszystkich, łącząc swoje siły w projekcie Lamentacje – Pasja. To wydarzenie, które ma być godziną mrocznego, arcysmutnego muzycznego horroru, odbędzie się tylko w trzech miastach w lutym przyszłego roku. Bilety już w sprzedaży, więc kto ma ochotę na muzyczne pospolite ruszenie, niech się spieszy. Tobias Forge, znany jako lider Ghost, zaskakuje fanów powrotem do death metalowych korzeni z zespołem Repugnant. Nowa wersja utworu Premature Burial trafiła do horrorowej antologii VHS Mixtape, a za mikrofonem stanął Eric Danielson z Watine. Forge, zamknięty w studiu, podobno pracuje nad nowym, ekstremalnym albumem, co potwierdzają plotki z kręgów muzycznych. Czyżby szykował się powrót do najcięższych brzmień? Czas pokaże.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 2 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Spacerowicze nad Wisłą koło Zakroczymia odkryli martwego łosia, który wcześniej ugrzązł w mule. Mimo zgłoszenia do służb ratunkowych, zwierzę nie zostało uratowane. Strażacy wcześniej uznali, że łosie w tym rejonie nie są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, co mogło wpłynąć na brak interwencji. Sprawa budzi kontrowersje i wymaga wyjaśnienia.
2: W nocy z 7 na 8 października warszawska policja interweniowała w Wilanowie po zgłoszeniu od francuskich służb. Mieszkaniec dzielnicy zadawał sztucznej inteligencji pytania o okaleczanie i zabijanie, co wzbudziło podejrzenia o możliwe zagrożenie. 47-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację, a jego dziecko pozostaje pod opieką bliskiej osoby. Policja przypomina, że anonimowość w sieci to mit, a działania online mogą mieć realne konsekwencje. Policja zatrzymała już 167 osób w wyniku zmasowanych kontroli po aktach przemocy w polskich szkołach. Mundurowi objęli nadzorem ponad 108 tysięcy placówek i zarejestrowali 415 incydentów z podejrzeniem złamania prawa. Kontrole potrwają co najmniej do końca tygodnia, a internet jest nieustannie monitorowany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nadzór będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Dziś żegnamy profesora Andrzeja Kułakowskiego, wybitnego chirurga onkologicznego, który zmarł w wieku 97 lat. Przez dekady rozwijał leczenie nowotworów i kształcił młodych lekarzy. Był jednym z twórców Polskiej Szkoły Onkologii i wspierał ruch Amazonek. Jego wkład w rozwój polskiej medycyny pozostanie niezapomniany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Rodzice, Sylwia i Norbert, są pełni obaw, szczególnie po wcześniejszych dramatycznych wydarzeniach, gdy dziewczynka otarła się o śmierć po zatruciu alkoholem. Ostatni raz widziano ją na bulwarach Wiślanych w Warszawie, gdzie miała spotkać się ze znajomymi. Rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi córkę o powrót do domu. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30 w sali obrad Rady Miasta. Gibała wygrał drugą turę wyborów, zdobywając ponad 62% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 44%. Nowy prezydent oficjalnie obejmie swoje stanowisko podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta. Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie hitlerowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za propagowanie nazizmu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia. W Sosnowcu doszło do tragicznych wydarzeń. 53-letni Janusz K. został aresztowany pod zarzutem długotrwałego znęcania się nad swoim ojcem, co miało doprowadzić do jego śmierci. Prokuratura ustaliła, że przemoc trwała od lutego 2022 roku, a ostatni brutalny atak miał miejsce 2 października. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego, który nie przyznaje się do winy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku rośnie popularność samoobsługowych myjni dla psów. W Chorzowie, Żorach i Bielsku Białej właściciele czworonogów mogą samodzielnie wykąpać i wysuszyć swoje zwierzęta, unikając bałaganu w domu. Koszt rozpoczęcia takiej kąpieli to zaledwie 5 zł. Myjnie działają codziennie, oferując elastyczne godziny otwarcia i różne formy płatności.
2: Wczoraj na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu i Volkswagena. 4 osoby, w tym 3 policjanci, zostały ranne, ale ich stan nie budzi poważnego niepokoju. Policja bada, czy radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trasa była zablokowana przez kilka godzin, a sprawa jest pod nadzorem prokuratury. We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
1: W Bukowicach, w powiecie milickim, 2 13-letnich uczniów przyszło do szkoły z nożami, tłumacząc, że miały im posłużyć do samoobrony. Policja została natychmiast powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na miejscu zabezpieczono narzędzia, a rodzice chłopców zostali poinformowani. Policja apeluje o spokój, podkreślając, że noże nie zostały użyte i nikomu nic się nie stało.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś w popularnym zoo Łączna na Dolnym Śląsku trwają przeszukania i oględziny prowadzone przez policję i prokuraturę. Śledczy badają, jak traktowane są zwierzęta, a 4 osoby zostały zatrzymane. Dyrekcja zoo zapewnia, że posiada pełną dokumentację opieki weterynaryjnej i jest gotowa do współpracy. Decyzje dotyczące przyszłości zwierząt mają zapaść jeszcze dzisiaj. Na ulicach Świdnicy doszło do nietypowej interwencji. Kompletnie naga 22-letnia kobieta biegała po mieście i zaatakowała strażnika miejskiego. Sytuację opanowała dopiero policja, która zatrzymała kobietę. Po interwencji trafiła ona do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnik złożył zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu nietykalności cielesnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 9 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają. Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów.
1: Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w 4. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak niedawno przegrał z Hiszpanem w finale w Chengdu, więc to doskonała okazja do rewanżu. Hurkacz awansował do tej fazy po zwycięstwie nad Chińczykiem Yi Zhou, a wcześniej pokonał Nowaka Dżokowicza. Dawidowicz Fokina, znany z waleczności, obronił piłkę meczową w starciu z Francesem Tiafoe.
0: Maja Chwalińska awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Canal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1026 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 8 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 9 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3418 odcinku zaskoczą widzów dramatycznym zwrotem akcji. Daniel, były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, pokazuje swoją mroczną stronę, porywając narkomana Adama i wywożąc go do lasu. Jego brutalne działania wywołują wstrząs u Asi, która obawia się o bezpieczeństwo ich syna Emila. Konflikt między byłymi małżonkami narasta, gdy Asia grozi, że zabroni Danielowi kontaktów z synem. Daniel nie zamierza się poddać i zastrasza Asię, żądając widzenia z Emilem. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany dziś o 25 w TVP2.
2: W 3435 odcinku Barw Szczęścia Żabcia wyrusza na swoją pierwszą randkę, co jest dla niej ważnym krokiem w życiu uczuciowym. Ania, nie kryjąc emocji, dzieli się tą nowiną z Brodą, który okazuje się być prawdziwym przyjacielem, wspierając ją z całego serca. W restobarze atmosfera stanie się wyjątkowo romantyczna, a widzowie będą mogli poczuć napięcie związane z nowym początkiem Żabci. Choć tożsamość jej randkowego partnera pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne. Ania nie zamierza siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Kajetan, mimo własnych miłosnych zawirowań, pokazuje, że potrafi cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Czy ta randka okaże się początkiem nowej miłości? Odpowiedź poznamy już 5 listopada o godzinie 25 w TVP2.
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, który wyemitowano w poniedziałek, 12 października, doszło do emocjonującego zwrotu akcji. Barbara Mostowiak, zazwyczaj postrzegana jako mądra i zaufana postać, wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi radami dla Marysi. Po zdradzie Marysi przez Artura, Barbara doradziła córce ratowanie małżeństwa, co spotkało się z ostrą krytyką fanów. Widzowie są zszokowani, że seniorka, która zawsze była wsparciem, tym razem zawiodła. Komentarze na Instagramie pełne są oburzenia i niezrozumienia dla postawy Barbary. Fani uważają, że Marysia powinna postawić na siebie i swoje szczęście, zamiast ratować związek z niewiernym mężem. To jeden z najbardziej emocjonujących wątków w historii serialu.
2: W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Aneta z charakterystycznym dla siebie sprytem uratuje związek Kamy i Marcina. Fryzjerka Kama wpadnie w szał, gdy w samochodzie męża znajdzie damską szminkę. Zazdrość doprowadzi do ostrej kłótni, ale to Aneta podsunie Kamie pomysł na inne podejście. Dzięki jej radom Kama zrozumie, że Marcin jest jej wierny. Wieczorem para przeżyje namiętne chwile, a wszelkie wątpliwości znikną. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 229 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 17.20 na TVP2. Bejza marzy o spokojnym odnowieniu małżeńskiej przysięgi, ale jej plany mogą zostać zniweczone przez konflikt z synem. Tymczasem Cichan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ihsana, utkną w lesie z powodu awarii samochodu. Czy uda im się dotrzeć na czas? Jonca przekaże Cemilowi paczkę pełną smakołyków, dodając nieco słodyczy do napiętej atmosfery. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się wyjść za Cichana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza, co prowadzi do wielu emocjonalnych zawirowań. W 66. odcinku serialu Splątane losy Burak w końcu zdecyduje się zapytać Jasemin o jej prawdziwą tożsamość. Jasemin od dawna ukrywa przed nim ważne sekrety, a teraz będzie musiała zmierzyć się z trudnym wyborem. Dodatkowo Jasemin będzie martwić się o zdrowie Miny, która właśnie wróciła ze szpitala. Poprosi Szengul o pomoc w zdobyciu informacji na temat stanu siostry. W tym odcinku Jasemin wyjawi również Szengul, że Minewer jest jej babcią. Tymczasem Halil otrzyma od policji informację, że sprawcy włamania do jego sklepu wciąż pozostają nieznani. 66. odcinek Splątanych losów zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 14 w TVP1.
1: W 1948 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kasia dowiaduje się od Anety o kłopotach Olka, który został wezwany na policyjne przesłuchanie. Chodakowski znalazł się w trudnej sytuacji, a jego konflikt z zaginionym Sowińskim tylko pogarsza sprawę. Kasia, choć zna prawdę o szantażu i sfałszowanych badaniach, milczy, obawiając się konsekwencji. Tymczasem jej mąż, Mariusz, skrywa mroczną tajemnicę związaną z zniknięciem Sowińskiego. Aneta nieświadomie zdradza Kasi kolejne szczegóły, nie wiedząc, że jej przyjaciółka ukrywa przed nią własne dramaty. W tym odcinku widzowie będą świadkami, jak Kasia zmaga się z dylematem moralnym, zastanawiając się, jak ochronić siebie przed skutkami swoich intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 9 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem.
2: Komisja Wenecka wezwała prezydenta Karola Nawrockiego do natychmiastowego przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja podkreśla, że prezydent nie ma prawa kwestionować legalności procesu wyboru sędziów, ani kontrolować tej procedury. W przypadku dalszej odmowy ślubowanie może odbyć się bez fizycznej obecności prezydenta, ale musi być zgodne z prawem i skierowane do niego. Spór wokół Trybunału trwa od miesięcy, a prezydent nadal nie przyjął ślubowania od nowo wybranego sędziego Macieja Berka.
1: Służby badają zgłoszenie o możliwym ataku na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o wysyłanie gruźb. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności. Sprawa wywołała debatę o bezpieczeństwie polityków i zasadach informowania o zagrożeniach.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, ostrzega przed nadchodzącą zimą, która według niego może być najdroższą w historii. Polityk zwraca uwagę na możliwy brak węgla i apeluje do Polaków o jego zakup. Czarnek podkreśla, że obecny rząd nie planuje programów osłonowych, co może dodatkowo utrudnić sytuację. Temperatury mają wkrótce spaść, a pierwsze przymrozki są już na horyzoncie.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Julejdy X. Kotojak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud. Od 23 października w Niemczech osoby prywatne nie będą mogły używać trutek na szczury, zawierających substancje hamujące krzepnięcie krwi. Za złamanie tego zakazu grozi kara do 50 tysięcy euro. Powodem zaostrzenia przepisów są obawy o środowisko, ponieważ te substancje są toksyczne dla wielu zwierząt. Właściciele domów powinni teraz skupić się na zabezpieczaniu odpadów i stosowaniu pułapek mechanicznych.
2: Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października. Księżna Kate i jej córka, księżniczka Charlotte, zaskoczyły pasażerów londyńskiego metra, podróżując linią Elizabeth w minioną sobotę. Matka i córka, choć w towarzystwie ochrony, starały się nie zwracać na siebie uwagi, rozmawiając z pasażerami i ciesząc się podróżą. Obie wysiadły na stacji Tottenham Court Road, a ich obecność w metrze była dla wielu niecodziennym widokiem. To nie pierwszy raz, gdy księżna wybiera transport publiczny, co przypomina jej dawne czasy przed wejściem do rodziny królewskiej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska i Łotwa podpisały dziś w Rydze porozumienie o współpracy w cyberprzestrzeni. Umowa ma na celu szybszą wymianę informacji o zagrożeniach oraz wspólne szkolenia i reagowanie na incydenty w sieci. To odpowiedź na rosnące zagrożenia hybrydowe w regionie Morza Bałtyckiego. Dokument formalizuje dotychczasowe działania i otwiera nowe możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce 4 kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Słuchacie Radia Super Express.
2: Wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i finansowych. Jesienią i zimą, gdy zauważamy skroploną wodę na oknach, warto podjąć działania, by zmniejszyć wilgotność. wilgotność. Regularne wietrzenie pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu. Jesienią wielu z nas suszy grzyby, by cieszyć się ich smakiem zimą. Niestety, nawet dobrze wysuszone grzyby mogą z czasem nabierać wilgoci. Prosty trik z użyciem kilku ziaren surowego ryżu może pomóc w ich ochronie. Wystarczy dodać je do słoika z grzybami, by pochłaniały wilgoć i przedłużały świeżość zapasów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Jacek Sikora, 57-letni biznesmen ze Sławkowa, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Według żony, która zgłosiła jego zniknięcie, miał wyjechać na spotkanie do Istebnej, oddalonej o 130 km od miejsca zamieszkania. Do celu jednak nigdy nie dotarł, a później myśliwy znalazł jego ciało w lesie nieopodal Włocławka. Było zawinięte w plastikowy worek. Podejrzenia prędko padły na ukochaną Jacka, ale proces okazuje się bardziej skomplikowany niż sądzono. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Jacek Sikora pochodził ze Sławkowa w województwie śląskim. Był majętnym biznesmenem, który w opinii osób postronnych mógł nabawić się w swojej karierze wielu wrogów, a przynajmniej takich ludzi, którzy zazdrościli mu majątku i sukcesów, jak to zwykle bywa. 57-latek nie przejmował się takimi opiniami i po prostu robił swoje. Był dumny z tego, co udało mu się zbudować, czego nigdy nie ukrywał. Ferelnego dnia w połowie maja 2017 roku pewnym krokiem wychodził z domu. Miał udać się na spotkanie biznesowe do Istebnej, miejscowości oddalonej o 130 km od miejsca zamieszkania. Tak przynajmniej twierdziła jego żona Ilona, która zgłosiła później zaginięcie męża, bo Jacek Sikora do celu nigdy nie dotarł i urwał się po nim wszelki ślad. Ukochana mężczyzny jego zniknięcie zgłosiła dopiero po 2 dniach. Dlaczego tak późno? Podobno nie sądziła, że mężowi mogło stać się coś poważnego, lecz dłuższy brak kontaktu z nim zaczął ją niepokoić. W Istebnej mamy dom letniskowy, miała przekazać funkcjonariuszom w swoich tłumaczeniach. Jacek Sikora mógł się w nim zatrzymać, dlatego nie wrócił ze spotkania biznesowego od razu. Ale z kim miał się rzekomo spotkać? Tego już nie wiadomo. Jak opisywał Przemysław Gluma, dziennikarz Super Expressu, w działanie na terenie całego regionu zaangażowano mnóstwo przedstawicieli służb, ale to nic nie dało. Jacka Sikory nigdzie nie było. Pojawiła się teoria mówiąca o tym, że ktoś mógł porwać biznesmena dla pieniędzy, lecz ewentualni porywacze się nie

ujawniali. Nikt nie żądał okupu, nikt nie kontaktował się z rodziną. Aż po około 2 miesiącach, w lipcu 2017 roku, ktoś natknął się na zwłoki mężczyzny. Z ustaleń śledczych wynika, że myśliwy spacerujący po lesie nieopodal Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim zauważył nietypowy pakunek przy drzewie. W plastikowym worku znajdowało się ciało człowieka, a przeprowadzone badania DNA wykazały, że jest to zaginiony Jacek Sikora. Został zamordowany, a przyczyną zgonu były urazy klatki piersiowej. Potwierdzili wówczas przedstawiciele prokuratury w rozmowach z dziennikarzami. Wszczęto postępowanie w kierunku morderstwa, lecz mundurowi bardzo długo nie mieli żadnych tropów. Dopiero po 3 latach doszło do pierwszego zatrzymania. Główną podejrzaną stała się żona ofiary, Ilona. Później oficjalnie przedstawiono jej zarzut dotyczący zabójstwa męża. W toku postępowania zabezpieczono liczne dowody w sprawie, w tym m.in. nagrania z kamer monitoringu. Zbadano też komputery i inne urządzenia elektroniczne należące do kobiety. Przeprowadzano różne badania i ekspertyzy. Zgodnie z opinią profilera kryminalnego, którego poproszono o analizę śledztwa, to Ilona miała stać za morderstwem Jacka. Prokuratura uważała, że do zabójstwa doszło w domu małżonków w Sławkowie, a później podejrzana, być może z pomocą innej osoby, której w postępowaniu jednak nie ustalono, przewiozła ciało męża do lasu pod Włocławkiem. Nie ukryła zwłok w jakiś specjalny sposób. Porzuciła je w plastikowym worku blisko przebiegającej tam drogi. To dlaczego przypadkowy przechodzień z taką łatwością się na nie natknął? Dlaczego jednak Ilona miała to zrobić? Zdaniem śledczych chciała przejąć cały majątek męża tylko dla siebie i rozpocząć nowe życie. Wiedziała, że Sikora krótko przed śmiercią sporządził testament, z którego wynikało, że w razie jego śmierci wszystko przechodzi na własność żony. Ona chciała po prostu ten proces przyspieszyć. Co ciekawe, jak ustalił dziennikarz Przemysław Gluma, zapisy poczynione przez mężczyznę całkowicie pomijały ich syna Damiana, mimo że Ilona we własnym testamencie wszystko przekazała właśnie jemu oraz wnukom. Wydawać by się mogło, że prokuratura ma podejrzaną w garści, tak przynajmniej twierdzili jej przedstawiciele. Ale w rzeczywistości proces uznawano za poszlakowy, bo twardych dowodów na winę oskarżonej brakowało. Ilona nigdy nie przyznała się do zbrodni, negowała też wszystkie ustalenia śledczych. Od samego początku przekonywała, że bardzo kochała męża. Nawet po jego zniknięciu zabezpieczono w telefonie kobiety SMS-y, w których wyznawała mu miłość, choć mogła je przecież wysłać specjalnie, by wzmocnić swoje alibi. Jednocześnie na niekorzyść zatrzymanej przemawiały zeznania świadków. Bliscy ofiary mają inne zdanie na temat tego związku. Podkreślają, że nigdy nie widzieli w jej oczach żadnego żalu po stracie Jacka, a gdy mężczyzna był jeszcze poszukiwany jako zaginiony, ona wyjechała do Anglii. Gdy okazało się, że zwłoki znalezione w województwie kujawsko-pomorskim należą do niego, nie kwapiła się, by odebrać ciało i przygotować pochówek. Ba, nawet na pogrzebie, zamiast iść w kondukcie za trumną z ciałem, wsiadła do drugiego karawanu i nim przejechała na cmentarz. Pisał Przemysław Gluma na łamach Superekspresu. Z ogromnego majątku lubiła korzystać pełnymi garściami. W ciągu roku przed zamordowaniem biznesmena miała przelać z jego konta 3,5 miliona złotych. Dodawał dziennikarz na podstawie swoich ustaleń. Ilona stanęła przed sądem po roku prokuratorskiego śledztwa. Znów nie przyznała się do winy, natomiast areszt opuściła z pewną łatwością. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 miliona złotych. Miała bowiem pieniądze, jak nie trudno się domyślić. W trakcie 28 rozpraw przesłuchiwano licznych świadków i analizowano różne dowody, a sam proces przed sądem okręgowym trwał stosunkowo długo. Prokuratura oskarżała kobietę nie tylko o zabójstwo męża, lecz również składanie fałszywych zeznań czy nakłanianie do tego innych osób. Z tego wszystkiego Ilona odpowiedziała tylko za ostatni zarzut, za co usłyszała wyrok 2 lat więzienia. Sąd zgodził się z tym, że już po zaginięciu Jacka Sikory oskarżona miała prosić o składanie fałszywych zeznań mężczyznę, który skuł w domu małżeństwa płytki w salonie z niewiadomego powodu. Jednak najważniejsza kwestia pozostała tak naprawdę nierozstrzygnięta. Ze względu na to, że brakowało twardych dowodów na winę Ilony w zakresie zabójstwa, sąd musiał ją uniewinnić od tego zarzutu. To jednak nie koniec, bo pod koniec listopada 2025 roku, po 8 latach od odnalezienia ciała, ogłoszono, że proces ruszy od nowa. Taką decyzję podjął sąd apelacyjny, który zgodził się w tym zakresie z prokuraturą, składającą zażalenie na wyrok pierwszej instancji. To dla mnie szczęśliwy dzień, przyznał Ryszard Sikora,
brat zamordowanego Jacka, w rozmowie z Super Expressem. Jestem szczerze i mile zaskoczony wnikliwością sądu, który przeanalizował wszystkie dowody w tej sprawie. Sąd pierwszej instancji zupełnie zlekceważył masę dowodów, a poza tym stworzył swoją własną wersję wydarzeń, którą sąd wyższej instancji całkowicie obalił. Od samego początku podejrzewaliśmy, że żona brata była w to zaangażowana. Doprowadziła do tej tragedii nienawiść, która tam rosła, która aż kipiała. Pod koniec ich małżeństwo właściwie nie istniało, dodawał mężczyzna, będący oskarżycielem posiłkowym w procesie. Sędzia sprawozdawca Wojciech Paluch przyznaje, że sąd pierwszej instancji dokonał błędnej oceny dowodów, która jest sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Zdaniem sądu apelacyjnego, gdyby materiał dowodowy został oceniony prawidłowo, to dzisiejszy proces doprowadziłby nie do uniewinnienia, a skazania kobiety. Jednakże sąd wyższej instancji nie może skazać osoby uniewinnionej przez niższą instancję, stąd konieczność przeprowadzenia ponownego rozpoznania sprawy, tłumaczył sędzia Wojciech Paluch, co w praktyce wskazuje na to, że w kolejnym procesie szansa na wyrok skazujący wobec oskarżonej jest bardzo wysoka, choć oczywiście jeszcze nie całkowicie przesądzona. Paluch podkreślił, że sąd pierwszej instancji założył, że łańcuch poszlak nie jest nieprzerwany i da się sformułować alternatywną wersję wydarzeń. Ale sam fakt istnienia tej wersji nie uzasadnia w ocenie apelacji rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść oskarżonej. Zamiast tego powinno się te wszystkie wersje przeanalizować. Przepis, z którego skorzystano, mówi o wątpliwościach, których nie można usunąć, a w realiach tej sprawy te alternatywne wersje zdarzeń są nielogiczne i nie są prawdopodobne w tym samym stopniu, co wersja oskarżenia, wyjaśniał sędzia. Na koniec przedstawiciele instancji apelacyjnej wyliczali bezsporność faktu, który mówi, że piątek 12 maja 2017 roku był ostatnim dniem, kiedy pokrzywdzony był widziany żywy. Jacek Sikora wykazywał wówczas aktywność, logował się na forum internetowe, z którego przez lata korzystał, wyszedł na spacer z psem, wykonywał telefony. Krytycznego weekendu, poza tym piątkiem, pokrzywdzony nie zalogował się na forum, nie wykonał żadnego połączenia telefonicznego i nie opuszczał domu, bo wersja oskarżonej, że w niedzielę był na cmentarzu, nie znalazła potwierdzenia w materiale dowodowym. Nikt go na tym cmentarzu nie widział. Pokrzywdzony nie poszedł też na spacer z psami, choć wcześniej się ze znajomym na taki spacer umawiał. Sąd wyższej instancji stoi na stanowisku, że do zdarzenia doszło krytycznego weekendu na terenie posesji w Sławkowie. Jest bardzo prawdopodobne, że ktoś sprawcy głównemu pomagał, albo było sprawców więcej. Niemniej, cokolwiek się tam stało, musiało się stać za wiedzą oskarżonej. Nic nie wskazuje na to, by był tam ktokolwiek niepowołany, mówił sędzia Wojciech Paluch. Zwrócono też uwagę na opinię biegłego, który przeprowadzał sekcję zwłok ofiary. Wykazała ona bowiem, że przyczyną śmierci Jacka Sikory było wykrwawienie spowodowane urazami klatki piersiowej, a konkretnie dwoma ranami, które zadano za pomocą noża. Biegły nie wykluczył tego, że ciosy mogła zadać kobieta. Nic nie stało na przeszkodzie, by jedna osoba te obrażenia spowodowała. Kwestia wywiezienia zwłok to odrębna sprawa. Niekoniecznie musiała w tym uczestniczyć oskarżona. A jeśli nawet, mogła mieć pomocnika, wskazał sąd odwoławczy. Kolejny aspekt dotyczy nabytego paralizatora przez Ilonę, którego zakupu przed zdarzeniem oskarżona nie potrafiła udokumentować i wytłumaczyć. Ponadto profil psychologiczny, wynikający z opinii biegłych psychiatrów i psychologów, wskazuje na jej możliwe sprawstwo zbrodni. Tej opinii przed sądem pierwszej instancji także nie udało się podważyć. Zebrane dowody wskazują na to, że oskarżona jest przynajmniej współsprawcą przestępstwa, mówił sędzia. To, czy tym razem Ilonie uda się udowodnić morderstwo męża, okaże się dopiero za jakiś czas. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, na razie ujawniono tylko tyle, że ponowny proces kobiety ma ruszyć przed sądem okręgowym w Sosnowcu. Za zabójstwo grozi jej kara nawet dożywotniego więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie. Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało. Małgorzata Socha, znana aktorka i strażniczka prywatności, ma dość nietypowe podejście do nowoczesnych technologii. Jej najstarsza córka dostała swój pierwszy telefon dopiero w wieku 12 lat, co w dzisiejszych czasach brzmi niemal jak science fiction. Socha i jej mąż, inżynier z wykształcenia, stawiają na kontrolę rodzicielską i ograniczenia w dostępie do elektroniki. Aktorka jest również zwolenniczką zakazu używania smartfonów w szkołach, co już funkcjonuje w wielu krajach. Świat muzyki i lokalna społeczność Bielska Podlaskiego pogrążone w smutku. Krzysztof Piotrowski, znany z The Voice Senior, odszedł w wieku 63 lat. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazywać ofiary na mszę w jego intencji. Ostatnie pożegnanie odbędzie się jutro w Brańsku. Chór Polskiej Pieśni Narodowej nie kryje żalu, żegnając swojego wieloletniego członka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy. Z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią.
2: Kto by pomyślał, że Artur Rojek mógłby nas uczyć wychowania fizycznego, a Tomasz Organek tłumaczyć zawiłości angielskiej gramatyki? Okazuje się, że zanim stali się gwiazdami, zdobywali wykształcenie pedagogiczne. Muniek Staszczyk, Stilow, mógłby analizować literacką klasykę, a Tomasz Kamel, choć nie sprawdza klasówek, szkoli młodych z komunikacji. Ciekawe, ilu jeszcze nauczycieli kryje się w polskim showbiznesie?
1: Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wielki moment w historii muzyki. Taylor Swift, Drake i The Beatles jednocześnie w top 5 listy Billboard 200. To pierwszy raz, kiedy ci giganci muzyki spotykają się na szczycie zestawienia, które istnieje od 1956 roku. Taylor Swift i Drake z 15 albumami na pierwszym miejscu, a The Beatles z 19. Pokazują, że rekordy są po to, by je bić. A wszystko to dzięki nowemu wydaniu Rubber Soul, które po ponad 60 latach znów podbija serca fanów.
2: Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
1: Metalowi maniacy, szykujcie się na prawdziwe piekło dźwięków. Festiwal Drummers from Hell w Świdnicy już 19 grudnia, a na scenie pojawią się giganci perkusji, w tym Zbigniew Inferno, Promiński z Behemoth i Hannes Grossman z Triptykon. Bilety znikają szybciej niż można powiedzieć blast beat, więc kto pierwszy, ten lepszy. To wydarzenie, gdzie perkusja gra pierwsze skrzypce, a gitarzyści i wokaliści mogą tylko pomarzyć o takim show.
2: Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus, Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 2 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Woli policjanci zatrzymali 16-latka, który próbował oszukać na 40 tysięcy złotych, podszywając się pod właściciela mieszkania. Nastolatek, przebrany w perukę, czapkę i okulary, wystawił fałszywą ofertę wynajmu na portalu ogłoszeniowym. Został zatrzymany podczas próby finalizacji transakcji i trafił do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące.
2: Zmarł profesor Andrzej Kułakowski, wybitny polski onkolog i chirurg, który przez ponad 70 lat był związany z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Miał 97 lat. Był pionierem nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce i odegrał kluczową rolę w rozwoju metod leczenia nowotworów. W 2025 roku został honorowym obywatelem Warszawy i odznaczony Orderem Orła Białego. Na ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 samochodów. 48-letni kierowca Hyundai'a, który prawdopodobnie miał atak padaczki, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do serii kolizji. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Leszczydole Nowinach odbyły się uroczystości pogrzebowe 37-letniej Darii, która zginęła podczas ataku nożownika w szkole. Wdowiec po zmarłej wyraził żal z powodu braku wsparcia psychologicznego po tragedii. Duchowny podkreślił bohaterstwo Darii, która zginęła, wykonując swoje obowiązki. Trwa zbiórka funduszy na pomoc dla jej osieroconych synów i męża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Warszawy kończy się budowa luksusowego apartamentowca Villa Bogoria. Budynek, położony obok Ogrodu Krasińskich, oferuje mieszkańcom między innymi strefę wellness z basenem. Ceny sięgają nawet 72 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a większość lokali już sprzedano. Villa Bogoria nawiązuje do historycznej architektury dawnego pasażu Simonsa. Dramatyczne odkrycie nad Wisłą w okolicach Zakroczymia. Spacerowicze zauważyli osłabionego łosia, który nie mógł wydostać się z mułu. Mimo zgłoszenia sprawy służbom, zwierzę po 6 dniach znaleziono martwe. Straż pożarna wcześniej interweniowała w tej okolicy, ale uznano, że łoś nie jest w niebezpieczeństwie. Sprawa jest badana. Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie nazistowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i poddał się karze. Polskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywnę lub nawet 3 lata więzienia. Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości na Wałach Chrobrego w Szczecinie może odbyć się uroczysty chrzest promu Bursztyn Unity. Jednostka ma szansę podnieść polską banderę, a Szczecin stać się jej portem macierzystym. Wydarzenie może zgromadzić najważniejsze osoby w państwie, choć ich obecność nie jest jeszcze potwierdzona. Wszystkie te informacje czekają na oficjalne potwierdzenie.
1: W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji. We Wrocławiu doszło do groźnego incydentu w autobusie MPK, gdy elektryczny monocykl jednego z pasażerów niespodziewanie się uruchomił, wypełniając pojazd dymem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację szybko opanowano. MPK przypomina o zakazie przewozu urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne monocykle czy hulajnogi, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
2: W Zoo Łączna pod Mieroszowem trwa akcja policji i prokuratury. Zatrzymano 4 osoby, a śledztwo dotyczy opieki nad zwierzętami. Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz biegli, którzy dokonują przeszukań. Decyzja o ewentualnym odebraniu zwierząt ma zapaść jeszcze dzisiaj. szkole podstawowej w Bukowicach na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj 13-letni uczniowie przynieśli na lekcję noże, tłumacząc, że chcieli się bronić w razie ataku. Policja została powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a policja zapewnia, że monitoruje sytuację w szkołach w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 9 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na polskim rynku hurtowym paliw poniedziałkowy poranek przynosi stabilizację po burzliwym końcu ubiegłego tygodnia. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z weekendu. Benzyna i olej napędowy są najtańsze u Orlenu i BP Europa, a Aramco oferuje minimalnie wyższe stawki. Stabilizacja nie oznacza końca wzrostów, ponieważ ceny ropy i kurs dolara wciąż są wysokie. Kierowcy mogą spodziewać się, że podwyżki z ubiegłego tygodnia wkrótce dotrą na stacje benzynowe.
2: Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej.
1: W sieci wybuchła burza po publikacji grafiki sugerującej spadek aktywności rosyjskich botów, co miało być wynikiem ukraińskich ataków na rosyjskie serwerownie. Minister Tomasz Siemoniak potwierdził te dane, powołując się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okazało się jednak, że wykres został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Portal Niebezpiecznik ujawnił, że grafika była fałszywa, a niemieckie instytuty badawcze zaprzeczyły doniesieniom o spadku aktywności botów. Analityk Jarosław Wolski przeprosił za rozpowszechnienie dezinformacji. Pytania o źródła informacji ministra Siemoniaka pozostają bez odpowiedzi.
2: Polska Grupa Lotnicza ogłosiła plany utworzenia pierwszej polskiej linii lotniczej typu All Cargo, skupiającej się wyłącznie na transporcie towarowym. Celem jest przełamanie dominacji zagranicznych firm na polskim rynku lotniczego transportu towarów. Nowa linia ma działać w modelu podwójnego zastosowania, co oznacza, że w razie kryzysu będzie mogła wspierać państwo w transporcie strategicznym. Prezes Radosław Stępień podkreśla, że posiadanie własnych frachtowców jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Start nowej linii planowany jest szybciej niż rynek się spodziewa.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polscy rolnicy mogą stracić miliardy euro z unijnych funduszy. Były komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski oraz Grzegorz Wojciechowski zaapelowali do premiera Donalda Tuska o walkę o te środki. Obawiają się, że wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej może spaść z ponad 5 miliardów do około 3,5 miliarda euro rocznie. Autorzy petycji podkreślają, że stawką są nie tylko dopłaty do gospodarstw, ale także pieniądze na modernizację rolnictwa. Unijni przywódcy będą omawiać budżet na lata od 2028 do 2034 podczas szczytu od 15 do 16 października. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmiany w zasadach ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Celem jest uporządkowanie przepisów, które od lat budzą wątpliwości prawne. Nowe regulacje mają dać samorządom jasne podstawy do ustalania cenników, ale nie oznaczają automatycznej podwyżki opłat. Obecne przepisy są często kwestionowane przez sądy, co może prowadzić do problemów finansowych gmin. Zmiany są częścią szerszego projektu nowelizacji przepisów dotyczących samorządów. Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi nr 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej na wschodniej flance NATO.
2: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-700 40 Valkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system MARS, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Valkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,80 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, który ma zrewolucjonizować obronę przed zagrożeniami hipersonicznymi. Nowa technologia opiera się na sprawdzonym systemie PAC-3 MSE i została stworzona w ramach programu Future Interceptor Wojsk Lądowych USA. Pocisk wyróżnia się zaawansowaną głowicą, naprowadzającą i wieloimpulsowym silnikiem, co zwiększa jego manewrowość i zasięg. Testy zaplanowano na 2027 rok, a wdrożenie do służby przewidziano na 2031 rok. Lockheed Martin inwestuje również w zwiększenie zdolności produkcyjnych, budując nowy zakład w Arkansas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niedzielne doniesienia o groźbach wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wywołały duże poruszenie w mediach. W programie Poranny Ring dyskutowano, czy skala medialnego alarmu była uzasadniona. Publicysta Bartłomiej Graczak podkreślił, że groźby nie powinny być lekceważone, ale kwestionował potrzebę tak intensywnego nagłośnienia sprawy. Pojawiły się też sugestie, że medialny szum mógł odwrócić uwagę od afery Michała Kołodziejczaka.
2: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podważył znaczenie Radosława Sikorskiego w rozmowach dotyczących nominacji ambasadorskich. Dzień później na Warsaw Security Forum Sikorski odpowiedział, wyznaczając prezydentowi dwa zadania. Sugerował, by Nawrocki wykorzystał swoje relacje z Donaldem Trumpem do zapewnienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce i przekonania go, że Putin jest agresorem. Konflikt między politykami nabiera tempa. Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacji reportażu Kanału Zero, w którym dwie były współpracownice posła Michała Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc i nakłanianie do zażywania środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom, nazywając je pomówieniami. W związku z tymi oskarżeniami Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. Sprawa jest w toku, a prokuratura bada, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego postępowania.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem niecałych 33%. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 22%, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z niecałymi 15%. Mimo zwycięstwa, Koalicja Obywatelska miałaby trudności ze znalezieniem partnerów do koalicji, co może oznaczać polityczny impas w Sejmie.
1: Na pokładzie samolotu linii Indigo, lecącego z Delhi do Chennai, doszło do pożaru. Ogień wybuchł w schowku na bagaże z powodu uszkodzonego powerbanku. Załoga szybko opanowała sytuację, a piloci zdecydowali o awaryjnym lądowaniu w Hajdarabadzie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pasażerowie kontynuowali podróż innym samolotem. Tragedia w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Wczoraj jeden z pasażerów zginął, wypadając z kolejki górskiej Goliath. Kilka innych osób zostało rannych. Policja hrabstwa COP prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku. Po zdarzeniu park zamknął 9 kolejek w całych Stanach Zjednoczonych. Jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Święto ustanowione w 1972 roku, upamiętniające powołanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Uczniowie z niecierpliwością czekają na dni wolne, a pierwsza okazja do odpoczynku pojawi się już 1 listopada. Warto dodać, że kalendarz na rok szkolny 2026-2027 obfituje w dni wolne, w tym dłuższą przerwę świąteczną w grudniu oraz ferie zimowe od 18 stycznia do 28 lutego.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów. Chryzantemy, tradycyjnie obecne na cmentarzach podczas Wszystkich Świętych, mają różnorodne znaczenia w zależności od koloru. Białe symbolizują szacunek i pamięć, żółte przywiązanie i wdzięczność, a czerwone głębokie uczucia. Fioletowe kojarzą się z refleksją i duchowością, natomiast różowe wyrażają czułość i wdzięczność. Wybór koloru może być osobistym sposobem na wyrażenie pamięci o bliskich. Pleśń na ścianach to nie tylko problem estetyczny, ale i zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla alergików. W okresie jesienno-zimowym, gdy wilgotność powietrza wzrasta, warto szybko reagować na jej pojawienie się. Prosty domowy roztwór z wody utlenionej, olejku z drzewa herbacianego i wody kranowej może skutecznie usunąć pleśń. Pamiętajmy też o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, aby zapobiegać jej powstawaniu. Chcesz, by twój dom pachniał jak ekskluzywna drogeria? Wystarczy rano nałożyć 10 kropli ulubionego olejku eterycznego na wycieraczkę. To prosty sposób, by po ciężkim dniu przywitał cię relaksujący aromat. Idealna jesienna mieszanka to połączenie olejku kadzidłowca, sandałowego i wetiveriowego.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Najmłodsza posłanka w Sejmie, 26-letnia Aleksandra Kot z Koalicji Obywatelskiej, wyszła za mąż. Szczęśliwą nowiną podzieliła się na Instagramie, publikując zdjęcie ślubne z mężem Michałem. Gratulacje posypały się od koleżanek z polityki, w tym od Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej i wiceminister Aleksandry Gajewskiej. Kot, z wykształcenia prawniczka, do Sejmu trafiła w 2024 roku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 4 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w akcji. Właśnie ruszyła druga edycja jej słynnego Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 8100 zł można podziwiać jej jędrne pośladki i nauczyć się, jak być fit. Gwiazda nie tylko pokazuje swoje atuty na Instagramie, ale też obiecuje uczestniczkom obozu treningi z topowymi trenerami, porady dietetyczne i psychologiczne, a nawet ziołolecznictwo. Wszystko to w luksusowym hotelu, gdzie zdrowe jedzenie i witaminowe szoty są na porządku dziennym. Kto by pomyślał, że za taką cenę można nie tylko wzmocnić ciało, ale i podziwiać Dodę w pełni krasie.
2: Dominika Serowska, ukochana Marcina Hakiela, znów zaskakuje swoimi ciążowymi zachciankami. Tym razem, oprócz lodów, marzy jej się sprzęt AGD. W poszukiwaniu idealnej pralki i lodówki cała rodzina wyruszyła na zakupy, ale ostatecznie skończyło się na lodach. W pierwszej ciąży Serowska przytyła 20 kg, a Marcin spełniał wszystkie jej słodkie kaprysy, nawet kupując wyciskarkę, by uniknąć kolejnych sokowych kryzysów. Ciekawe, co jeszcze wymyślą przed narodzinami kolejnego potomka. Aleksandra Konieczna, znana z roli Honoraty w Na Wspólnej, postanowiła zaskoczyć fanów nie tylko aktorskimi umiejętnościami, ale i duchową przemianą. Aktorka przeszła na prawosławie po mistycznym objawieniu, które usłyszała podczas podróży do rodzinnego Prudnika. Głos w nieznanym języku okazał się starocerkiewną modlitwą, a Konieczna odnalazła w prawosławiu coś więcej niż tylko religię. Teraz zastanawia się nad teatralnym pochówkiem, bo przecież życie to nie tylko seriale, ale i wielka scena duchowych poszukiwań.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTubie. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marek Kościkiewicz, znany z tego, że raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazać swój dom oraz młodszą o 28 lat partnerkę. Cóż za niespodzianka, że muzyk z dwoma rozwodami na koncie znalazł szczęście z lekarką, z którą dzieli życie od 12 lat. Ich dom to prawdziwa galeria sztuki, pełna obrazów i mebli własnej roboty, a wśród tego wszystkiego biega ich ukochany pies Ruby. Wygląda na to, że miłość nie zna granic ani wieku, ani zawodów. Michał Koterski i Marcela Leszczak oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo, a ich rozwód przebiegł w iście hollywoodzkim stylu. Po roku oczekiwania na rozprawę byli małżonkowie zaskoczyli wszystkich, przytulając się po ogłoszeniu wyroku. Koterski, niczym guru rozwodników, apeluje do kolegów z branży o zgodne rozstania, podkreślając, że można być przykładnymi rodzicami, nawet jeśli nie udało się być przykładnymi partnerami. Cóż, kto by pomyślał, że rozwód może być tak harmonijny i pełen ciepłych gestów? Świat pożegnał Ariel Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
1: Film Mniej obcy to nie dokument, a raczej filmowa fantazja o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Twórcy postanowili nieco podkoloryzować rzeczywistość, łącząc fakty z fikcją, by stworzyć emocjonującą opowieść. Skandaliczny koncert we Wrocławiu, gdzie Borysewicz zaszalał na scenie, to prawdziwy punkt kulminacyjny, ale reszta to już bardziej filmowa interpretacja niż wierne odwzorowanie. Warto pamiętać, że choć film pokazuje prawdziwe zwroty akcji, to droga między nimi jest wypełniona fabularnymi ozdobnikami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dawid Elefson, były basista Megadeth, z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy zespół działał jak dobrze naoliwiona maszyna. Współpraca przy Countdown to Extinction była ponoć tak harmonijna, że aż trudno uwierzyć, że to ten sam zespół, który później miał swoje wzloty i upadki. Teraz Elefson rusza w trasę Bass Warrior, by przypomnieć światu te złote czasy, grając cały album na żywo. Już 12 grudnia zagra w Polsce, w klubie Stary Dom w Domecku. W świecie, gdzie każdy ma prawo do własnych poglądów, Wojciech Cejrowski postanowił zabłysnąć swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat Freddiego Mercury'ego. W nowym podcaście Kuby Wojewódzkiego Cejrowski porównał muzykę Queen do zupy z karaluchami, twierdząc, że życie osobiste Mercury'ego go brzydzi. Cóż, wygląda na to, że niektórzy wciąż nie potrafią oddzielić sztuki od życia prywatnego artysty, a Freddy, choć nieobecny od 35 lat, nadal potrafi wzbudzać emocje.
1: Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że black metal i tradycyjne pieśni pasyjne mogą iść w parze? Zespół Patriarch i Monodia Polska postanowili zaskoczyć wszystkich, łącząc swoje siły w projekcie Lamentacje – Pasja. To wydarzenie, które ma być godziną mrocznego, arcysmutnego muzycznego horroru, odbędzie się tylko w 3 miastach w lutym przyszłego roku. Bilety już w sprzedaży, więc kto ma ochotę na muzyczne pospolite ruszenie, niech się spieszy.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 2 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Spacerowicze nad Wisłą koło Zakroczymia odkryli martwego łosia, który wcześniej ugrzązł w mule. Mimo zgłoszenia do służb ratunkowych, zwierzę nie zostało uratowane. Strażacy wcześniej uznali, że łosie w tym rejonie nie są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, co mogło wpłynąć na brak interwencji. Sprawa budzi kontrowersje i wymaga wyjaśnienia.
2: W nocy z 7 na 8 października warszawska policja interweniowała w Wilanowie po zgłoszeniu od francuskich służb. Mieszkaniec dzielnicy zadawał sztucznej inteligencji pytania o okaleczanie i zabijanie, co wzbudziło podejrzenia o możliwe zagrożenie. 47-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację, a jego dziecko pozostaje pod opieką bliskiej osoby. Policja przypomina, że anonimowość w sieci to mit, a działania online mogą mieć realne konsekwencje. Dziś żegnamy profesora Andrzeja Kułakowskiego, wybitnego chirurga onkologicznego, który zmarł w wieku 97 lat. Przez dekady rozwijał leczenie nowotworów i kształcił młodych lekarzy. Był jednym z twórców Polskiej Szkoły Onkologii i wspierał ruch Amazonek. Jego wkład w rozwój polskiej medycyny pozostanie niezapomniany. 13-letnia Roxana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października i od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Rodzice, Sylwia i Norbert, są pełni obaw, szczególnie po wcześniejszych dramatycznych wydarzeniach, gdy dziewczynka otarła się o śmierć po zatruciu alkoholem. Ostatni raz widziano ją na bulwarach Wiślanych w Warszawie, gdzie miała spotkać się ze znajomymi. Rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi córkę o powrót do domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie hitlerowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za propagowanie nazizmu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia. W Sosnowcu doszło do tragicznych wydarzeń. 53-letni Janusz K. został aresztowany pod zarzutem długotrwałego znęcania się nad swoim ojcem, co miało doprowadzić do jego śmierci. Prokuratura ustaliła, że przemoc trwała od lutego 2022 roku, a ostatni brutalny atak miał miejsce 2 października. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego, który nie przyznaje się do winy.
1: Na Śląsku rośnie popularność samoobsługowych myjni dla psów. W Chorzowie, Żorach i Bielsku-Białej właściciele czworonogów mogą samodzielnie wykąpać i wysuszyć swoje zwierzęta, unikając bałaganu w domu. Koszt rozpoczęcia takiej kąpieli to zaledwie 5 zł. Myjnie działają codziennie, oferując elastyczne godziny otwarcia i różne formy płatności.
2: Wczoraj na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu i Volkswagena. 4 osoby, w tym 3 policjanci, zostały ranne, ale ich stan nie budzi poważnego niepokoju. Policja bada, czy radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trasa była zablokowana przez 2 godziny, a sprawa jest pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd okręgowy w Białymstoku podtrzymał wyrok dla byłego sierżanta Straży Granicznej Bartłomieja M., skazując go na 5 roku więzienia w zawieszeniu za potrącenie psa. Do zdarzenia doszło na pasie drogi granicznej, a sąd uznał, że mężczyzna mógł uniknąć wypadku. Bartłomiej M. tłumaczył swoje działanie zmęczeniem po długiej służbie i rozważa dalsze kroki prawne. Wyrok obejmuje również nawiązkę w wysokości 3000 zł. We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
1: W Bukowicach, w powiecie milickim, 2 13-letnich uczniów przyszło do szkoły z nożami, tłumacząc, że miały im posłużyć do samoobrony. Policja została natychmiast powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na miejscu zabezpieczono narzędzia, a rodzice chłopców zostali poinformowani. Policja apeluje o spokój, podkreślając, że noże nie zostały użyte i nikomu nic się nie stało.
2: Dziś w popularnym zoo Łączna na Dolnym Śląsku trwają przeszukania i oględziny prowadzone przez policję i prokuraturę. Śledczy badają, jak traktowane są zwierzęta, a 4 osoby zostały zatrzymane. Dyrekcja zoo zapewnia, że posiada pełną dokumentację opieki weterynaryjnej i jest gotowa do współpracy. Decyzje dotyczące przyszłości zwierząt mają zapaść jeszcze dzisiaj.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na ulicach Świdnicy doszło do nietypowej interwencji. Kompletnie naga 22-letnia kobieta biegała po mieście i zaatakowała strażnika miejskiego. Sytuację opanowała dopiero policja, która zatrzymała kobietę. Po interwencji trafiła ona do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnik złożył zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu nietykalności cielesnej. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu w miejskim autobusie. Elektryczny monocykl przewożony przez jednego z pasażerów nagle się uruchomił, wypełniając pojazd gęstym dymem. Na szczęście szybka reakcja kierowcy pozwoliła na bezpieczną ewakuację pasażerów. MPK Wrocław przypomina o zakazie przewożenia urządzeń transportu osobistego w swoich pojazdach ze względów bezpieczeństwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 10 stopni oraz małe zachmurzenie. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju.
1: Wojciech Kowalczyk ostro skrytykował sędziów po meczu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, który zakończył się wynikiem 2-0 dla gospodarzy. Były reprezentant Polski w programie na kanale Weszło nie szczędził mocnych słów, nazywając pracę arbitrów teatrem nieudaczników. Kontrowersje wzbudziły decyzje dotyczące uznania bramki dla Legii oraz braku rzutu karnego dla Wisły. Kowalczyk podkreślił, że system VAR nie spełnia oczekiwań, a sędziowie niechętnie z niego korzystają. Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów.
1: Zmarł Wilfredo Bazuca Gomez, legendarny portorykański bokser i 3-krotny mistrz świata. Miał 69 lat i ostatnie dni spędził w szpitalu, walcząc z chorobą układu oddechowego. Gomez był znany z potężnej siły ciosu, która przyniosła mu przydomek Bazuca. Jego imponująca kariera obejmowała 44 zwycięstwa, w tym 42 przez nokaut.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alejandro Dawidowiczem Fokiną w 4. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak niedawno przegrał z Hiszpanem w finale w Chengdu, więc to doskonała okazja do rewanżu. Hurkacz awansował do tej fazy po zwycięstwie nad Chińczykiem Yi Zhou, a wcześniej pokonał Nowaka Dżokowicza. Dawidowicz Fokina, znany z waleczności, obronił piłkę meczową w starciu z Francesem Tiafoe.
0: Maja Chwalińska awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
0: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zaskakują nowymi wątkami. W najnowszych odcinkach Agata Pyrka, grana przez Natalię Zambrzycką, staje przed życiowymi wyzwaniami. Po przyjęciu intratnego kontraktu w Tajlandii, Agata musi zmierzyć się z rozłąką z ukochanym Ignacym. Mimo to para nie zamierza się rozstawać, a Ignacy wręcza Agacie pierścionek zaręczynowy. Na Instagramie serialu pojawiły się trzy możliwe scenariusze przyszłości Agaty, w tym ciąża, miłosny trójkąt i utrata pamięci przez Ignacego. Fani gorąco dyskutują, która z historii okaże się prawdziwa. Czy Agata rzeczywiście spodziewa się dziecka? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. W 3435 odcinku Barw Szczęścia Żabcia wyrusza na swoją pierwszą randkę, co jest dla niej ważnym krokiem w życiu uczuciowym. Ania, nie kryjąc emocji, dzieli się tą nowiną z Brodą, który okazuje się być prawdziwym przyjacielem, wspierając ją z całego serca. W restobarze atmosfera stanie się wyjątkowo romantyczna, a widzowie będą mogli poczuć napięcie związane z nowym początkiem Żabci. Choć tożsamość jej randkowego partnera pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne. Ania nie zamierza siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Kajetan, mimo własnych miłosnych zawirowań, pokazuje, że potrafi cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Czy ta randka okaże się początkiem nowej miłości? Odpowiedź poznamy już 5 listopada o godzinie 25 w TVP2. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się tajemnica ojcostwa małej Zosi. Aneta, po nietrzeźwym wieczorze, zdradza mężowi, że Jakub jest ojcem Zosi, ale szybko wycofuje się z tego wyznania. Kasia nadal ukrywa prawdę przed Jakubem i Mariuszem, a jej romans z zaginionym Sowińskim dodaje pikanterii całej sytuacji. Jakub zaczyna podejrzewać Kasię o związek z zaginięciem dyrektora kliniki, zwłaszcza po znalezieniu jej naszyjnika w jego domu. Olek również zmaga się z ciężarem tajemnic, nie wiedząc, co naprawdę wydarzyło się w domu Sowińskiego. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? W 1952 odcinku M jak Miłość Tomek stanie przed życiowym wyborem. Zdecyduje, czy chce być z Majką, czy wziąć ślub z Justyną i zamieszkać w pięknym domu. Odcinek ten zostanie wyemitowany 27 października o godzinie 20.50 w TVP2. Tomek ostatecznie wybierze Majkę, rezygnując z bogatego życia u boku Justyny. Decyzja ta zaskoczy Mateusza, który również darzy Majkę uczuciem. Jednak Mateusz szybko znajdzie nową miłość w osobie Sary Kaniewskiej. Czy Tomek oświadczy się Majce i czy ona przyjmie jego propozycję? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 499 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października o godzinie 15.05 na TVP2. Petra zdradzi Santosowi jego nową rolę, przygotowując go do przyszłych obowiązków jako pierwszy lokaj. Jana i Manuel spróbują wyciągnąć Piję z ukrycia, wykorzystując sprytny fortel. Maria, Vera i Lope wyruszą do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Tymczasem zachowanie Marii i Salvadora wzbudzi niepokój, gdyż para nie okazuje radości z nadchodzącego ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. W 66. odcinku serialu Splątane losy Burak w końcu zdecyduje się zapytać Jasemin o jej prawdziwą tożsamość. Jasemin od dawna ukrywa przed nim ważne sekrety, a teraz będzie musiała zmierzyć się z trudnym wyborem. Dodatkowo Jasemin będzie martwić się o zdrowie Miny, która właśnie wróciła ze szpitala. Poprosi Szengul o pomoc w zdobyciu informacji na temat stanu siostry. W tym odcinku Jasemin wyjawi również Szengul, że Minewer jest jej babcią. Tymczasem Halil otrzyma od policji informację, że sprawcy włamania do jego sklepu wciąż pozostają nieznani. 66. odcinek Splątanych losów zostanie wyemitowany w środę, 14 października o godzinie 14 w TVP1.
0: W 1948 odcinku M jak Miłość Emocje sięgną zenitu. Kasia dowiaduje się od Anety o kłopotach Olka, który został wezwany na policyjne przesłuchanie. Chodakowski znalazł się w trudnej sytuacji, a jego konflikt z zaginionym Sowińskim tylko pogarsza sprawę. Kasia, choć zna prawdę o szantażu i sfałszowanych badaniach, milczy, obawiając się konsekwencji. Tymczasem jej mąż, Mariusz, skrywa mroczną tajemnicę związaną z zniknięciem Sowińskiego. Aneta nieświadomie zdradza Kasi kolejne szczegóły, nie wiedząc, że jej przyjaciółka ukrywa przed nią własne dramaty. W tym odcinku widzowie będą świadkami, jak Kasia zmaga się z dylematem moralnym, zastanawiając się, jak ochronić siebie przed skutkami swoich intryg.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry też pokażą 9 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Komisja Wenecka wezwała prezydenta Karola Nawrockiego do natychmiastowego przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja podkreśla, że prezydent nie ma prawa kwestionować legalności procesu wyboru sędziów, ani kontrolować tej procedury. W przypadku dalszej odmowy ślubowanie może odbyć się bez fizycznej obecności prezydenta, ale musi być zgodne z prawem i skierowane do niego. Spór wokół Trybunału trwa od miesięcy, a prezydent nadal nie przyjął ślubowania od nowo wybranego sędziego Macieja Berka. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, ostrzega przed nadchodzącą zimą, która według niego może być najdroższą w historii. Polityk zwraca uwagę na możliwy brak węgla i apeluje do Polaków o jego zakup. Czarnek podkreśla, że obecny rząd nie planuje programów osłonowych, co może dodatkowo utrudnić sytuację. Temperatury mają wkrótce spaść, a pierwsze przymrozki są już na horyzoncie. Premier Donald Tusk odniósł się do wywiadu prezydenta Karola Nawrockiego, którym padły kontrowersyjne stwierdzenia. Nawrocki nie widzi problemu w obecności Grzegorza Brauna i jego prorosyjskiej partii w polskiej polityce. Tusk skomentował to na platformie X, dziękując za szczerość. W wywiadzie poruszono również temat przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
1: W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Yuleidy X-Kotoyak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 23 października w Niemczech osoby prywatne nie będą mogły używać trutek na szczury, zawierających substancje hamujące krzepnięcie krwi. Za złamanie tego zakazu grozi kara do 50 tysięcy euro. Powodem zaostrzenia przepisów są obawy o środowisko, ponieważ te substancje są toksyczne dla wielu zwierząt. Właściciele domów powinni teraz skupić się na zabezpieczaniu odpadów i stosowaniu pułapek mechanicznych.
2: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouge w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia. Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej Polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października. Księżna Kate i jej córka, księżniczka Charlotte, zaskoczyły pasażerów londyńskiego metra, podróżując linią Elizabeth w minioną sobotę. Matka i córka, choć w towarzystwie ochrony, starały się nie zwracać na siebie uwagi, rozmawiając z pasażerami i ciesząc się podróżą. Obie wysiadły na stacji Tottenham Court Road, a ich obecność w metrze była dla wielu niecodziennym widokiem. To nie pierwszy raz, gdy księżna wybiera transport publiczny, co przypomina jej dawne czasy przed wejściem do rodziny królewskiej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: NATO przedstawiło nową strategię obrony i odstraszania, zaprezentowaną przez generała Aleksusa Grynkewicza w Warszawie. Koncepcja zablokować, osłabić, złamać ma na celu powstrzymanie ataku, osłabienie sił wroga i zniszczenie jego systemu bojowego, bez dążenia do strategicznej klęski Rosji. Generał Grynkewicz podkreślił, że NATO jest gotowe do obrony w każdej chwili, a Polska jest chwalona za swoje inwestycje w obronność. Nowa strategia opiera się na doświadczeniach z konfliktu na Ukrainie i ma zapewnić pokój przez siłę.
2: Polska i Łotwa podpisały dziś w Rydze porozumienie o współpracy w cyberprzestrzeni. Umowa ma na celu szybszą wymianę informacji o zagrożeniach oraz wspólne szkolenia i reagowanie na incydenty w sieci. To odpowiedź na rosnące zagrożenia hybrydowe w regionie Morza Bałtyckiego. Dokument formalizuje dotychczasowe działania i otwiera nowe możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grudzień przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do 5-dniowego odpoczynku. Dzięki układowi świąt i dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, który wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższą przerwą. Premier Donald Tusk wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia, jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników służby cywilnej. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy, ponieważ nie wszyscy skorzystają z tego przywileju na tych samych zasadach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 7 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marcela Leszczak i Michał Koterski zakończyli swoje małżeństwo w stylu, który mógłby być wzorem dla innych. Na sali sądowej nie było miejsca na dramaty, a emocje Marceli, choć intensywne, nie przeszkodziły jej w pokazaniu się jako prawdziwa gwiazda. Michał w swetrze i sportowych butach

0: Zadbał o to, by rozwód odbył się z klasą. Po wszystkim przytulili się, pokazując, że nawet po rozstaniu można zachować szacunek i przyjaźń. Małgorzata Socha, znana aktorka i strażniczka prywatności, ma dość nietypowe podejście do nowoczesnych technologii. Jej najstarsza córka dostała swój pierwszy telefon dopiero w wieku 12 lat, co w dzisiejszych czasach brzmi niemal jak science fiction. Socha i jej mąż, inżynier z wykształcenia, stawiają na kontrolę rodzicielską i ograniczenia w dostępie do elektroniki. Aktorka jest również zwolenniczką zakazu używania smartfonów w szkołach, co już funkcjonuje w wielu krajach. Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy. Z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią.
1: Kto by pomyślał, że Artur Rojek mógłby nas uczyć wychowania fizycznego, a Tomasz Organek tłumaczyć zawiłości angielskiej gramatyki? Okazuje się, że zanim stali się gwiazdami, zdobywali wykształcenie pedagogiczne. Muniek Staszczyk, Stilow, mógłby analizować literacką klasykę, a Tomasz Kamel, choć nie sprawdza klasówek, szkoli młodych z komunikacji. Ciekawe, ilu jeszcze nauczycieli kryje się w polskim showbiznesie?
2: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
1: Krzysztof Piotrowski, znany z programu The Voice Senior, odszedł w wieku 63 lat, pozostawiając po sobie nie tylko muzyczne wspomnienia, ale i pustkę w sercach bliskich. Rodzina apeluje, by zamiast kwiatów ofiarować datki na mszę w jego intencji. Chór Polskiej Pieśni Narodowej, z którym współpracował, nie może pogodzić się z jego stratą, a media społecznościowe zapełniają się wzruszającymi pożegnaniami. Cóż, nawet w świecie show biznesu życie bywa nieprzewidywalne. Anita Lipnicka, niegdyś gwiazda Various Manx, postanowiła zaryzykować i opuścić zespół u szczytu jego popularności. Wyjechała do Londynu, by stworzyć coś własnego, a jej solowy debiut, Wszystko się może zdarzyć, stał się jednym z najważniejszych albumów lat 90. Teraz, 30 lat później, Lipnicka wyrusza w jubileuszową trasę koncertową, przypominając, że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, który nie tylko się zdarzył, ale trwa do dziś?
0: Krystyna Sienkiewicz, znana z nieustającego uśmiechu i humoru, skrywała za tym wizerunkiem mroczną przeszłość. Wojna zabrała jej rodziców i dzieciństwo, pozostawiając ranę, która nigdy się nie zagoiła. Mimo to z tej tragedii wyrosła siła, która pozwoliła jej rozbawiać innych i odnajdywać radość w najmniejszych rzeczach. Symboliczne odkupywanie gałgankowych lalek było jej sposobem na odzyskanie skrawka utraconego bezpieczeństwa.
1: Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wielki moment w historii muzyki. Taylor Swift, Drake i The Beatles jednocześnie w top 5 listy Billboard 200. To pierwszy raz, kiedy ci giganci muzyki spotykają się na szczycie zestawienia, które istnieje od 1956 roku. Taylor Swift i Drake z 15 albumami na pierwszym miejscu, a The Beatles z 19. Pokazują, że rekordy są po to, by je bić. A wszystko to dzięki nowemu wydaniu Rubber Soul, które po ponad 60 latach znów podbija serca fanów.
1: Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty. Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki? Tobias Forge, znany jako lider Ghost, zaskakuje fanów powrotem do death metalowych korzeni z zespołem Repugnant. Nowa wersja utworu Premature Burial trafiła do horrorowej antologii VHS Mixtape, a za mikrofonem stanął Eric Danielson z Watain. Forge, zamknięty w studiu, podobno pracuje nad nowym, ekstremalnym albumem, co potwierdzają plotki z kręgów muzycznych. Czyżby szykował się powrót do najcięższych brzmień? Czas pokaże.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 5 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 9 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zmarł profesor Andrzej Kułakowski, wybitny polski onkolog i chirurg, który przez ponad 70 lat był związany z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Miał 97 lat. Był pionierem nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce i odegrał kluczową rolę w rozwoju metod leczenia nowotworów. W 2025 roku został honorowym obywatelem Warszawy i odznaczony Orderem Orła Białego. Na ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 samochodów. 48-letni kierowca Hyundai'a, który prawdopodobnie miał atak padaczki, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do serii kolizji. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Leszczydole Nowinach odbyły się uroczystości pogrzebowe 37-letniej Darii, która zginęła podczas ataku nożownika w szkole. Wdowiec po zmarłej wyraził żal z powodu braku wsparcia psychologicznego po tragedii. Duchowny podkreślił bohaterstwo Darii, która zginęła, wykonując swoje obowiązki. Trwa zbiórka funduszy na pomoc dla jej osieroconych synów i męża. Historyczny fragment ulicy Wilczej w Warszawie, od Alei Ujazdowskich do Koszykowej, został wpisany do rejestru zabytków. Ochroną objęto kamienice, jezdnie, chodniki oraz okoliczną zieleń. Decyzja, podjęta na wniosek Organizacji Obrońcy Zabytków Warszawy, spotkała się z entuzjazmem lokalnej społeczności. Ulica Wilcza zachowała swój wielkomiejski charakter z przełomu XIX i XX wieku, co czyni ją unikalnym miejscem w stolicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja zatrzymała już 167 osób w wyniku zmasowanych kontroli po aktach przemocy w polskich szkołach. Mundurowi objęli nadzorem ponad 108 tysięcy placówek i zarejestrowali 415 incydentów z podejrzeniem złamania prawa. Kontrole potrwają co najmniej do końca tygodnia, a internet jest nieustannie monitorowany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nadzór będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. W centrum Warszawy kończy się budowa luksusowego apartamentowca Villa Bogoria. Budynek, położony obok Ogrodu Krasińskich, oferuje mieszkańcom m.in. strefę wellness z basenem. Ceny sięgają nawet 72 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a większość lokali już sprzedano. Villa Bogoria nawiązuje do historycznej architektury dawnego pasażu Simonsa. Dramatyczne odkrycie nad Wisłą w okolicach Zakroczymia. Spacerowicze zauważyli osłabionego łosia, który nie mógł wydostać się z mułu. Mimo zgłoszenia sprawy służbom, zwierzę po 6 dniach znaleziono martwe. Straż pożarna wcześniej interweniowała w tej okolicy, ale uznano, że łoś nie jest w niebezpieczeństwie. Sprawa jest badana. Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie nazistowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i poddał się karze. Polskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywnę lub nawet 3 lata więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Częstochowie, przy ulicy Dąbrowskiego, znaleziono ciało kobiety z raną postrzałową głowy. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, starając się ustalić okoliczności zdarzenia. Zmarła była członkinią częstochowskiej palestry. Zgłoszenie wpłynęło około godziny 13.30.
2: W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji.
1: Sąd okręgowy w Białymstoku utrzymał wyrok wobec byłego sierżanta Straży Granicznej Bartłomieja M. Został on skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 3000 zł nawiązki za przejechanie psa. Sąd uznał, że mógł dostrzec zwierzę i zahamować. Były funkcjonariusz nie zgadza się z wyrokiem, tłumacząc, że był przemęczony po długiej służbie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do groźnego incydentu w autobusie MPK, gdy elektryczny monocykl jednego z pasażerów niespodziewanie się uruchomił, wypełniając pojazd dymem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuację szybko opanowano. MPK przypomina o zakazie przewozu urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne monocykle czy hulajnogi, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.
1: W szkole podstawowej w Bukowicach na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj 13-letni uczniowie przynieśli na lekcję noże, tłumacząc, że chcieli się bronić w razie ataku. Policja została powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a policja zapewnia, że monitoruje sytuację w szkołach w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 10 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. We Francji doszło do nietypowego ataku hakerskiego na supermarkety. W nocy z 10 na 11 października hakerzy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w około 250 sklepach sieci Intermarché i Cooperative U. Zamiast chłodzić, lodówki zaczęły grzać, co doprowadziło do rozmrożenia setek ton żywności. Straty mogą przekroczyć 10 milionów euro. Właściciele sklepów planują ubiegać się o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Sprawcy ataku pozostają nieznani, a ich motywy nie są jasne.
2: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, pokonując Monikę Piątkowską w drugiej turze wyborów. Gibała zdobył aż 61% głosów. Jego oświadczenie majątkowe ujawnia, że posiada mieszkanie warte niecałe 4 miliony złotych oraz znaczne oszczędności. Nowy prezydent obiecuje rozwiązać problem najmu krótkoterminowego, który wpływa na wzrost czynszów w mieście. Pensja prezydenta Krakowa wynosi ponad 23 tysiące złotych brutto, co czyni ją jedną z najwyższych w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Sieci sklepów Smyk i Biedronka zdecydowały się wycofać ze sprzedaży kontrowersyjne zabawki na Halloween. Chodzi o plastikowe noże, tasaki i sierpy imitujące zakrwawione narzędzia. To reakcja na ostatnie brutalne ataki w polskich szkołach. Firmy podkreślają, że decyzja wynika z troski o dobro dzieci i odpowiedzialności społecznej. Na półkach obu sieci nie znajdziemy już tych gadżetów, które mogłyby budzić negatywne skojarzenia. To ważny krok, który może wpłynąć na całą branżę handlową w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański zapewnia, że rząd dąży do utrzymania niskich cen paliw, co ma wspierać całą gospodarkę. Podkreśla, że wysokie ceny paliw działają jak hamulec dla konsumpcji i mogą prowadzić do wyższej inflacji. Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego postawę hipokryzją w kontekście finansów publicznych. Minister przedstawił plany na zwiększenie dochodów budżetu, w tym podwyżkę podatku CIT dla największych korporacji. Rząd ma na celu utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego, co ma poprawić stan finansów publicznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe. Rząd wprowadza reformę PIT, która ma przynieść klasie średniej oszczędności do 3600 zł rocznie. Nowe oszczędnościowe konta inwestycyjne pozwolą uniknąć podatku Belki do określonych limitów. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS do ponad 2050 zł. Dodatkowo ceny papierosów, alkoholu i napojów słodzonych wzrosną z powodu wyższej akcyzy i opłaty cukrowej. Zmiany obejmą także podniesienie progu dochodowego dla najniższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie nowej stawki 24%.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach, od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne. Firma Anduril zaprezentowała nowy system pocisków przechwytujących Stilfin, który ma zrewolucjonizować obronę powietrzną. Stilfin wyróżnia się modułową konstrukcją, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych zagrożeń, od dronów po pociski hipersoniczne. System ten ma być produkowany masowo, co obniży koszty i zwiększy dostępność. Pociski Stilfin będą kompatybilne z istniejącymi systemami obrony, co ułatwi ich integrację. Testy lotów zaplanowano na przyszły rok, a produkcja ma osiągnąć kilka tysięcy sztuk rocznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, który wyemitowano w poniedziałek, 12 października, doszło do emocjonującego zwrotu akcji. Barbara Mostowiak, zazwyczaj postrzegana jako mądra i zaufana postać, wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi radami dla Marysi. Po zdradzie Marysi przez Artura, Barbara doradziła córce ratowanie małżeństwa, co spotkało się z ostrą krytyką fanów. Widzowie są zszokowani, że seniorka, która zawsze była wsparciem, tym razem zawiodła. Komentarze na Instagramie pełne są oburzenia i niezrozumienia dla postawy Barbary. Fani uważają, że Marysia powinna postawić na siebie i swoje szczęście, zamiast ratować związek z niewiernym mężem. To jeden z najbardziej emocjonujących wątków w historii serialu.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? M jak miłość wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1948 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Policja intensywnie bada sprawę zaginionego Aleksandra Sowińskiego, a głównym podejrzanym staje się Olek Chodakowski. Krew znaleziona w domu Sowińskiego rzuca nowe światło na śledztwo, choć Olek twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Siostra zaginionego, Ewa, jest przekonana, że Aleksander nie żyje, co tylko podsyca napięcie. Olek, zaniepokojony sytuacją, prosi swojego brata Marcina o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Czy uda się odkryć prawdę i odnaleźć Sowińskiego? Odpowiedzi na te pytania już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1949 odcinku M jak miłość, Jakub Karski znajdzie się w emocjonującym trójkącie miłosnym. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o 20.50 na TVP2. Jakub spotka się z Martyną, ale ich randkę niespodziewanie przerwie Iga, była dziewczyna Karskiego. Iga nie zamierza odpuszczać i postanawia walczyć o Jakuba, co wprowadzi sporo zamieszania. Martyna dowie się, że Iga i Jakub mieli bliższą relację, co może skomplikować ich związek. Jakub, choć zaskoczony sytuacją, nie zaprzeczy przeszłości z Igą. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów mogą się diametralnie zmienić. W 4298 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4276 odcinek. Marysia postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Kacpra dotyczące powiększenia rodziny. Mimo jego sugestii o wizycie u ginekolożki, Marysia jasno stwierdza, że nie chce mieć więcej dzieci. Kacper, który od dawna marzy o kolejnym dziecku, nie ukrywa swojego rozczarowania. Sytuację dodatkowo komplikuje powrót Pawła, byłego męża Marysi, co budzi zazdrość Kacpra. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 30 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 499 odcinek. Już w czwartek, 15 października, o godzinie 15:05 na TVP2, widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców La Promesy. Jana i Manuel odwiedzą Pie, która ukrywa się w jaskini, próbując nakłonić ją do wyjścia. Tymczasem Candela i Jana zauważą, że Maria i Salvador nie cieszą się z planowanego ślubu. Maria, Vera i Lope wyruszą do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Petra przekaże Santosowi informacje o jego nowej funkcji, a Candela i Jana będą zaniepokojone dziwnym zachowaniem Marii i Salvadora. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które rozgrywają się w posiadłości rodu Luyan na początku XX wieku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 9 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8:23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nocną prohibicję na terenie całego kraju oraz zakaz reklamy alkoholu. Ustawa przewiduje również podwyższenie opłat za sprzedaż alkoholu. Teraz czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy prezydent ją podpisze. W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Julejdy X. Kotojak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud.
0: Papież Leon XIV trafi dziś do rzymskiej polikliniki Gemelli na operację usunięcia guzka na płucu. W szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a wyniki badań będą chronione przed hakerami. Całe 10. piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu papieża pilnują służby. Wszystkie audiencje papieża odwołano do 20 października.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Szczecinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy mężczyzna nagle zasłabł. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, która przeprowadziła resuscytację, udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem karetki. Mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników medycznych. To zdarzenie podkreśla znaczenie szkoleń z pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy. W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce 4 kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela. W tym roku wypada on w środę, co oznacza brak tradycyjnych lekcji, ale niekoniecznie zamknięcie szkół. Uczniowie mogą spodziewać się uroczystych apeli, a także zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach. Warto pamiętać, że obecność na szkolnych uroczystościach często jest odnotowywana w dzienniku.
1: Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać całkowitego usuwania liści. Zdrowe liście mogą chronić glebę przed zimnem i wzbogacać ją w materię organiczną. Warto je pozostawić pod krzewami i na rabatach, ale z trawników i ścieżek lepiej je usunąć, by nie ograniczały dostępu światła i powietrza. Pamiętajmy też o usuwaniu liści z oznakami chorób oraz mokrych skupisk, które mogą być śliskie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu.
0: Wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i finansowych. Jesienią i zimą, gdy zauważamy skroplone wodę na oknach, warto podjąć działania, by zmniejszyć wilgotność. Regularne wietrzenie pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu. Grudzień przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do 5-dniowego odpoczynku. Dzięki układowi świąt i dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, który wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższą przerwą. Premier Donald Tusk wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia, jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników służby cywilnej. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy, ponieważ nie wszyscy skorzystają z tego przywileju na tych samych zasadach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
0: Michał Kołodziejczak, znany polityk i były lider Agrounii, został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To efekt afery, która wybuchła wokół jego osoby. Kołodziejczak, mimo dynamicznej kariery politycznej, ma wykształcenie średnie ogólne i nie ukończył żadnych studiów. W przeszłości był związany z PiS, ale później założył własne inicjatywy polityczne, takie jak Agrounia i Polska Praworządna.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1028 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 7 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iwona Pawłowicz, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, otwarcie mówi o swojej żałobie po stracie mamy. Choć na ekranie zawsze pełna energii, przyznaje, że w rzeczywistości nie radzi sobie z emocjami. Zawodowe obowiązki pomagają jej na chwilę oderwać się od smutku, ale nie ukrywa, że często płacze w poduszkę. Mimo wszystko Pawłowicz znajduje ukojenie w rozmowach z mamą, choćby tylko w myślach, co pokazuje, że nawet po stracie bliskiej osoby więź może trwać dalej. Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z

0: samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody.
1: Polskie kino znów na ustach świata. Trzy nasze produkcje walczą o złotą żabę na festiwalu Toruń Xamer Image, co może otworzyć drzwi do Oscarów. Wśród nich jest historia entomologa, ratującego cerkiew przed owadami, tajemniczy pięściarz z warszawskiej Pragi oraz zmagania stroicieli fortepianów. Czyżby polskie filmy miały szansę na oscarowy blask? Czas pokaże. Anita Lipnicka, niegdyś gwiazda Various Manx, postanowiła zaryzykować i opuścić zespół u szczytu jego popularności. Wyjechała do Londynu, by stworzyć coś własnego, a jej solowy debiut, Wszystko się może zdarzyć, stał się jednym z najważniejszych albumów lat 90. Teraz, 30 lat później, Lipnicka wyrusza w jubileuszową trasę koncertową, przypominając, że czasem warto postawić wszystko na jedną kartę. Czyżbyśmy mieli do czynienia z muzycznym cudem, który nie tylko się zdarzył, ale trwa do dziś?
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat.
1: Metallica jako pierwsza metalowa kapela zdobyła kosmiczną halę Sphere w Las Vegas. Ale czy Pearl Jam pójdzie w ich ślady? Zespół jest podzielony jak nigdy dotąd. Gitarzysta Mike McCready jest za, ale Stone Gossard reaguje na samą myśl o występie w Sphere jak na alergię. Tymczasem basista Jeff Ament zdradza, że mimo spokojnego roku Pearl Jam pracuje nad nową muzyką, która już teraz wywołuje dreszcze ekscytacji. Cóż, może nie Vegas, ale nowe dźwięki na pewno.
0: Wielki moment w historii muzyki. Taylor Swift, Drake i The Beatles jednocześnie w top 5 listy Billboard 200. To pierwszy raz, kiedy ci giganci muzyki spotykają się na szczycie zestawienia, które istnieje od 1956 roku. Taylor Swift i Drake z 15 albumami na pierwszym miejscu, a The Beatles z 19. Pokazują, że rekordy są po to, by je bić. A wszystko to dzięki nowemu wydaniu Rubber Soul, które po ponad 60 latach znów podbija serca fanów.
1: Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk, ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u? Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie.
1: Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki? Cavatina Hall tej jesieni to prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od potężnych riffów Guns N' Roses w wykonaniu Reckless Roses po dreszczowce z muzyką filmową każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli ktoś marzy o gorącym tangu czy klasycznych dźwiękach Chopina, to też się nie zawiedzie. Bilety znikają szybciej niż ciepłe bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 5 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany. Od soboty pociągi linii M2 będą kursować na skróconej trasie, omijając stacje Bemowo i Ulrychów. Zmiany potrwają do poniedziałku, a w zamian uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe. Budowa nowych stacji na Bemowie jest na finiszu, a ich otwarcie planowane jest na początek przyszłego roku. Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki.
2: Tragedia w Grodzisku Mazowieckim. 3,5-letni Kacper zmarł z powodu niedrożności jelit, którą lekarze błędnie zdiagnozowali jako sepsę meningokokową. Chłopiec trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, ale badania obrazowe wykonano zbyt późno. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była martwica jelit. Sprawą zajmuje się prokuratura. W Warszawie zaginęła 13-letnia Roxana Jurczyszyn. Dziewczynka ostatni raz była widziana w sobotę, 10 października, kiedy wychodziła z domu na ochocie. Rodzice stracili z nią kontakt, a jej telefon jest wyłączony. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach i prosi o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Roxany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Dariusz N., oskarżony o zabójstwo 18-letniego Dominika, ponownie doprowadził do przerwania procesu. Podczas dzisiejszej rozprawy zrezygnował z obrońców, powołując się na brak zaufania i problemy psychiczne. Sąd przydzielił mu obrońcę z urzędu i zlecił dodatkową opinię psychologiczną. Proces ma zostać wznowiony 23 listopada.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego.
1: Wczoraj na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu doszło do poważnego wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu i Volkswagena. 4 osoby, w tym 3 policjanci, zostały ranne, ale ich stan nie budzi poważnego niepokoju. Policja bada, czy radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Trasa była zablokowana przez kilka godzin, a sprawa jest pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. W Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął 44-letni Łukasz B. Policja interweniowała po zgłoszeniu o agresywnym zachowaniu mężczyzny, który miał nóż. Podczas interwencji funkcjonariuszka użyła broni, co zakończyło się śmiercią mężczyzny. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: W Zoo Łączna pod Mieroszowem trwa akcja policji i prokuratury. Zatrzymano 4 osoby, a śledztwo dotyczy opieki nad zwierzętami. Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz biegli, którzy dokonują przeszukań. Decyzja o ewentualnym odebraniu zwierząt ma zapaść jeszcze dzisiaj. Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. 55-letnia kobieta zginęła od ciosu nożem, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Kluczową rolę w jego ujęciu odegrała córka, która zaalarmowała służby. Mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku termometry pokażą 10 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce wprowadzono nowy system oceny więźniów, zwany pogłębionym systemem oceny ryzyka recydywy, czyli PSORR. Algorytm ten ma wspierać sędziów w decyzjach dotyczących warunkowego zwolnienia skazanych. System ocenia ryzyko powrotu do przestępstwa w skali procentowej. Mimo że wyniki nie są wiążące dla sądów, budzą kontrowersje, szczególnie wśród obrońców praw człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka domaga się ujawnienia kodu źródłowego algorytmu. Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że nowa technologia usprawni działanie systemu penitencjarnego.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył blisko 150 milionów złotych kar na 4 banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach. Banki te, w tym ING, Bank Śląski i Erste Bank Polska, mogły jednostronnie zmieniać warunki umów, co prowadziło do nieprzewidywalnych podwyżek opłat. Najbardziej jaskrawym przykładem była możliwość podniesienia opłat nawet o 200% przy minimalnym wzroście inflacji. Decyzje UOKiK nie są jeszcze prawomocne, ale stanowią ważny sygnał dla sektora finansowego. Klienci powinni uważnie czytać aneksy i powiadomienia o zmianach w regulaminach, aby uniknąć niekorzystnych zmian. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje bezpłatne doradztwo emerytalne, z którego skorzystało już ponad 4,5 miliona Polaków. Doradcy ZUS pomagają w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, oferując symulację przyszłych świadczeń. Usługa dostępna jest w 316 placówkach w całej Polsce. Dzięki niej można dowiedzieć się, jak dodatkowy rok pracy wpływa na wysokość emerytury. ZUS prowadzi także program Aktywni 50+, wspierający osoby powyżej 50 roku życia w planowaniu dalszej kariery zawodowej. Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, znalazł się w centrum politycznego skandalu po zarzutach byłych współpracownic o agresywne zachowania. Polityk zaprzecza oskarżeniom, jednak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W międzyczasie uwagę przyciąga jego oświadczenie majątkowe. Kołodziejczak zgromadził ponad 402 tysiące złotych oszczędności i posiada gospodarstwo rolne warte ponad 3 miliony złotych. Ma również kredyt do spłaty na kwotę ponad 225 tysięcy złotych. Jego majątek opiera się głównie na działalności rolniczej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Lotnicza ogłosiła plany utworzenia pierwszej polskiej linii lotniczej typu All Cargo, skupiającej się wyłącznie na transporcie towarowym. Celem jest przełamanie dominacji zagranicznych firm na polskim rynku lotniczego transportu towarów. Nowa linia ma działać w modelu podwójnego zastosowania, co oznacza, że w razie kryzysu będzie mogła wspierać państwo w transporcie strategicznym. Prezes Radosław Stępień podkreśla, że posiadanie własnych frachtowców jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia. Start nowej linii planowany jest szybciej, niż rynek się spodziewa.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza kary do 3 lat więzienia za pomoc migrantom na granicy. Nowe przepisy mają objąć nawet działania czysto humanitarne, takie jak podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie. Resort uzasadnia zmiany koniecznością walki z przemytem ludzi i zamknięciem luk prawnych. Prawnicy i organizacje humanitarne krytykują projekt, obawiając się, że uderzy on w osoby niosące bezinteresowną pomoc. Obecnie kara do 5 lat więzienia grozi tylko za pomoc w zamian za korzyści majątkowe. W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Właściciele starych pieców węglowych muszą przygotować się na ich wymianę, ponieważ korzystanie z tak zwanych kopciuchów może być już niezgodne z prawem. Terminy wymiany różnią się w zależności od województwa, a przepisy antysmogowe są coraz bardziej restrykcyjne. Zmiany dotyczą nie tylko urządzeń, ale także paliw, takich jak węgiel kamienny czy ekogroszek. Unia Europejska planuje, by od 2030 roku nowe budynki były bezemisyjne, a do 2040 roku całkowicie wyeliminować kotły na paliwa kopalne. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, by uniknąć problemów. Podczas Warsaw Security Forum podpisano ważne porozumienie między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 2, GE Aerospace i Shield AI. Celem jest utworzenie w Polsce zaplecza serwisowego dla silników F-110, które trafią do nowoczesnych, bezzałogowych samolotów bojowych X-BAT. Te maszyny, zdolne do pionowego startu i lądowania, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do autonomicznego sterowania. Projekt zakłada rozwój infrastruktury i szkolenia w Polsce, co wzmocni krajowy przemysł obronny. Współpraca ma na celu zwiększenie gotowości operacyjnej na wschodniej flance NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prototyp bezzałogowego samolotu bojowego U-700 40 Valkyrie pomyślnie zakończył swój pierwszy lot testowy w Europie. To wspólny projekt firm Airbus i Kratos, który ma dostarczyć europejskim siłom zbrojnym nowoczesny system wsparcia dla myśliwców załogowych do 2029 roku. Kluczowym elementem maszyny jest system MARS, zapewniający pełną kontrolę nad oprogramowaniem i autonomicznym przebiegiem misji. Podczas testu Valkyrie wykonał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,8 Macha. Start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych potwierdził zdolność operowania bez tradycyjnego pasa startowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 11 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3435 odcinek, który zostanie wyemitowany 5 listopada o 25 na TVP2. Broda z niesłabnącym zapałem postanawia stanąć na czele klanu Rawiczów, odkrywając swoją prawdziwą tożsamość jako dziedzic Bogdana Rawicza. Mimo prób Natalii, by go powstrzymać, Kajetan nie zamierza się wycofać. Jego determinacja do odbudowy potęgi rodu jest niezłomna, a Józefina, choć zaskoczona, nie może go powstrzymać. Broda gotów jest na wszystko, by ocalić rodzinę i przywrócić jej dawną chwałę. Jak potoczą się losy klanu Rawiczów? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? M jak miłość wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1948 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Policja intensywnie bada sprawę zaginionego Aleksandra Sowińskiego, a głównym podejrzanym staje się Olek Chodakowski. Krew znaleziona w domu Sowińskiego rzuca nowe światło na śledztwo, choć Olek twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Siostra zaginionego, Ewa, jest przekonana, że Aleksander nie żyje, co tylko podsyca napięcie. Olek, zaniepokojony sytuacją, prosi swojego brata Marcina o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Czy uda się odkryć prawdę i odnaleźć Sowińskiego? Odpowiedzi na te pytania już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakub Karski po odnalezieniu naszyjnika swojej byłej żony Kasi w mieszkaniu Sowińskiego postanawia natychmiast się z nią spotkać. Zaskoczony odkryciem, Jakub nie zamierza odpuścić i chce dowiedzieć się prawdy o relacjach Kasi z Aleksandrem. Kasia, choć zaniepokojona, zgadza się na spotkanie, ale nie zamierza ujawniać swoich sekretów. Mimo nacisków Jakuba, Sanocka decyduje się na kłamstwo, by chronić swoje tajemnice. Czy Jakub odkryje prawdę? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. W 4298 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: W 4269 odcinku Pierwszej Miłości Szymon zmierzy się z trudną diagnozą, którą postanowi zachować w tajemnicy przed Martą. To może mocno wpłynąć na ich relacje. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, podejrzewając, że padł ofiarą Bolesława. W międzyczasie Borys, początkowo niechętny, zgodzi się na pracę dla Iskry, co wywoła zazdrość Kamili. Ewa zaniepokoi się stanem zdrowia Karola, który coraz częściej skarży się na bóle w klatce piersiowej. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do swojego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Rumulo ujawnia Manuelowi, że zna jego sekret związany z Janą. Ayala przyznaje Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem, co prowadzi do zawarcia między nimi sojuszu. Martina obiecuje zaakceptować decyzję matki o ewentualnym ślubie z baronem. Tymczasem Ignacio oświadcza się Margaricie, co może odmienić jej życie. Katalina dzieli się z Pelayo bólem po stracie brata, a Curro wspomina wojenne przeżycia z Martiną. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które nieustannie przyciągają widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 9 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 9 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podkreślił, że jego decyzje są podyktowane troską o interesy Polaków i stabilność państwa. Odrzucił zarzuty o uleganie presji rządu, szczególnie w kontekście podpisania ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zaznaczył, że nie widzi drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego, mimo obaw zgłaszanych przez zagranicznych partnerów. W kwestii związków partnerskich wyraził chęć uregulowania formalnych aspektów, ale sprzeciwia się rozwiązaniom podważającym konstytucyjną ochronę małżeństwa i rodziny. Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Sejmowa Komisja Śledcza ujawniła, że w latach od 2017 do 2022 systemem Pegasus inwigilowano 578 osób, w tym sędziów, prokuratorów i polityków. Komisja zgłosiła do prokuratury wątpliwości dotyczące nadzoru nad systemem oraz sprawy związane z jego zakupem i użyciem. Wśród zgłoszonych osób są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Dalsze postępowanie może potrwać, a część ustaleń pozostaje tajna.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacji reportażu Kanału Zero, w którym dwie były współpracownice posła Michała Kołodziejczaka oskarżają go o przemoc i nakłanianie do zażywania środków odurzających. Kołodziejczak zaprzecza zarzutom, nazywając je pomówieniami. W związku z tymi oskarżeniami Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił go w prawach członka. Sprawa jest w toku, a prokuratura bada, czy istnieją podstawy do wszczęcia formalnego postępowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem niecałych 33%. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 22%, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z niecałymi 15%. Mimo zwycięstwa, Koalicja Obywatelska miałaby trudności ze znalezieniem partnerów do koalicji, co może oznaczać polityczny impas w Sejmie.
2: Na pokładzie samolotu linii Indigo lecącego z Delhi do Chennai doszło do pożaru. Ogień wybuchł w schowku na bagaże z powodu uszkodzonego powerbanku. Załoga szybko opanowała sytuację, a piloci zdecydowali o awaryjnym lądowaniu w Hajdarabadzie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pasażerowie kontynuowali podróż innym samolotem.
0: Potężny pożar zniszczył słynny, ponad 400-letni targ spożywczy Marché des Enfants Rouge w Paryżu. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 150 strażaków, którzy zdołali ochronić pobliskie budynki. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Mimo dramatycznych scen, sytuacja została opanowana, a jeden ze strażaków odniósł niegroźne obrażenia.
2: Tragedia w parku rozrywki Six Flags Over Georgia. Wczoraj jeden z pasażerów zginął, wypadając z kolejki górskiej Goliath. Kilka innych osób zostało rannych. Policja hrabstwa Cobb prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku. Po zdarzeniu park zamknął 9 kolejek w całych Stanach Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: NATO przedstawiło nową strategię obrony i odstraszania, zaprezentowaną przez generała Aleksusa Grynkewicza w Warszawie. Koncepcja zablokować, osłabić, złamać ma na celu powstrzymanie ataku, osłabienie sił wroga i zniszczenie jego systemu bojowego, bez dążenia do strategicznej klęski Rosji. Generał Grynkewicz podkreślił, że NATO jest gotowe do obrony w każdej chwili, a Polska jest chwalona za swoje inwestycje w obronność. Nowa strategia opiera się na doświadczeniach z konfliktu na Ukrainie i ma zapewnić pokój przez siłę.
0: W pokojach nauczycielskich w Polsce trwa dyskusja o niskich wynagrodzeniach. Od stycznia nauczyciel początkujący zarabia około 3934 zł netto, co dla wielu jest kwotą na granicy przetrwania. Różnica w płacach między nowymi a doświadczonymi nauczycielami wynosi zaledwie 161 zł brutto, co demotywuje do pozostania w zawodzie. Związki zawodowe apelują o systemowe zmiany, które poprawią sytuację finansową pedagogów. Zwykła biała kreda tablicowa może być skutecznym sposobem na świeże, tłuste plamy na ubraniach. Dzięki swoim właściwościom absorpcyjnym kreda wchłania tłuszcz, zanim ten wniknie głęboko w tkaninę. Wystarczy szybko pokryć plamę kredą, pozostawić na kilka minut, a następnie uprać ubranie. To proste rozwiązanie może pomóc uratować ulubione ciuchy przed trwałym zabrudzeniem. Pleśń na ścianach to nie tylko problem estetyczny, ale i zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla alergików. W okresie jesienno-zimowym, gdy wilgotność powietrza wzrasta, warto szybko reagować na jej pojawienie się. Prosty domowy roztwór z wody utlenionej, olejku z drzewa herbacianego i wody kranowej może skutecznie usunąć pleśń. Pamiętajmy też o regularnym wietrzeniu pomieszczeń, aby zapobiegać jej powstawaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Chcesz, by twój dom pachniał jak ekskluzywna drogeria? Wystarczy rano nałożyć 10 kropli ulubionego olejku eterycznego na wycieraczkę. To prosty sposób, by po ciężkim dniu przywitał cię relaksujący aromat. Idealna jesienna mieszanka to połączenie olejku kadzidłowca, sandałowego i wetiveriowego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w akcji. Właśnie ruszyła druga edycja jej słynnego Doda Mega Camp, gdzie za jedyne 8100 zł można podziwiać jej jędrne pośladki i nauczyć się, jak być fit. Gwiazda nie tylko pokazuje swoje atuty na Instagramie, ale też obiecuje uczestniczkom obozu treningi z topowymi trenerami, porady dietetyczne i psychologiczne, a nawet ziołolecznictwo. Wszystko to w luksusowym hotelu, gdzie zdrowe jedzenie i witaminowe szoty są na porządku dziennym. Kto by pomyślał, że za taką cenę można nie tylko wzmocnić ciało, ale i podziwiać Dodę w pełnej krasie.
2: Dominika Serowska, ukochana Marcina Hakiela, znów zaskakuje swoimi ciążowymi zachciankami. Tym razem, oprócz lodów, marzy jej się sprzęt AGD. W poszukiwaniu idealnej pralki i lodówki cała rodzina wyruszyła na zakupy, ale ostatecznie skończyło się na lodach. W pierwszej ciąży Serowska przytyła 20 kg, a Marcin spełniał wszystkie jej słodkie kaprysy, nawet kupując wyciskarkę, by uniknąć kolejnych sokowych kryzysów. Ciekawe, co jeszcze wymyślą przed narodzinami kolejnego potomka. Helena Englert w Tańcu z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich, tańcząc salsę na bosaka i to na stole. Niektórzy twierdzą, że to sprytne posunięcie, bo bez obcasów łatwiej, ale inni są pod wrażeniem jej odwagi i energii. W sieci zawrzało, a oceny poszybowały w górę. 38 punktów. Czy to talent, czy może magia nazwiska Englert? Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne. Emocji nie brakowało.
1: Książulo, znany influencer kulinarny, wpadł w niezłe tarapaty po wprowadzeniu swojej mrożonej pizzy do Żabki. Choć sprzedaż przekroczyła magiczne 100 tysięcy sztuk w jeden dzień, to aż 19 tysięcy fanów postanowiło opuścić jego kanał na YouTube. Krytycy, w tym dietetycy, nie zostawili suchej nitki na jego produkcie, a cena 25 zł za pizzę wywołała prawdziwą burzę. Książulo, mimo wszystko, nie traci humoru i żartuje z mrożenia jedzenia, choć jego fani nie są już tak rozbawieni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marek Kościkiewicz, znany z tego, że raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazać swój dom oraz młodszą o 28 lat partnerkę. Cóż za niespodzianka, że muzyk z dwoma rozwodami na koncie znalazł szczęście z lekarką, z którą dzieli życie od 12 lat. Ich dom to prawdziwa galeria sztuki, pełna obrazów i mebli własnej roboty, a wśród tego wszystkiego biega ich ukochany pies Ruby. Wygląda na to, że miłość nie zna granic ani wieku, ani zawodów.
1: Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, znowu na język.

0: językach. Tym razem artysta zaskoczył wszystkich, śpiewając swoje poetyckie utwory w otoczeniu dzieci. Krytyka spadła na niego jak lawina, a sam wokalista tłumaczy się, że to wszystko było niefortunne. Cóż, może czas na nowy hit. Niefortunne przypadki.
1: Tomasz Włosok, który kiedyś był tylko chłopakiem z sąsiedztwa, dziś jest prawdziwym kameleonem polskiego kina. Od serialowych romansów do ról gangsterów, a nawet bokserów, jego metamorfozy są jak z innej planety. Włosok nie tylko gra, on żyje każdą postacią, co udowodnił, zdobywając prestiżowe nagrody. A w życiu prywatnym? Z dala od blasku fleszy, z Malwiną Bass tworzy rodzinę, która jest jego bezpieczną przystanią. Świat pożegnał Erjej Mitte, aktora znanego z roli Waltera White'a Juniora w Breaking Bad. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat, a jego ciało znaleziono w teksańskim Brownsville. TMZ już spekuluje o samobójstwie, choć oficjalnych informacji brak. Mitte, który sam zmagał się z mózgowym porażeniem dziecięcym, był nie tylko aktorem, ale i orędownikiem praw osób z niepełnosprawnościami. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla bliskich i fanów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Graham Bonnet, dawny głos Rainbow, znów zaskakuje. Jego nowy album Circuit Breaker pojawi się w marcu przyszłego roku, a już teraz można posłuchać singla The Fifth Force of Nature, gdzie gościnnie śpiewa Bruce Dickinson z Iron Maiden. To nie lada gratka dla fanów, bo Dickinson rzadko udziela się gościnnie. Na płycie pojawią się także inne gwiazdy, jak Roger Glover z Deep Purple. Czyżby szykował się muzyczny hit dekady?
1: W świecie, gdzie każdy ma prawo do własnych poglądów, Wojciech Cejrowski postanowił zabłysnąć swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat Freddiego Mercury'ego. W nowym podcaście Kuby Wojewódzkiego Cejrowski porównał muzykę Queen do zupy z karaluchami, twierdząc, że życie osobiste Mercury'ego go brzydzi. Cóż, wygląda na to, że niektórzy wciąż nie potrafią oddzielić sztuki od życia prywatnego artysty, a Freddy, choć nieobecny od 35 lat, nadal potrafi wzbudzać emocje.
0: Czy ktoś kiedykolwiek pomyślał, że black metal i tradycyjne pieśni pasyjne mogą iść w parze? Zespół Patriarch i Monodia Polska postanowili zaskoczyć wszystkich, łącząc swoje siły w projekcie Lamentacje – Pasja. To wydarzenie, które ma być godziną mrocznego, arcysmutnego muzycznego horroru, odbędzie się tylko w trzech miastach w lutym przyszłego roku. Bilety już w sprzedaży, więc kto ma ochotę na muzyczne pospolite ruszenie, niech się spieszy. Tobias Forge, znany jako lider Ghost, zaskakuje fanów powrotem do death metalowych korzeni z zespołem Repugnant. Nowa wersja utworu Premature Burial trafiła do horrorowej antologii VHS Mixtape, a za mikrofonem stanął Eric Danielson z Watine. Forge, zamknięty w studiu, podobno pracuje nad nowym, ekstremalnym albumem, co potwierdzają plotki z kręgów muzycznych. Czyżby szykował się powrót do najcięższych brzmień? Czas pokaże.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 5 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Spacerowicze nad Wisłą koło Zakroczymia odkryli martwego łosia, który wcześniej ugrzązł w mule. Mimo zgłoszenia do służb ratunkowych, zwierzę nie zostało uratowane. Strażacy wcześniej uznali, że łosie w tym rejonie nie są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, co mogło wpłynąć na brak interwencji. Sprawa budzi kontrowersje i wymaga wyjaśnienia.
2: W nocy z 7 na 8 października warszawska policja interweniowała w Wilanowie po zgłoszeniu od francuskich służb. Mieszkaniec dzielnicy zadawał sztucznej inteligencji pytania o okaleczanie i zabijanie, co wzbudziło podejrzenia o możliwe zagrożenie. 47-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala na obserwację, a jego dziecko pozostaje pod opieką bliskiej osoby. Policja przypomina, że anonimowość w sieci to mit, a działania online mogą mieć realne konsekwencje. Policja zatrzymała już 167 osób w wyniku zmasowanych kontroli po aktach przemocy w polskich szkołach. Mundurowi objęli nadzorem ponad 108 tysięcy placówek i zarejestrowali 415 incydentów z podejrzeniem złamania prawa. Kontrole potrwają co najmniej do końca tygodnia, a internet jest nieustannie monitorowany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że nadzór będzie trwał tak długo, jak będzie to konieczne. Na Podhalu doszło do dramatycznego rajdu 59-letniej kobiety z Mazowsza, która prowadząc luksusowego SUV-a uszkodziła kilka pojazdów i potrąciła przechodnia. Policja zatrzymała ją po pościgu, a kobieta usłyszała już poważne zarzuty. Grozi jej wieloletnie więzienie za sprowadzenie zagrożenia katastrofą w ruchu i celowe niszczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30 w sali obrad Rady Miasta. Gibała wygrał drugą turę wyborów, zdobywając ponad 62% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 44%. Nowy prezydent oficjalnie obejmie swoje stanowisko podczas nadchodzącej sesji Rady Miasta. Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie hitlerowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za propagowanie nazizmu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 3 lat więzienia.
1: 9-letni chłopiec z Katowic uratował swoją mamę, która nagle straciła przytomność. Dziecko, widząc, że kobieta dziwnie się zachowuje, zadzwoniło pod numer alarmowy 112. Na miejsce przybyli policjanci i ratownicy medyczni, którzy udzielili pomocy. Stan kobiety mógł mieć związek z cukrzycą, a szybka reakcja chłopca okazała się kluczowa. Na Śląsku rośnie popularność samoobsługowych myjni dla psów. W Chorzowie, Żorach i Bielsku Białej właściciele czworonogów mogą samodzielnie wykąpać i wysuszyć swoje zwierzęta, unikając bałaganu w domu. Koszt rozpoczęcia takiej kąpieli to zaledwie 5 zł. Myjnie działają codziennie, oferując elastyczne godziny otwarcia i różne formy płatności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny pożar w miejscowości Nowe pochłonął życie 2 osób. Ogień wybuchł w niedzielę wieczorem w kamienicy przy ulicy Długiej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, znaleźli zwęglone ciała, a ich tożsamość zostanie potwierdzona badaniami DNA. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania, a poszkodowani mieszkańcy otrzymują wsparcie od lokalnej społeczności. We Wrocławiu doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. Mężczyzna wpadł do Odry i przez 2 godziny wołał o pomoc, uwięziony na betonowej konstrukcji. Jego krzyki usłyszał przypadkowy świadek, który powiadomił służby ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji ratowników mężczyzna został bezpiecznie ewakuowany na brzeg i przekazany pod opiekę medyczną.
1: Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 55-letniej kobiety, a jej mąż, 58-letni Dariusz S., został zatrzymany przez policję. Mężczyzna przyznał się do zadania żonie jednego ciosu nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu nawet dożywocie.
2: Dziś w popularnym zoo Łączna na Dolnym Śląsku trwają przeszukania i oględziny prowadzone przez policję i prokuraturę. Śledczy badają, jak traktowane są zwierzęta, a 4 osoby zostały zatrzymane. Dyrekcja zoo zapewnia, że posiada pełną dokumentację opieki weterynaryjnej i jest gotowa do współpracy. Decyzje dotyczące przyszłości zwierząt mają zapaść jeszcze dzisiaj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicach Świdnicy doszło do nietypowej interwencji. Kompletnie naga 22-letnia kobieta biegała po mieście i zaatakowała strażnika miejskiego. Sytuację opanowała dopiero policja, która zatrzymała kobietę. Po interwencji trafiła ona do szpitala, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Strażnik złożył zawiadomienie o znieważeniu i naruszeniu nietykalności cielesnej.
1: Policjanci z Wrocławia przeprowadzili specjalne szkolenie dla duchownych z Dolnego Śląska. Księża uczyli się, jak rozpoznawać przemoc domową i gdzie kierować osoby potrzebujące pomocy. Spotkanie odbyło się 6 października w Sulistrowiczkach. To część współpracy Dolnośląskiej Policji z archidiecezją, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa wiernych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 11 stopni Celsjusza. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na stadionie Legii Warszawa doszło do niepokojącego incydentu. Prezes Wisły Kraków, Jarosław Królewski, poinformował, że rodzina kibicująca Wiśle została pobita na sektorze rodzinnym. Według jego relacji, po stracie bramki przez Wisłę, płacz dziewczynki zwrócił uwagę kibiców Legii, którzy zaatakowali jej rodziców. Królewski zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach i zmianę podejścia do kibicowania. Patryk Walemark, gwiazda Lecha Poznań, błyszczy na boisku i przyciąga uwagę europejskich klubów. W sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław zdobył 2 bramki, a Lech wygrał 4-1. Szwed może opuścić ekstraklasę, jeśli utrzyma formę, a Lech może zarobić na nim nawet 12 milionów euro. Przed drużyną mecze w Lidze Europy, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć zainteresowanie Walemarkiem.
2: Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0 na własnym stadionie, pozostając jedynym niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Bramki dla stołecznych zdobyli Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. To już 14 mecz Legii bez porażki w tym sezonie. Trener Marek Papszun podkreśla, że Adamski robi postępy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Po 4 latach przerwy Legia Warszawa i Wisła Kraków ponownie zmierzyły się w PKO BP Ekstraklasie. Jednak mecz odbył się w cieniu protestów. Gospodarze zamknęli sektor gości, co wywołało sprzeciw kibiców i piłkarzy Wisły. Mimo zakazu około 1500 fanów Białej Gwiazdy przyjechało do Warszawy, by wspólnie z kibicami Polonii oglądać mecz na Telebinie. Piłkarze Wisły również wyrazili swoje niezadowolenie podczas rozgrzewki przed spotkaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Emanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, powrócił na boisko w wieku 47 lat. Wystąpił w barwach KS Kłopotów Osiek w dolnośląskiej A-klasie, gdzie jego drużyna pokonała Arkę Trzebnica 6-2. Olisadebe zagrał ponad 15 minut i zaliczył asystę. Jego występ był częścią wydarzenia Last Dance, które stało się symbolicznym pożegnaniem z piłką. Arkadiusz Milik, napastnik Juventusu, ponownie zmaga się z kontuzją mięśniową. To kolejny cios dla 32-latka, który od 2 miesięcy nie zagrał w żadnym meczu. Milik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A ani europejskich pucharów, a jego powrót na boisko pozostaje niepewny. Ostatni raz wystąpił 11 sierpnia w sparingu z Palermo. Bartłomiej Lemański, środkowy reprezentacji Polski w siatkówce, opowiedział o swojej walce z problemami psychicznymi. Siatkarz przyznał, że zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją, co niemal doprowadziło go do zakończenia kariery. Podkreślił, że wsparcie bliskich i pomoc psychologiczna były kluczowe w jego powrocie do zdrowia. Lemański apeluje do sportowców, by nie bali się mówić o trudnych momentach, zaznaczając, że sięganie po pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Kamil Semeniuk jest gotowy na nowy sezon w barwach Sir Safety Perugia. Po powrocie z Mistrzostw Europy, gdzie zdobył złoty medal z reprezentacją Polski, zagrał w 2 meczach towarzyskich przeciwko Suntory Sunbirds Osaka. Perugia odniosła w nich 2 zwycięstwa. Semeniuk podkreśla, że czuje się świetnie i jest pełen optymizmu przed startem Ligi Włoskiej, który już w przyszły weekend.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu wojewódzkiej ligi młodziczek w Łowiczu zmarł Tomasz Piasecki, trener siatkarek Akademii Bzura. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej nie udało się go uratować. Śmierć trenera poruszyła lokalne środowisko sportowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Rodzina prosi o datki na cele charytatywne zamiast kwiatów. Maja Chwalińska awansowała do 2 rundy turnieju WTA w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majar Sherif. W kolejnym meczu zmierzy się z Czeszką Marii Bouskową, która zajmuje 28 miejsce w rankingu. Spotkanie odbędzie się w środę, 14 października. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sprinterka, znów przyciągnęła uwagę internautów, publikując zmysłowe zdjęcie z basenu. Jej aktywność w mediach społecznościowych śledzi już ponad 310 tysięcy osób. Niedawno sportsmenka odniosła się do krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport, podkreślając, że skupia się na swoich celach i nie przejmuje się negatywnymi komentarzami. Anastazja zaznaczyła, że pozytywne opinie są dla niej budujące.
2: Polska wycofała się z ubiegania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Decyzja ta związana jest z trudną sytuacją finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz słowami premiera Donalda Tuska o czasie przedwojennym. Nowy szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marian Kmita, planuje jednak w przyszłości ponownie starać się o organizację igrzysk, być może w 2048 roku. Obecnie komitet skupia się na rozwiązaniu problemów finansowych i wprowadzeniu zmian organizacyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tomasz Fornal, gwiazda polskiej siatkówki, potwierdził, że jest singlem i nie planuje obecnie związku. Siatkarz zaprzeczył plotkom o rzekomym romansie z internetową twórczynią Marią Jeleniewską. Fornal podkreśla, że ceni sobie swobodę i żyje z dnia na dzień, choć nie wyklucza, że jego sytuacja może się w przyszłości zmienić. Wcześniej był związany z Sylwią Gaczorek, jednak ich relacja zakończyła się na początku 2025 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3421 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji w domu Stański. Karolina i Bruno wejdą w ostrą kłótnię, która ujawni głębokie różnice w ich wizji partnerstwa. Bruno, nieugięty po aferze z Justinem, nie pozwoli żonie wrócić do pracy w hotelu, co doprowadzi do eskalacji napięcia. Karolina poczuje się odsunięta i upokorzona, gdy jej obowiązki przejmie Justin. W domu atmosfera stanie się lodowata, a Karolina nie zamierza się poddać. Konflikt przeniesie się na życie prywatne, gdzie Bruno zarzuci żonie brak pokory. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20:05 na TVP2. W 3435 odcinku Barw Szczęścia Żabcia wyrusza na swoją pierwszą randkę, co jest dla niej ważnym krokiem w życiu uczuciowym. Ania, nie kryjąc emocji, dzieli się tą nowiną z Brodą, który okazuje się być prawdziwym przyjacielem, wspierając ją z całego serca. W restobarze atmosfera stanie się wyjątkowo romantyczna, a widzowie będą mogli poczuć napięcie związane z nowym początkiem Żabci. Choć tożsamość jej randkowego partnera pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne. Ania nie zamierza siedzieć w domu i rozpamiętywać dawnych rozczarowań. Kajetan, mimo własnych miłosnych zawirowań, pokazuje, że potrafi cieszyć się szczęściem przyjaciółki. Czy ta randka okaże się początkiem nowej miłości? Odpowiedź poznamy już 5 listopada o godzinie 20:05 w TVP2.
2: Splątane losy powracają z emocjonującym 66. odcinkiem już jutro, 14 października, o godzinie 14 na TVP1. Burak, młody lekarz, zażąda od Jasemin wyjaśnień dotyczących jej tajemniczej przeszłości, co postawi pielęgniarkę przed trudnym wyborem. Jasemin, drżąc o zdrowie Minę, wyzna Szengul prawdę o swoim pokrewieństwie z Minever. W tle toczy się śledztwo w sprawie kradzieży, które nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Fani mogą także śledzić serial na platformie TVP VOD. To kolejna odsłona pełna miłości i skrywanych tajemnic, której nie można przegapić. W najnowszym odcinku M jak Miłość, który wyemitowano w poniedziałek, 12 października, doszło do emocjonującego zwrotu akcji. Barbara Mostowiak, zazwyczaj postrzegana jako mądra i zaufana postać, wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi radami dla Marysi. Po zdradzie Marysi przez Artura, Barbara doradziła córce ratowanie małżeństwa, co spotkało się z ostrą krytyką fanów. Widzowie są zszokowani, że seniorka, która zawsze była wsparciem, tym razem zawiodła. Komentarze na Instagramie pełne są oburzenia i niezrozumienia dla postawy Barbary. Fani uważają, że Marysia powinna postawić na siebie i swoje szczęście, zamiast ratować związek z niewiernym mężem. To jeden z najbardziej emocjonujących wątków w historii serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1948 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Aneta z charakterystycznym dla siebie sprytem uratuje związek Kamy i Marcina. Fryzjerka Kama wpadnie w szał, gdy w samochodzie męża znajdzie damską szminkę. Zazdrość doprowadzi do ostrej kłótni, ale to Aneta podsunie Kamie pomysł na inne podejście. Dzięki jej radom Kama zrozumie, że Marcin jest jej wierny. Wieczorem para przeżyje namiętne chwile, a wszelkie wątpliwości znikną. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20:50 na TVP2. M jak Miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 19 października o godzinie 20:50 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się tajemnica ojcostwa małej Zosi. Aneta po nietrzeźwym wieczorze zdradza mężowi, że Jakub jest ojcem Zosi, ale szybko wycofuje się z tego wyznania. Kasia nadal ukrywa prawdę przed Jakubem i Mariuszem, a jej romans z zaginionym Sowińskim dodaje pikanterii całej sytuacji. Jakub zaczyna podejrzewać Kasię o związek z zaginieniem dyrektora kliniki, zwłaszcza po znalezieniu jej naszyjnika w jego domu. Olek również zmaga się z ciężarem tajemnic, nie wiedząc, co naprawdę wydarzyło się w domu Sowińskiego. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? W 1002 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Mario zostanie porwany przez dawnych kolegów z mafii, co wprowadzi sporo napięcia. Zuza, ukrywając Ninę, planuje ucieczkę za granicę, co dodaje dramatyzmu tej historii. W Leśnej Górze Wiktoria ponownie stanie przy stole operacyjnym, gdy stan Borysa gwałtownie się pogorszy. Lekarze zdiagnozują u niego przepuklinę rozworu przełykowego, co wymusi pilną operację. Tymczasem dr Jakubek zaproponuje Konsalidzie zastępstwo na czas swojej choroby. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc medyczne przypadki z osobistymi dramatami bohaterów. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 229 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 17.20 na TVP2. Bejza marzy o spokojnym odnowieniu małżeńskiej przysięgi, ale jej plany mogą zostać zniweczone przez konflikt z synem. Tymczasem Cichan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ichsana, utkną w lesie z powodu awarii samochodu. Czy uda im się dotrzeć na czas? Jonca przekaże Cemilowi paczkę pełną smakołyków, dodając nieco słodyczy do napiętej atmosfery. Serial opowiada o Hancer, która zgadza się wyjść za Cichana, by zdobyć pieniądze na leczenie brata. W rezydencji odkrywa, że mieszka tam również była żona Cichana, Bejza, co prowadzi do wielu emocjonalnych zawirowań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Kuba Wojewódzki rozpoczął nowy projekt internetowy, zapraszając Wojciecha Cejrowskiego jako pierwszego gościa. Rozmowa szybko przerodziła się w kontrowersyjną wymianę zdań, pełną osobistych ataków i ostrych słów. Panowie poruszyli tematy polityczne, wolności słowa oraz kwestie światopoglądowe, nie szczędząc sobie wzajemnych oskarżeń. Mimo napiętej atmosfery, na chwilę znaleźli wspólny język, zgadzając się, że żaden z dotychczasowych prezydentów Polski nie był ich prezydentem. Służby badają zgłoszenie o możliwym ataku na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o wysyłanie gruźb. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności. Sprawa wywołała debatę o bezpieczeństwie polityków i zasadach informowania o zagrożeniach.
0: Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej podważył znaczenie Radosława Sikorskiego w rozmowach dotyczących nominacji ambasadorskich. Dzień później na Warsaw Security Forum Sikorski odpowiedział, wyznaczając prezydentowi dwa zadania. Sugerował, by Nawrocki wykorzystał swoje relacje z Donaldem Trumpem do zapewnienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce i przekonania go, że Putin jest agresorem. Konflikt między politykami nabiera tempa. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, ostrzega przed nadchodzącą zimą, która według niego może być najdroższą w historii. Polityk zwraca uwagę na możliwy brak węgla i apeluje do Polaków o jego zakup. Czarnek podkreśla, że obecny rząd nie planuje programów osłonowych, co może dodatkowo utrudnić sytuację. Temperatury mają wkrótce spaść, a pierwsze przymrozki są już na horyzoncie.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Gwatemali doszło do niezwykłego zdarzenia. 15-letnia Julejdy X-Kotojak obudziła się we własnej trumnie podczas pogrzebowego czuwania. Rodzina była przekonana, że dziewczyna nie żyje, gdyż nie oddychała i nie miała pulsu. Jednak podczas ceremonii pogrzebowej nastolatka niespodziewanie odzyskała przytomność, co rodzina uznała za cud. Od 23 października w Niemczech osoby prywatne nie będą mogły używać trutek na szczury, zawierających substancje hamujące krzepnięcie krwi. Za złamanie tego zakazu grozi kara do 50 tysięcy euro. Powodem zaostrzenia przepisów są obawy o środowisko, ponieważ te substancje są toksyczne dla wielu zwierząt. Właściciele domów powinni teraz skupić się na zabezpieczaniu odpadów i stosowaniu pułapek mechanicznych.
0: Księżna Kate i jej córka, księżniczka Charlotte, zaskoczyły pasażerów londyńskiego metra, podróżując linią Elizabeth w minioną sobotę. Matka i córka, choć w towarzystwie ochrony, starały się nie zwracać na siebie uwagi, rozmawiając z pasażerami i ciesząc się podróżą. Obie wysiadły na stacji Tottenham Court Road, a ich obecność w metrze była dla wielu niecodziennym widokiem. To nie pierwszy raz, gdy księżna wybiera transport publiczny, co przypomina jej dawne czasy przed wejściem do rodziny królewskiej. W sezonie grzewczym storczyki w domach mogą tracić swój urok z powodu suchego powietrza. Okazuje się, że prostym sposobem na ich odratowanie jest umieszczenie w doniczce czterech kostek lodu. Topniejące kostki powoli nawilżają podłoże, co sprzyja kwitnieniu. To skuteczna i bezpieczna metoda, potwierdzona przez badania naukowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo wrażliwe na codzienne sytuacje. Rak, ryby, panna, waga i skorpion to znaki, które mogą mocno przeżywać nawet drobne niepowodzenia. Chociaż horoskopy mogą być interesujące, warto pamiętać, że to indywidualne doświadczenia i sposób radzenia sobie z trudnościami mają większy wpływ na nasze reakcje.
1: W Miechowie 56-letnia kobieta została oskarżona o wyłudzenie ponad 114 tysięcy złotych od swojego kolegi z pracy. Przez ponad 3 lata pożyczała różne sumy, nie zwracając żadnej części długu. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Miechowie, a kobieta odpowiada w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił już do sądu.
0: Wysoka wilgotność w domu może prowadzić do problemów zdrowotnych i finansowych. Jesienią i zimą, gdy zauważamy skroploną wodę na oknach, warto podjąć działania, by zmniejszyć wilgotność. Regularne wietrzenie pomieszczeń i użycie domowych pochłaniaczy, takich jak kawa czy ryż, mogą pomóc. Dodatkowo, mieszanka gliceryny z wodą na szybach zapobiega ich parowaniu. Grudzień przyniesie pracownikom wyjątkową okazję do 5-dniowego odpoczynku. Dzięki układowi świąt i dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, który wypada w sobotę, wiele osób będzie mogło cieszyć się dłuższą przerwą. Premier Donald Tusk wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia, jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników służby cywilnej. Warto jednak sprawdzić zasady obowiązujące w swoim miejscu pracy, ponieważ nie wszyscy skorzystają z tego przywileju na tych samych zasadach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienią wielu z nas suszy grzyby, by cieszyć się ich smakiem zimą. Niestety, nawet dobrze wysuszone grzyby mogą z czasem nabierać wilgoci. Prosty trik z użyciem kilku ziaren surowego ryżu może pomóc w ich ochronie. Wystarczy dodać je do słoika z grzybami, by pochłaniały wilgoć i przedłużały świeżość zapasów.
1: Wyraziste brwi mogą całkowicie odmienić wygląd twarzy. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, można wypróbować domowy sposób na ich przyciemnienie. Wystarczy mocna kawa i wywar z łupin orzecha włoskiego, które tworzą naturalną mieszankę barwiącą. Pamiętajmy jednak, że efekty nie będą tak trwałe jak po profesjonalnych zabiegach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Łobodziński, znany aktor i dziennikarz, pojawił się na Starych Powązkach, by pożegnać swoją dawną nauczycielkę języka polskiego, Annę Susicką. Jak sam przyznał, to właśnie ona zrobiła z niego człowieka piszącego. Cóż za ironia losu, że człowiek, który od lat bawi nas na ekranie, zawdzięcza swoje pisarskie umiejętności nauczycielce z podstawówki. Wzruszające wspomnienia i wieniec z napisem Polonistka marzeń pokazują, jak wielki wpływ miała na jego życie. Rancho wciąż króluje na ekranach, a Polacy nie mogą się doczekać 11 sezonu. Artur Barciś, nasz ulubiony Czerepach, zdradza, że sukces serialu tkwi w tym, że Wilkowyje to nie tylko fikcyjna wieś, ale prawdziwy obraz Polski. To my, z naszymi wadami i zaletami, śmiejemy się z samych siebie, a politycy z ekranu przypominają tych z prawdziwego życia. I choć producent uciął wszelkie spekulacje o kolejnych sezonach, fani wciąż wierzą, że to nie koniec tej przygody.
2: Polskie kino znów na ustach świata. Trzy nasze produkcje walczą o złotą żabę na festiwalu Toruń Xamery Mage, co może otworzyć drzwi do Oscarów. Wśród nich jest historia entomologa, ratującego cerkiew przed owadami, tajemniczy pięściarz z warszawskiej Pragi oraz zmagania stroicieli fortepianów. Czyżby polskie filmy miały szansę na oscarowy blask? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że Artur Rojek mógłby nas uczyć wychowania fizycznego, a Tomasz Organek tłumaczyć zawiłości angielskiej gramatyki? Okazuje się, że zanim stali się gwiazdami, zdobywali wykształcenie pedagogiczne. Muniek Staszczyk, Still Love, mógłby analizować literacką klasykę, a Tomasz Kamel, choć nie sprawdza klasówek, szkoli młodych z komunikacji. Ciekawe, ilu jeszcze nauczycieli kryje się w polskim showbiznesie?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Film Mniej obcy to nie dokument, a raczej filmowa fantazja o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Twórcy postanowili nieco podkoloryzować rzeczywistość, łącząc fakty z fikcją, by stworzyć emocjonującą opowieść. Skandaliczny koncert we Wrocławiu, gdzie Borysewicz zaszalał na scenie, to prawdziwy punkt kulminacyjny, ale reszta to już bardziej filmowa interpretacja niż wierne odwzorowanie. Warto pamiętać, że choć film pokazuje prawdziwe zwroty akcji, to droga między nimi jest wypełniona fabularnymi ozdobnikami.
1: Walter Chełstowski, człowiek, który nigdy nie potrzebował mikrofonu, by zrewolucjonizować polską muzykę, obchodzi dziś 75. urodziny. To on przekształcił festiwal w Jarocinie w Mekkę dla młodych buntowników i otworzył drzwi telewizji dla alternatywnych brzmień. Jego współpraca z Jerzym Owsiakiem zaowocowała narodzinami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która do dziś porusza serca Polaków. Chełstowski, zawsze w cieniu, ale z ogromnym wpływem, pokazuje, że nie trzeba być na scenie, by zmieniać świat.
2: Metallica jako pierwsza metalowa kapela zdobyła kosmiczną halę Sphere w Las Vegas. Ale czy Pearl Jam pójdzie w ich ślady? Zespół jest podzielony jak nigdy dotąd. Gitarzysta Mike McCready jest za, ale Stone Gossard reaguje na samą myśl o występie w Sphere jak na alergię. Tymczasem basista Jeff Ament zdradza, że mimo spokojnego roku Pearl Jam pracuje nad nową muzyką, która już teraz wywołuje dreszcze ekscytacji. Cóż, może nie Vegas, ale nowe dźwięki na pewno. Metallica w Las Vegas i James Hetfield w swoim żywiole. Podczas koncertu w kultowym obiekcie Sphere, Hetfield postanowił przypomnieć, że ich występy to nie miejsce na polityczne kazania. Zamiast tego Metallica serwuje miłość, energię i ciężką muzykę, bez zbędnych bzdur. Wygląda na to, że thrash metal ma się świetnie, a tłumy wciąż przyciągają imponujące efekty specjalne i zmieniające się setlisty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Netflix zaskakuje filmem Mniej obcy, który opowiada o Janie Borysewiczu i Lady Punk. Ale to nie wszystko. Lider zespołu nagrał nowy utwór Mama z debiutującym aktorem Mikołajem Bukrewiczem, który wcielił się w jego postać. Wszystkie przeboje Lady Punk zyskały nowe brzmienie i trafiły na kolorowe winyle. Czyżby rock and roll znów miał nas porwać w podróż do czasów PRL-u? Melissa Etheridge, niegdyś niezłomna wojowniczka rocka, pokazała, że prawdziwa siła nie tkwi w platynowych płytach, lecz w odwadze stawienia czoła najtrudniejszym bitwom. Gdy w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, jej rock'n'rollowy pancerz pękł, ale nie zniknęła. Na gali Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, dała występ, który stał się manifestem odwagi i prawdziwej siły. Etheridge przypomniała, że największe hymny rocka to nie tylko bunt, ale i przetrwanie. Metalowi maniacy, szykujcie się na prawdziwe piekło dźwięków. Festiwal Drummers from Hell w Świdnicy już 19 grudnia, a na scenie pojawią się giganci perkusji, w tym Zbigniew Inferno, Promiński z Behemoth i Hannes Grossman z Triptykon. Bilety znikają szybciej niż można powiedzieć blast beat, więc kto pierwszy, ten lepszy. To wydarzenie, gdzie perkusja gra pierwsze skrzypce, a gitarzyści i wokaliści mogą tylko pomarzyć o takim show.
2: Mystic Festival 2027 nie przestaje zaskakiwać. Po ogłoszeniu Faith No More teraz czas na kolejny hit. Halloween jako drugi headliner. Organizatorzy obiecują, że ich 40 Years Anniversary Show będzie niezapomniane przez kolejne 4 dekady. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca na błoniach Polsat Plus Arena Gdańsk. A bilety już czekają na fanów. Czy ktoś jeszcze wątpi, że polskie festiwale to prawdziwe święto muzyki?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do poważnego wypadku z udziałem 5 samochodów. 48-letni kierowca Hyundai'a, który prawdopodobnie miał atak padaczki, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do serii kolizji. 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Biedronka i Smyk wycofują ze sprzedaży produkty na Halloween, które mogą kojarzyć się z przemocą. Decyzja zapadła po serii ataków w szkołach na Mazowszu, które wstrząsnęły Polską. Z półek znikną m.in. sztuczna krew, zabawkowe noże i tasaki. Smyk planuje skupić się na bajkowych motywach, promując bezpieczną formę rozrywki. W centrum Warszawy kończy się budowa luksusowego apartamentowca Villa Bogoria. Budynek, położony obok ogrodu Krasińskich, oferuje mieszkańcom m.in. strefę wellness z basenem. Ceny sięgają nawet 72 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a większość lokali już sprzedano. Villa Bogoria nawiązuje do historycznej architektury dawnego pasażu Simonsa. Dramatyczne odkrycie nad Wisłą w okolicach Zakroczymia. Spacerowicze zauważyli osłabionego łosia, który nie mógł wydostać się z mułu. Mimo zgłoszenia sprawy służbom, zwierzę po 6 dniach znaleziono martwe. Straż pożarna wcześniej interweniowała w tej okolicy, ale uznano, że łoś nie jest w niebezpieczeństwie. Sprawa jest badana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Leszczydole Nowinach odbył się pogrzeb 37-letniej Darii, która zginęła 8 października podczas ataku nożownika w miejscowej szkole. Kobieta osierociła 2 synów. Po tragedii uruchomiono zbiórkę, aby wesprzeć jej rodzinę w trudnym czasie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele szkoły.
1: Na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau doszło do skandalicznego incydentu. 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany za wykonanie nazistowskiego pozdrowienia podczas zwiedzania. Mężczyzna przyznał się do winy i poddał się karze. Polskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywnę lub nawet 3 lata więzienia.
2: Na Podhalu doszło do niebezpiecznego rajdu 59-letniej kobiety, kierującej luksusowym SUV-em. Mieszkanka województwa mazowieckiego uszkodziła 4 samochody i motocykl na stacji paliw w Nowym Targu, a następnie potrąciła pieszego w Białce Tatrzańskiej. Policja zatrzymała ją w Podczerwonem, a kobieta usłyszała zarzuty, w tym sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi jej wieloletnia kara więzienia.
1: Łukasz Gibała zostanie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października o godzinie 18.30. Uroczystość odbędzie się podczas sesji Rady Miasta. Gibała zdobył ponad 62% głosów w drugiej turze wyborów, pokonując Monikę Piątkowską. Frekwencja wyniosła ponad 44%.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rydułtowach 3-letnie dziecko spadło z 4 piętra, ale jego stan zdrowia uległ znacznej poprawie. Po intensywnej opiece w katowickim szpitalu maluch opuścił oddział intensywnej terapii. Policja nadal bada okoliczności wypadku, w tym jak dziecko znalazło się na balkonie. Na szczęście trawnik pod budynkiem zamortyzował upadek, co pomogło uniknąć najgorszego. W Rożnowie Nowogardzkim zmarł koń ze stajni Koński Olimp. Początkowo podejrzewano, że zwierzę zostało postrzelone, jednak śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci była infekcja. Właściciele konia wyrazili swoje wątpliwości co do początkowych ustaleń, ale ostateczne badania nie potwierdziły obecności pocisku. Pełen raport w tej sprawie jest wciąż przygotowywany. Tragiczny pożar w Nowem w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę późnym wieczorem ogień strawił kamienicę przy ulicy Długiej 16, zabijając 2 osoby. Strażacy znaleźli w środku 2 zwęglone ciała, prawdopodobnie kobiety i mężczyzny, ale ich tożsamość musi potwierdzić badanie DNA. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a gmina przygotowuje lokale zastępcze dla poszkodowanych. Piotr Moczulski, który wrócił do Polski po wypadku na Filipinach, nadal jest w ciężkim stanie. 42-latek pozostaje w śpiączce, a lekarze nie przewidują istotnej poprawy. Rodzina organizuje jego przeprowadzkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego, a brat złożył wniosek o ubezwłasnowolnienie, by móc załatwiać formalności w jego imieniu. Mimo trudnej sytuacji, bliscy mają nadzieję na poprawę dzięki długotrwałej rehabilitacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu doszło do dramatycznego zdarzenia na Odrze. Mężczyzna wpadł do rzeki w rejonie ulicy Michalczyka i przez 2 godziny wzywał pomocy, trzymając się betonowej konstrukcji. Dzięki reakcji świadka, służby ratunkowe szybko podjęły akcję i ewakuowały poszkodowanego na brzeg. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
1: W Zoo Łączna pod Mieroszowem trwa akcja policji i prokuratury. Zatrzymano 4 osoby, a śledztwo dotyczy opieki nad zwierzętami. Na miejscu pracują funkcjonariusze oraz biegli, którzy dokonują przeszukań. Decyzja o ewentualnym odebraniu zwierząt ma zapaść jeszcze dzisiaj. szkole podstawowej w Bukowicach na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwaj 13-letni uczniowie przynieśli na lekcję noże, tłumacząc, że chcieli się bronić w razie ataku. Policja została powiadomiona, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a policja zapewnia, że monitoruje sytuację w szkołach w całym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Robert E. Hall i Michael Woodford, amerykańscy ekonomiści. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich badania nad stabilizacją gospodarki w czasach kryzysu. Opracowane przez nich modele pomagają zrozumieć wpływ decyzji gospodarczych na całe rynki. Na laureatów czeka nagroda w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, co odpowiada około 1 milionowi 200 tysiącom dolarów. Nagroda ta zamyka tegoroczny sezon noblowski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami największych platform cyfrowych, takich jak Meta, Google, TikTok i Discord. Powodem są niepokojące treści, które pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Rząd domaga się od gigantów technologicznych szybkiej reakcji i wzięcia odpowiedzialności za publikowane materiały. Minister Gawkowski zamierza przedstawić wyniki monitoringu, które pokazują skalę problemu. Spotkanie ma na celu uświadomienie platformom, że ich obecne mechanizmy moderacji są niewystarczające. Bezpieczeństwo w sieci wymaga natychmiastowych działań. We Francji doszło do nietypowego ataku hakerskiego na supermarkety. W nocy z 10 na 11 października hakerzy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w około 250 sklepach sieci Intermarché i Cooperative U. Zamiast chłodzić, lodówki zaczęły grzać, co doprowadziło do rozmrożenia setek ton żywności. Straty mogą przekroczyć 10 milionów euro. Właściciele sklepów planują ubiegać się o odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Sprawcy ataku pozostają nieznani, a ich motywy nie są jasne. Dziś na rynku paliwowym w Polsce obserwujemy dynamiczne zmiany cen. Benzyna drożeje u wszystkich głównych dostawców, natomiast ceny oleju napędowego spadają. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB98 i olej napędowy, minimalnie taniej niż Aramco. Wzrost cen benzyny to kontynuacja trendu od 7 października, podczas gdy diesel tanieje o 35 zł na metrze sześciennym. Mimo spadków, ceny paliw pozostają wysokie z powodu presji makroekonomicznej i geopolitycznej. Benzyna PB95 przekroczyła 7 zł za litr, a olej napędowy 8 zł, co oznacza dalsze wyzwania dla kierowców.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska grozi zawetowaniem nowego budżetu Unii Europejskiej na lata od 2028 do 2034. Powodem jest propozycja Komisji Europejskiej, by 30% dochodów z systemu ETS zasilało wspólną kasę Unii Europejskiej. Dla Polski oznaczałoby to stratę ponad 1,14 miliarda euro rocznie. Warszawa uważa, że system ETS już teraz obciąża gospodarkę i konsumentów, a dodatkowe wpłaty do Brukseli byłyby niesprawiedliwe. Decyzja wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej, co daje Polsce prawo weta. Sytuację komplikuje konieczność zgody prezydenta Karola Nawrockiego na ewentualne weto. Michał Sołowow i Piotr Żak łączą siły w energetyce. Ich firmy, SGE i ZE-PAK, podpisały umowę na budowę 6 małych reaktorów jądrowych w Pątnowie. Nowa elektrownia ma mieć moc 1800 MW i powstanie na terenach starego zakładu węglowego. To ważny krok dla polskiej gospodarki, który może przyspieszyć transformację energetyczną kraju. Projekt wykorzysta amerykańską technologię reaktorów BWRX 300, a inwestycja ma być realizowana w latach od 2028 do 2030. To powrót do planów sprzed lat, które teraz mają szansę na realizację.
2: Rząd Donalda Tuska przyznał nauczycielom jedynie 3% podwyżkę wynagrodzeń, co wywołało falę rozczarowania w środowisku nauczycielskim. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 15% wzrostu płac, argumentując, że tylko taki poziom podwyżek odzwierciedliłby rosnące koszty życia. Obecne wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra wynoszą od 5308 zł brutto dla początkujących do 6397 zł dla dyplomowanych. Dodatkowo nauczyciele czekają na konkretne propozycje dotyczące rekompensat za pracę podczas wycieczek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada wprowadzenie ryczałtu, ale szczegóły wciąż są nieznane.
1: Rząd wprowadza reformę PIT, która ma przynieść klasie średniej oszczędności do 3600 zł rocznie. Nowe oszczędnościowe konta inwestycyjne pozwolą uniknąć podatku Belki do określonych limitów. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na wzrost składek ZUS do ponad 2050 zł. Dodatkowo ceny papierosów, alkoholu i napojów słodzonych wzrosną z powodu wyższej akcyzy i opłaty cukrowej. Zmiany obejmą także podniesienie progu dochodowego dla najniższej stawki podatkowej oraz wprowadzenie nowej stawki 24%. 4%.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Israel Aerospace Industries zaprezentował nowy system ochrony przed dronami o nazwie HawkGuard. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia przechwytywanie zagrożeń powietrznych bez użycia głowic wybuchowych, co minimalizuje ryzyko szkód ubocznych. System wykorzystuje zaawansowane czujniki, sztuczną inteligencję oraz modułową konstrukcję, co czyni go elastycznym i skutecznym narzędziem. HawkGuard został przedstawiony podczas wystawy Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Dzięki swojej uniwersalności może być stosowany na różnych platformach, od pojazdów opancerzonych po instalacje stacjonarne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia zaskakują nowymi wątkami. W najnowszych odcinkach Agata Pyrka, grana przez Natalię Zambrzycką, staje przed życiowymi wyzwaniami. Po przyjęciu intratnego kontraktu w Tajlandii, Agata musi zmierzyć się z rozłąką z ukochanym Ignacym. Mimo to para nie zamierza się rozstawać, a Ignacy wręcza Agacie pierścionek zaręczynowy. Na Instagramie serialu pojawiły się trzy możliwe scenariusze przyszłości Agaty, w tym ciąża, miłosny trójkąt i utrata pamięci przez Ignacego. Fani gorąco dyskutują, która z historii okaże się prawdziwa. Czy Agata rzeczywiście spodziewa się dziecka? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. Na początku listopada widzowie zobaczą, jak Artur Rogowski desperacko walczy o odzyskanie Marysi. Joanna, jego kochanka, nie zamierza jednak odpuścić i pozostaje w grabinie, próbując odzyskać Artura. Marysia, nie chcąc wciągać się w gierki Joanny, opuszcza rodzinny dom i wyjeżdża na Mazury, gdzie szuka spokoju. Tam poznaje przystojnego Jerzego Wielickiego, co na chwilę pozwala jej zapomnieć o problemach. Artur jednak nie daje za wygraną i pojawia się nad jeziorem, błagając o wybaczenie. Tymczasem na horyzoncie pojawia się możliwość, że Joanna jest w ciąży z Arturem, co może jeszcze bardziej skomplikować sytuację. Czy Marysia da Arturowi kolejną szansę? M jak miłość wkracza w emocjonujący listopad. W odcinkach emitowanych na początku miesiąca Marysia zmierzy się z trudnym życiowym kryzysem. Po zdradzie męża Artura nie zamierza ratować ich małżeństwa. Zamiast tego postanawia zadbać o siebie i wyjechać na Mazury. Towarzyszyć jej będzie przyjaciółka Judyta, która wspiera Marysię w tych trudnych chwilach. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października, Marysia podejmie decyzję o wyjeździe po szczerej rozmowie z Krysią Filarską. To będzie czas na refleksję i odbudowę życia z dala od Artura. Czy Mazury przyniosą ukojenie dla zdradzonej żony? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1948 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 20.50 na TVP2. Policja intensywnie bada sprawę zaginionego Aleksandra Sowińskiego, a głównym podejrzanym staje się Olek Chodakowski. Krew znaleziona w domu Sowińskiego rzuca nowe światło na śledztwo, choć Olek twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Siostra zaginionego, Ewa, jest przekonana, że Aleksander nie żyje, co tylko podsyca napięcie. Olek, zaniepokojony sytuacją, prosi swojego brata Marcina o pomoc w rozwikłaniu zagadki. Czy uda się odkryć prawdę i odnaleźć Sowińskiego? Odpowiedzi na te pytania już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4298 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Iga odkryje w policyjnych plikach zdjęcia synka Marty i Mikołaja, co wstrząśnie rodzicami i rzuci nowe światło na Stefka. Julka trafi do szpitala w ciężkim stanie po przedawkowaniu, a lekarze będą walczyć o jej życie. Igor spotka Leona, który chce wyrównać rachunki z Antkiem, ale spróbuje go powstrzymać przed przemocą. Tymczasem w domu Cieślików dojdzie do awantury z sąsiadką, która oskarży ich o włamanie i kradzież. Aspirant Klusek pojawi się, by rozwiązać zagadkę zniknięcia cennej rzeczy. Odcinek będzie można obejrzeć w środę, 21 października, o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 982 odcinku Akacjowej 38 Leonor szykuje się do wielkiego wyznania przed mieszkańcami. Chce ujawnić prawdę o swojej relacji z Casildą, ale jej plany krzyżuje Rosina. Podczas spotkania wychodzi na jaw bolesny sekret dotyczący Maksymiliana. Tymczasem Lucia naprawia porcelanową figurkę, na której bardzo zależy Samuelowi i mimo ostrzeżeń przyjmuje jego zaproszenie na kolację. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy splatają się w fascynujący sposób. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Mark Parejo. Klan zaprasza na emocjonujący 4759 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18.05 w TVP1. Tola stanie przed trudną decyzją dotyczącą wspólnego mieszkania z Pawłem, co wywoła wiele emocji. W domu Skoczków pojawi się inspektorka sanepidu, co wywoła niemałe zamieszanie. Marek szybko znajdzie nową pracę u Maćka, co przyniesie mu sporo satysfakcji. Surmaczowa będzie naciskać na Witka, by pomógł urządzić nowy lokal Feminy. Wieczorem Skoczkowie odwiedzą Lubicz, co może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Serial Klan to opowieść o codziennych zmaganiach rodziny Lubiczów, pełna emocji i życiowych wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do swojego 500. odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 16 października o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym odcinku Rumulo ujawnia Manuelowi, że zna jego sekret związany z Janą. Ayala przyznaje Martinie, że wiadomość o diagnozie była kłamstwem, co prowadzi do zawarcia między nimi sojuszu. Martina obiecuje zaakceptować decyzję matki o ewentualnym ślubie z baronem. Tymczasem Ignacio oświadcza się Margaricie, co może odmienić jej życie. Katalina dzieli się z Pelayo bólem po stracie brata, a Curro wspomina wojenne przeżycia z Martino. Serial pełen jest intryg, romansów i tajemnic, które nieustannie przyciągają widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Niedzielne doniesienia o groźbach wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wywołały duże poruszenie w mediach. W programie Poranny Ring dyskutowano, czy skala medialnego alarmu była uzasadniona. Publicysta Bartłomiej Graczak podkreślił, że groźby nie powinny być lekceważone, ale kwestionował potrzebę tak intensywnego nagłośnienia sprawy. Pojawiły się też sugestie, że medialny szum mógł odwrócić uwagę od afery Michała Kołodziejczaka.
0: Polskie służby bezpieczeństwa zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o groźby wobec najwyższych przedstawicieli władz. W poniedziałek w Obornikach aresztowano 46-latka, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu przez internet. Informację tę potwierdził dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Sejmowa Komisja Śledcza ujawniła, że w latach od 2017 do 2022 systemem Pegasus inwigilowano 578 osób, w tym sędziów, prokuratorów i polityków. Komisja zgłosiła do prokuratury wątpliwości dotyczące nadzoru nad systemem oraz sprawy związane z jego zakupem i użyciem. Wśród zgłoszonych osób są Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Dalsze postępowanie może potrwać, a część ustaleń pozostaje tajna.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające po publikacji